0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Radio.
1: Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Okolice. Wtedy będą kierowane do mieszkań treningowych. Te mieszkania treningowe będą pod stałą opieką trenera i opiekuna i tam dzieciaki będą się uczyły dorosłego życia, czyli jak wchodzić w to dorosłe życie. Będą miały możliwość tam nabycia kompetencji zawodowych, na przykład nauki prawo jazdy, ale również będą miały warsztaty z zakresu tego, jak spędzać czas wolny, czy jak w ogóle wchodzić na rynek pracy.
1: Bo tego wszystkiego trzeba uczyć.
0: Myślę, że każdego trzeba tego wszystkiego uczyć, a co ważniejsze, trzeba wspierać. To są dzieciaki, to jest młodzież, przepraszam, ja mówię dzieciaki, bo uznaję, że to są przecież wszystko, to są nasze dzieci. To są dzieciaki, które mają niełatwą przeszłość, z różnych powodów, niezależnych na pewno od siebie, są u nas w opiece instytucjonalnej, tym bardziej wymagają wsparcia. Tak jak każde dziecko wychodzące nawet z domu rodzinnego wymaga tego wsparcia, nauki tego, co po kolei, jak, że się płaci za prąd, czy się robi prawo jazdy, czy jak wejść na ten rynek pracy.
2: Anna Czujko, wiceprezes Fundacji Zobacz Mnie. Warsztaty spędzania wolnego czasu to są takie zajęcia, na których opiekunowie zastępczy, ale też i rodziny biologiczne podpatrują, w jaki sposób efektywnie i fajnie spędzać czas z dzieciakami, żeby one rzeczywiście były zaangażowane, oderwały się od telefonów.
3: Pierożki z jagodami i z truskawką.
1: Jak się robi te pierogi? Co robiłyście?
3: Ciasto na początek, a potem wkładałyśmy tam farsz i zaklejałyśmy z truskawkami i z borówkami. I to mieszałyśmy jeszcze potem.
4: Robimy stworki teraz z pierogów.
5: Można serduszka, można poeksperymentować, jeżeli ktoś ma taką ochotę, to śmiało.
6: No, to się
7: nie wyjdzie.
8: A szeroki
4: to znów. To podsypać mąką?
8: Nie.
4: Proszę bardzo.
9: A fioletki jeszcze?
8: Mam tutaj. Będziemy razem.
4: Praca wspólna, dobrze?
5: Fajnie, nie? Wasze pierogi będą słynne na cały Wrocław.
10: Mam pełno.
11: Mam.
8: Ula, ale teraz nie łączymy, ok? Dopiero kiedy zrobimy.
11: Teraz musisz to ciasto.
8: Bo mamy leciutkie. To jest mega cieplutkie, leciutkie.
2: Takie zajęcia mamy zwykle dwa razy w miesiącu, w soboty. Szukamy różnych pomysłów. Dzieciaki lepią pierogi, ale plotły wianki wiosenne. Chodzą z nami do muzeum. Działamy tak, żeby pokazać rodzinom fajne sposoby na spędzanie wspólnie wartościowego czasu. Rzeczywiście trzeba znaleźć formułę, która będzie angażować i dzieciaki, i dorosłych. Musimy wyszukać i znaleźć takie sposoby, które będą atrakcyjne i dla jednej, i dla drugiej grupy, więc to jest trochę balansowanie na krawędzi i szukanie sposobów, zwłaszcza w dobie mediów elektronicznych, żeby dzieciaki dały się czymś pochłonąć. Na razie jesteśmy, to są któreś zajęcia z kolei, no i co możemy powiedzieć? No jest sukces, dzieciaki się bawią dobrze, babcie się bawią dobrze, no i o to chodzi. Projekt jest nie po to, żeby zapełnić czas tu i teraz, tylko żeby w ich życiu został jakiś dobry wzorzec, który można potem kontynuować. Rzeczywiście pierwsze spotkania były takie, że dzieci musiały się przełamać, jakby zaangażować się całym sobą, oderwać się od telefonów i widzimy, że kroczek po kroczku to przynosi taki rezultat, o jakim byśmy sobie marzyli.
1: Ale to nie jest takie automatyczne, że każdy, kto jest na przykład w pieczy, weźmie udział w tych zajęciach, w tym programie?
0: Nie, to do projektu będą zakwalifikowane osoby, które się będą do tego spełniały kryteria. Tak jak mówię, część zaopiekowania czy wspierania tych naszych dzieciaków z pieczy wychodzących w tą samodzielność. W zasadzie projekt, jak pisaliśmy już ponad rok temu, to staraliśmy się tak to obejrzeć, żeby wszystkie dzieciaki wychodzące od nas, usamodzielniające się, mogły skorzystać z tego wsparcia. Bo w ramach tego wsparcia również będziemy wspierać te dzieciaki, które są w pieczy rodzinnej dzisiaj, czyli w rodzinach zastępczych. Tam mamy przewidziane nawet elementy remontowe, poprawa warunków socjalnych tych rodzin, jakieś drobne prace remontowe, dostosowywanie lokali, ale również to, o czym powiedziałam wcześniej, te grupy diagnostyczne, które będą wspierały na każdym etapie, czy to rodziców zastępczych, czy dzieciaki z takich rodzin, żeby mogły razem wyjechać na wakacje, pojechać na kolonie, bo również projekt przewiduje takie formy aktywności.
1: I ile to wszystko potrwa?
0: Projekt będzie trwał do 2028 roku. Projekt jest napisany na 3 lata. Jest to rekordowa suma, bo to jest prawie 12 milionów złotych. Z czego co ważne, ponad 11,5 miliona to są fundusze europejskie. Faktycznie to jest pierwszy, największy projekt z zakresu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
12: Andrzej Mańkowski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przede wszystkim stanowi takie pierwsze wsparcie w ogóle, nie tylko w projekcie, dla rodzin zastępczych i też współpracuje z placówkami, w których znajdują się dzieciaki, które musiały znaleźć się w pieczy zastępczej. W tym projekcie będziemy odpowiadali za te grupy terapeutyczne, pracownik socjalny, czyli nasz współpracownik,

0: Pracownik, pedagog, psycholog to będzie takie pierwsze wsparcie i próba zaplanowania tej drogi do samodzielności. Każdy z nas ma bardzo indywidualne potrzeby. Te dzieciaki w pewnym momencie swojego życia znalazły się w bardzo trudnej życiowej sytuacji. Chcielibyśmy, żeby ta grupa spowodowała, żeby zaplanować tak ich przyszłość, bezpieczeństwo, żeby mogli spokojnie, samodzielnie później funkcjonować w życiu społecznym.
1: Do tej pory z jakimi potrzebami się Państwo spotykają? Jak przykładowo można to opisać?
0: To są bardzo różne potrzeby. Ta młodzież często, która mieszka i w placówkach, czy jest objęta wsparciem rodzin zastępczych, ma dużo trudniejszy start. To są osoby, które często wymagają specjalistycznego wsparcia medycznego. Często borykają się też te rodziny z po prostu problemami ekonomicznymi. Więc ten projekt ma tak funkcjonować, żeby te dzieci, które zostaną zakwalifikowane do projektu, czy te rodziny, którymi się też będziemy w tym projekcie opiekować, mogły liczyć na tak normalny start, jak każdy inny wrocławianin. Bardzo istotne dla nas jest też to, że w tym projekcie będziemy robili kampanię społeczną, bo cały czas potrzebujemy rodzin zastępczych i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej wrocławian zatrzymało się i zastanowiło się, czy może my moglibyśmy zostać rodziną zastępczą.
1: O ten wątek też chciałam zapytać. No właśnie, jak to jest z liczbą rodzin zastępczych we Wrocławiu?
0: Mamy 700 dzieciaków w pieczy zastępczej, 400 ponad dzieciaków w naszych placówkach. Ta proporcja i tak nie jest zła, bo więcej dzieci jest w rodzinach zastępczych. My bardzo dużo robimy. W zeszłym roku zwiększyliśmy prawie o 50% wynagrodzenia dla zastępczych rodzin zawodowych. Natomiast cały czas są potrzeby, bo te dzieciaki, które, tak jak mówię, one znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, dlatego żeby znaleźć się w pieczy, to gdzieś tam coś się niedobrego zadziało w ich życiu, w ich rodzinach biologicznych. Dlatego tak bardzo nam zależy, żeby mogły to bezpieczeństwo, miłość, to co rodzina daje, uzyskać w tych rodzinach zastępczych, a żeby te rodziny zastępcze mogły im to dać, to musimy je najpierw znaleźć. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby ludzie, którzy gdzieś na swoim etapie życia pomyślą sobie, okej, to może jest dla nas dobre rozwiązanie, żebyśmy poszli w tę stronę. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej takich rodzin we Wrocławiu było.
1: No tak, ale powiedział pan dyrektor o liczbie dzieci, a liczba rodzin zastępczych?
0: No rodziny zastępcze to jest w granicach, jeżeli mamy 700 dzieciaków, średnio 2, 3, 2, 2, 3 albo czasami 1, to jest 400 rodzin, które na co dzień sprawują pieczę tak zwaną rodzicielską. Natomiast to ciągle jest kropla w morzu potrzeb i chcielibyśmy, żeby tych rodzin było jak najwięcej. Natomiast ten projekt też ma stworzyć takie warunki, żeby te rodziny się do nas zgłaszały. Ten wsparcie dla tych rodzin powinno być takie, żeby rodzice, osoby, które się zdecydują na pieczę zastępczą, czuły, że możemy to robić, bo to wsparcie jest duże.
1: Rodziny zastępcze to nie jest łatwe zajęcie czy praca, właściwie różnie można to określać, ale też nie trzeba być taką rodziną w sensie małżeństwem, żeby móc zostać rodziną zastępczą.
0: Zdecydowanie to nie jest. Chcielibyśmy w tym projektem też odczarowywać to takie trochę infantylizowanie rodzin zastępczych. To jest bardzo poważne wyzwanie i my nie chcemy okłamywać rzeczywistości, zakłamywać rzeczywistości. Chcemy powiedzieć, czym jest rodzicielstwo zastępcze, jakie to jest ciężkie wyzwanie i bardzo byśmy chcieli, żeby ludzie, którzy się do nas zgłaszali, byli tego świadomi. To jest bardzo ważne, że często ulegamy takim ładnym zdjęciom, uśmiechniętym dzieciom i decydujemy się, a później stykamy się z rzeczywistością. Chcielibyśmy bardzo mocno też opowiadać, jakie to jest duże wyzwanie zostanie rodziną zastępczą.
1: Wsparcie nie tylko na starcie, o tym nowym wrocławskim programie teraz opowiadamy. Oferuje rodzinom zastępczym, ale też rodzinom z problemami, na przykład warsztaty spędzania czasu wolnego, kursy zawodowe, ale też konsultacje psychologów i psychiatrów.
2: Paweł Chmielewski, lekarz specjalista psychiatra. Jesteśmy współpracownikiem, podwykonawcą dla Fundacji Zobacz Mnie. Jesteśmy odpowiedzialni za diagnozy psychiatryczne. Tak zarówno dzieci, jak i problemów, z którymi mogą się spotkać też dorośli, czy rodziny zastępcze, czy rodzice biologiczni dzieci z problemami. Skracamy tą ścieżkę pomiędzy zdefiniowaniem problemu, a postawieniem medycznej diagnozy. Około 300 osób będzie miało postawioną taką diagnozę albo, co też czasami się zdarza, wykluczoną diagnozę. Także problemy często wynikają z różnych czynników, z doświadczeń, ze środowiska, niekoniecznie z problemu zdrowotnego, medycznego w takim ujęciu.
1: To powszechna taka wiedza, że to jest bardzo pożądany towar, taka diagnoza psychiatryczna. Jak bardzo?
2: Bardzo. W tej chwili w poradniach dla zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży kolejki są wielomiesięczne. Często też brakuje gdzieś tam takiej sił czy wiedzy na ten temat, gdzie taki rodzic ma się udać z dzieckiem. Tutaj w ramach projektu będą te osoby rekrutowane i kierowane już przez odpowiednie instytucje. Potrzeb jest jakby dużo więcej, niż jesteśmy w stanie pewnie zrobić.
1: Jak może ukierunkować, jak może poprowadzić taka diagnoza?
2: Postawienie diagnozy kończy się wydaniem takiego dokumentu, sformułowaniem zaleceń, czy właśnie to jest bardziej wsparcie polegające na treningu umiejętności społecznych, czy też właśnie podjęcie jakiegoś leczenia, tak? Takiego również farmakologicznego w przypadkach, które tego wymagają.
1: No właśnie, kiedy mówimy o tej grupie, o jakich problemach tutaj możemy mówić? Jakiej puli problemów?
2: Zaczynając od takich właśnie czynników wynikających z doświadczeń życiowych, czyli wszelkiego rodzaju traumy, to są dzieci, które czasem trafiają do pieczy zastępczej, odbierane rodzicom biologicznym. W związku z tym tam jest dużo problemów, które będą wynikały z problemów emocjonalnych, ale też do takich czysto, moglibyśmy powiedzieć, czysto zdrowotnych, takim znaczeniu medycznym, biologicznym, czyli problemy neurorozwojowe, ADHD, spektrum autyzmu, wszelkiego rodzaju deficyty intelektualne, które jeśli nie są jakoś bardzo nasilone, mogą gdzieś umknąć, czy instytucjom edukacyjnym, szkołom, natomiast tutaj możemy gdzieś to zróżnicować.
1: I to jest tak, że w ramach tego programu jest taka diagnoza na wejście, a później dalej też jest opieka lekarska?
2: Nie, projekt jakby obejmuje wyłącznie diagnozy. Projekty unijne, z tego co wiemy, nie mogą obejmować leczenia. W związku z tym to wsparcie skupia się tutaj na zdiagnozowaniu, postawieniu jakby problemu. Natomiast będziemy też robić wszystko, żeby w taki sposób kierować już z postawioną diagnozą tych uczestników, żeby oni jakby mieli też tą ciągłość opieki w momencie, kiedy będziemy już wiedzieć, jakiej tej opieki potrzebują.
1: Do programu wsparcie nie tylko na starcie można się zgłaszać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Nam zależy na tym, żeby młodzież wciągać do gry, tak? Nie mówimy im odłóżcie smartfony, ale mówimy im, zapraszamy do współpracy i podzielcie się tym, co robicie fajnego i zróbmy coś razem.
5: Bardzo młodzi będą rozwijać swoje kulturowe pomysły. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zamek we wrocławskiej Leśnicy został właśnie operatorem programu Bardzo Młoda Kultura. W jego ramach tytułowi Młodzi z Dolnego Śląska będą mogli realizować swoje inicjatywy z zakresu kultury. Jak wiadomo, w dobie tych smartfonów, jakkolwiek boomersko by to nie zabrzmiało teraz, ale w dobie po prostu smartfonów, mamy telefon blisko nas, tam jest wszystko, to łatwo wybierać te szybkie rozwiązania, niż skorzystać z oferty jakiejś instytucji. No i teraz organizatorzy chcą sprawić, żeby dla tej młodzieży ta druga opcja stała się równie atrakcyjna.
4: Paweł Kamiński, dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych Zamek.
5: Ośrodek OPT, właściwie Zamek, w skrócie został regionalnym operatorem takiego wyjątkowego programu Bardzo Młoda Kultura. I co to oznacza dla tej dolnośląskiej młodzieży?
4: To się okaże. Program rzeczywiście jest wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze, jest to program wieloletni, ponieważ obecna jego edycja, tak jak i poprzednie, będzie trwała 3 lata i w tym roku startujemy. Pracujemy cały rok 2027 i 2028 i to jest wyjątkowość tego programu, bo nie jest to sytuacja, w której otrzymujemy grant, tak, i w ciągu 2 miesięcy go realizujemy, rozliczamy i koniec. Wyjątkowe też jest to, że ten program jest dedykowany przede wszystkim młodzieży. Młodzież jest taką grupą, która jest... przyciągnięcie jej do instytucji kultury jest pewnym wyzwaniem. Młodzież ma specyficzny sposób skorzystania z kultury. Korzysta z niej bardzo aktywnie, ale trochę na własnych zasadach. Zresztą całkiem niedawno we Wrocławiu przy okazji Forum Narodowego Obserwatorium Kultury były prezentowane badania, tak, z których to jasno wynikało, że uczestnictwo w kulturze przez młodzież, no niejako omija instytucje. I ten program ma na celu takie podmiotowe włączanie młodzieży do kultury, czyli taką sytuację, w której młodzież nie jest tylko konsumentem treści czy propozycji wypracowanych przez osoby dorosłe, ale sama wymyśla, tak, co chciałaby zrobić, a my jakby tworzymy warunki do tego, żeby taka inicjatywa kulturalna mogła się ziścić.
5: Ja przepraszam, przerwa, jak ta młodzież będzie zgłaszała te pomysły, tak w praktyce?
4: W praktyce będzie można to zgłosić przez formularz elektroniczny, ponieważ od początku czerwca będziemy prowadzili nabór takich partners lokalnych, czyli takich minimum 3 osób, które będą miały jakiś pomysł na działanie, przy czym nie chodzi o to, żeby od razu mieć gotowy pomysł. Chodzi o to, żeby trochę jakby znać swoje środowisko, orientować się też w jakichś jego zasobach takich kulturowych, historycznych i mieć pomysł na to, jak chce się działać, a nie koniecznie co chce się zrobić. Do tego dojdziemy, ponieważ ten projekt zakłada, że każde takie partnerstwo będzie przeprowadzało tak zwaną mikrodiagnozę lokalną i dopiero w oparciu o wyniki tej mikrodiagnozy będzie opracowywać tą inicjatywę kulturalną.
5: Czyli troszeczkę też tak, że ta młodzież, a w ogóle możemy określić ten wiek, bo młodzież to dla każdego różny przedział wiekowy.
4: No mówimy tutaj raczej o takiej młodzieży nastoletniej, a nawet starszej.
5: Mm-hmm. No i dobra, i właśnie ta młoda publiczność będzie troszeczkę pracowała z tą starszą, więc taka wymiana chyba doświadczeń.
4: O to chodzi, tak. I zależy nam na tym, żeby osoby dorosłe, animatorzy kultury, edukatorzy pomogli tym młodym ludziom odnaleźć się w tej sytuacji i stworzyć inicjatywy kulturalne, które będą interesujące właśnie dla młodzieży.
5: A jeżeli mielibyśmy pomóc tej młodzieży, bo ten zakres pomysłów wydaje mi się, że może być całkiem duży, to jakbyśmy mniej więcej określili, co to mogłoby być. Albo jakie są zasady, jeżeli chodzi o regulamin?
4: To mogą być wszelkie pomysły, inicjatywy kulturalne. Nie chodzi nam i nie zależy nam na takich inicjatywach, no nazwijmy to rekreacyjno-sportowych, choćby z tego powodu, że ten projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast tutaj jest bardzo szeroka gama. Mogą to być cykle warsztatów, może być to stworzenie na przykład przedstawienia, może być to cokolwiek z jakiejkolwiek dziedziny sztuki. Kluczowe jest to, żeby to młodzież stworzyła tą inicjatywę. Oczywiście nie musi tego robić sama, otrzyma wsparcie zarówno takie merytoryczne, no jak i na końcu finansowe.
5: A czy może być to grupa młodzieży, która jest, nie wiem, koordynowana przez jakąś starszą osobę? Mam na myśli, nie wiem, jakąś grupę taneczną, czy chociażby właśnie warsztaty, które no gdzieś od tej odgórnej strony prowadzi jakaś starsza osoba, ale głównie biorą w niej udział te młode osoby.
4: Może tak być i w przypadku osób niepełnoletnich nawet oczekujemy, że będzie taka osoba dorosła, która będzie tę grupę reprezentować. Też może być tak, że młodzież po prostu znajdzie sobie na przykład lokalną instytucję kultury i umówi się z nią i wskaże jako właśnie taką instytucję wspierającą i wówczas zaaplikuje do nas, zgłosi się z taką propozycją i ta instytucja będzie pełniła taką funkcję instytucji parasolowej.
5: Mm-hmm. A ile tych partnerstw w sumie będzie?
4: Co roku będzie 6 partnerstw na terenie całego Dolnego Śląska. Może nie jest to dużo, ale no z perspektywy 3 lat mówimy już o większej liczbie zarówno partnerstw, jak i osób, które będą w to zaangażowane. Zakładamy, że takie partnerstwo to będą minimum 3 osoby.
5: Właśnie, na terenie całego Dolnego Śląska, no i już wiemy, że w planach nie tylko ta stolica naszego regionu.
4: Zdecydowanie. Ten program ma charakter regionalny. My też we wniosku mocno wyakcentowaliśmy to, że Dolny Śląsk jest takim najbardziej zróżnicowanym kulturowo regionem i zależy nam na tym, żeby te inicjatywy, które powstały, żeby one w jakiś sposób czerpały z dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dolny Śląsk ma charakter takiej mozaiki kulturowej i chcemy, żeby te inicjatywy do tego nawiązywały.
5: 3 lata. Czy 3 lata to dużo, żeby zrealizować... No, całkiem pewnie może wymagające projekty.
4: Myślę, że to jest sporo czasu na to, aby w jakiś sposób rozpoznać te zasoby w regionie, żeby zidentyfikować osoby i grupy, właśnie te partnerstwa, które mają potencjał. Ten projekt ma taki charakter procesowy. Na starcie robimy diagnozę edukacji kulturowej w całym regionie. Przez cały okres programu będziemy ewaluować jego działanie i na końcu w ostatnim roku napiszemy z tego raport ewaluacyjny. Warto dopowiedzieć, że ten program, to już jest kolejna jego edycja. On był realizowany w różnych wersjach, bo też jego zasady się nieco zmieniały. Dla mnie jest to w pewnym sensie powrót, ponieważ ja miałem przyjemność współrealizować ten program w pierwszej edycji, w drugiej edycji byłem jego koordynatorem, w trzeciej edycji niestety nie miałem z nim nic wspólnego, a teraz no, kieruję instytucją, która została operatorem programu.
5: Mm-hmm. To może jeszcze kulisy, jak to się stało, że Ośrodek Postaw Twórczych Zamek został właśnie tym operatorem?
4: No między innymi dlatego, że ja, ale także inne osoby z zamku mieliśmy dobre doświadczenia z tym programem. To po pierwsze. Po drugie, że jakby zawsze dostrzegaliśmy deficyt takich działań o charakterze regionalnym, również o charakterze takim sieciującym. Dolny Śląsk, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o środowisko animatorów kultury i edukatorów. Dolny Śląsk się tym różni od innych województw, że nie posiada Dolnośląskiego Instytutu Kultury, który pełniłby taką funkcję właśnie integrującą środowisko i no, rolę parasolową w stosunku do tych no, małych gminnych czy miejskich instytucji kultury w regionie. Inne województwa mają, tak, i my trochę wchodzimy w tą rolę. Zamek jest instytucją miejską, ale jego potencjał, jego znaczenie zdecydowanie wykracza poza rogatki Wrocławia. Stąd zdecydowaliśmy, że złożymy wniosek i podejmiemy to wyzwanie.
5: Wrocław chyba też ma potencjał ten kulturowy. Wydaje mi się, że też dla tej młodzieży. Wrocław mówi się, że jest tak otwarty i tutaj dużo się dzieje i oczywiście no troszeczkę nieobiektywnie, ale mieszkając we Wrocławiu widzimy, co się dzieje na co dzień i ta młodzież chce się rozwijać i jest tu spory potencjał, żeby takie czy inne pomysły tutaj realizować.
4: No bardzo liczymy na to, że we Wrocławiu zawiąże się przynajmniej jedno partnerstwo, które będzie z nami współpracować w programie. W przeszłości również tak było i we Wrocławiu były realizowane bardzo ciekawe inicjatywy w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
5: A wiemy jakie? Czy możemy teraz zdradzić?
4: Tak, to dość zamierzchła historia, natomiast była bardzo ciekawa inicjatywa realizowana na Nowym Dworze. Druga inicjatywa dotyczyła sztuki współczesnej. Było ich co najmniej kilka, naprawdę ze świetnymi efektami, no ale to miało miejsce no, już ładnych kilka lat temu. Wrocław jest bardzo bogatym kulturowo miejscem, ale nie zapominajmy, że Dolny Śląsk jest najbardziej zróżnicowanym i najbogatszym kulturowo regionem w Polsce i perspektywa Wrocławia jest nieco inna i wystarczy pojechać do Jeleniej Góry, Legnicy czy Wałbrzycha i okazuje się, że tam też są wspaniali ludzie, wspaniałe instytucje i bogate dziedzictwo.
5: Jednym chyba też z takich ważnych aspektów tego programu, przynajmniej w tym roku, jest troszeczkę zaangażowanie tej młodzieży po pandemii.
4: Na pewno ta sytuacja postpandemiczna jest sporym wyzwaniem. Rzeczywiście duża część młodzieży w jakiś sposób prywatyzuje uczestnictwo w kulturze i nie korzysta z kultury w sposób wspólnotowy, nie korzysta z kultury, z tej oferty instytucjonalnej. Młodzieży najczęściej wystarcza do kontaktu z kulturą smartfon i słuchawki. To między innymi ujawniły te badania, o których wspomniałem, zrealizowane pod kierownictwem profesora Marka Krajewskiego. Nam zależy na tym, żeby młodzież wciągać do gry, tak? Nie mówimy im odłóżcie smartfony, ale mówimy im, zapraszamy do współpracy i podzielcie się tym, co robicie fajnego i zróbmy coś razem.
5: Mhm, to jakbyśmy mieli zachęcać tą młodzież w taki, no nie mówię, że młodzieżowy sposób, ale może jest coś, co ich szczególnie zachęci, żeby wziąć udział, żeby po prostu się nie bać i spróbować.
4: Na pewno nie ma się czego bać, ponieważ każde partnerstwo otoczymy opieką. Każde partnerstwo po pierwsze będzie miało swojego mentora, który będzie z nim pracował. I to są osoby bardzo doświadczone w animacji kultury, we współpracy z młodzieżą również. Każde z partnerstw otrzyma pakiet szkoleń, z którego będzie mogło skorzystać. Będzie również wsparcie badacza, który pomoże zrealizować tą mikrodiagnozę lokalną. To nie będą jakieś bardzo zaawansowane badania, raczej badania o charakterze animacyjnym, które nie będą trudne w realizacji, ale pozwolą właśnie na pogłębienie wiedzy o lokalnym środowisku. Oczywiście będzie wsparcie merytoryczne, organizacyjne. No i na końcu budżet do dyspozycji partnerstwa w kwocie 20 tysięcy złotych.
5: Mhm, a w sumie tam jest chyba 800 tysięcy, jeżeli się nie mylę.
4: Dotacja Narodowego Centrum Kultury to jest 750 tysięcy złotych. Wartość programu w ciągu 3 lat to jest 900 tysięcy złotych, ponieważ 50 tysięcy złotych rocznie musimy zapewnić z wkładu własnego dzięki uprzejmości naszego organizatora, czyli miasta Wrocławia.
5: Mm-hmm. To na podsumowanie, żeby każdy zapamiętał, do kiedy można się zgłaszać.
4: Nabór wystartuje 1 czerwca i potrwa do 21 czerwca, natomiast wcześniej warto skorzystać z naszego wsparcia, warto skorzystać ze spotkań informacyjnych. Kolejne 22 maja w Wałbrzychu w Starej Kopalni i ostatnie w tym cyklu 26 maja w Galerii Sztuki w Legnicy.
5: A wracając jednak do naszego Wrocławia, no to ja jestem osobiście ciekawa, jakie pomysły tych młodych powstaną właśnie tutaj w stolicy Dolnego Śląska. A wszystko w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, o czym dziś przypomnę z Pawłem Kamińskim, czyli dyrektorem OPT Zamek, a więc ponownie przypomnę obiektu, który został regionalnym operatorem tego projektu. Mam nadzieję, że być może za jakiś czas wrócimy do tematu, no i będziemy znali więcej szczegółów.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
6: Podobnie jak było wczoraj, jeszcze dziś i jutro spodziewajcie się utrudnień na skrzyżowaniu ulic Wróblewskiego i Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu między godziną 7.30 a 11.00. Sygnalizacja świetlna będzie wtedy wyłączona, pulsować będzie światło żółte, a ruchem będzie kierować policja, to ze względu na zaplanowane ćwiczenia policji.

0: jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i zapraszam do słuchania. Tym razem opowiemy Wam o pluszakach, które pełnią szczególną funkcję.
2: Pluszaki są piękne. Mamy nadzieję, że pomogą dzieciom w tych trudnych sytuacjach skupić uwagę na czymś innym.
1: O maskotkach rozdawanych dzieciakom przy pożarach czy wypadkach przez wrocławskich strażaków zaraz będzie dużo więcej, ale najpierw o miejscu, gdzie owoce można będzie zrywać prosto z drzew. Na Wojszycach powstaje wrocławski sad mieszkańca.
3: Przygotowujemy się do budowy sadu mieszkańca. Podpisana już jest umowa z wykonawcą, Paulina Czernota z Wrocławskich Inwestycji. Sad mieszkańca to projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Między ulicami Grota Roweckiego a Radłową powstanie trasa dla pieszych i rowerzystów. Będzie oświetlona, powstaną wygodne ławki oraz kosze na odpady, a przede wszystkim zostaną nasadzone drzewa, głównie owocowe. Wykonawca będzie miał zadanie nasadzenie 49 drzew. Będą to jabłonie, śliwy, grusze, lipy drobnolistne, które tak lubią zapylacze, a także 150 krzewów, jaśminowiec, róże, tawuły. Koszt inwestycji to 1 200 000 zł, a wykonawca będzie miał 6 miesięcy od podpisania umowy na wybudowanie tego sadu mieszkańca i wygodnej trasy dla pieszych i rowerzystów.
1: Sadzi się takie małe drzewka, czy takie już bardziej dorodne egzemplarze, kiedy one będą owocowe?
3: Będą to standardowe drzewa owocowe, jakie sadzimy na inwestycje.
1: Rozumiem, że ten sad nie będzie jakoś specjalnie ogrodzony, on będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców.
3: Tak, oczywiście, będzie to sad dostępny dla wszystkich mieszkańców.
1: Powinien być gotowy za pół roku, czyli raczej dopiero w następnym sezonie będzie można z niego skorzystać. A teraz już o współpracy Wrocławskiej Straży Pożarnej ze spółką MPWiK. Chodzi tu o wspomniane wcześniej przeze mnie maskotki, ale nie tylko.
4: Witold Ziomek, prezes zarządu MPWiK we Wrocławiu. Bardzo się cieszymy, że Straż Pożarna Miejska Wrocławska będzie naszym ambasadorem, naszej kranówki, czyli to jest taki główny cel naszej współpracy i promocji również poprzez taką instytucję, która jest instytucją najwyższego zaufania publicznego, bo wszystkie badania wskazują na to, że ma bardzo wysokie i zawsze miała bardzo wysokie poparcie społeczne i taki szacunek społeczeństwa. Więc z naszej strony jest to kolejny krok w szerzeniu edukacji ekologicznej, w mówieniu o kranówce wrocławskiej. Natomiast Straż będzie miała od nas maskotki, które będą mogli strażacy przy jakichś traumatycznych wydarzeniach, a takich w straży przecież zawsze nie brakuje. Takie maskotki pocieszenia dla dzieci.
2: Przekazujemy na ręce strażaków poduszki turystyczne, które jednocześnie są pluszakami dla najmłodszych. Martyna Bańcerek, rzeczniczka prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. One są wykonane w taki sposób, że właśnie można zrobić z tego wieloryba albo przekręcić go na drugą stronę. I wtedy otrzymamy właśnie taką poduszeczkę turystyczną, którą dziecko może sobie założyć na szyję. Pluszaki są piękne. Sama osobiście uważam, że po prostu chętnie bym takiego przytuliła. Mamy nadzieję, że pomogą dzieciom w tych trudnych sytuacjach skupić uwagę na czymś innym. Są też wykonane z takiego materiału, który i środka, który pozwala sobie ją ugniatać. I to też jest taki element, który pozwala właśnie skupić dziecko na czymś innym i troszeczkę w tych trudnych momentach skoncentrować się właśnie na samym pluszaku, a nie myśleć o tym przykrym wydarzeniu, które właśnie się wydarzyło.
4: Tak, no bo to są maskotki tylko dla dzieci oczywiście, bo nie dla dorosłych, bo dorośli o czym innym myślą w czasie takiego jakiegoś właśnie wydarzenia dramatycznego. Więc to będzie zapas uzupełniany na bieżąco, jak strażacy będą to zużywać.
2: Natomiast mam nadzieję, że będą potrzebować ich jak najmniej, bo każdy taki przekazany pluszak to jest niestety dziecko, które zostało poszkodowane w wypadku.
5: Nazywam się Sygieryż Karol, jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej i również poza jakby służbą Straży Pożarnej, magistrem psychologii. Na co dzień pracuję w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym, czyli odpowiadam m.in. za szkolenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. jakby od tych kwestii technicznych poprzez jakby też te kwestie merytoryczne. Docelowo ma być tak, że faktycznie będziemy mieli takie maskotki na każdym aucie wyjazdowym, odpowiednio zabezpieczone, zafoliowane, tak żeby one były po prostu czyste. W chwili obecnej też mamy takie maskotki, ale one są gdzieś z różnych mniejszych akcji, jest ich po prostu mniej, a w chwili obecnej ma to być właśnie taki standard, że będziemy mieli na każdym aucie pierwszowyjazdowym takie maskotki, żeby właśnie one w razie potrzeby mogły być użyte.
1: Dlaczego to fajny pomysł, żeby mieć takie maskotki, poduszki rozdawane dzieciom?
5: Państwowa Straż Pożarna odpowiada, tak jak się powszechnie jakby rozumie, za bezpieczeństwo, za prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, czyli zabezpieczenie miejsca zdarzenia, za pomoc osobom poszkodowanym i za eliminację tych zagrożeń. No ale poza jakby tym udzielaniem pomocy w formie takiej fizycznej, poprzez pomoc poszkodowanym, poprzez udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, ważny jest też ten komfort psychiczny osób poszkodowanych. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, no to jest o tyle proste, że dorosły człowiek jak widzi, że ma tą pomoc zapewnianą w sposób profesjonalny, w sposób rzetelny, sprawny, no to już się uspokaja jakby na samej tej podstawie. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, zwłaszcza te najmniejsze, jest o tyle trudno, że one nie rozumieją, co się dzieje dookoła, jakby nie zdają sobie do końca sprawy z tym, jakby w jakiej są sytuacji, nawet w tym kontekście, że taki strażak takiemu dziecku pomaga, chce pomóc. Natomiast jeśli mamy takie rzeczy, które mogą takie dziecko zająć, chociażby właśnie taką maskotkę, no to w tym momencie może to pomóc takiemu dziecku się uspokoić, może to jakby być dla takiego dziecka czymś takim, co sprawi, że tego stresu będzie mniej, no a później jakby sumarycznie sprowadzi się to do tego, że wspomnienia z takich właśnie trudnych wydarzeń będą mniej traumatyczne właśnie dla tych najmłodszych osób. W takiej sytuacji ten czas może się dłużyć i jakby tutaj chodzi o to, żeby temu dziecku zapewnić jak największy komfort, no i jak to dziecko zostanie już zabrane przez rodzica, przez opiekuna, no to ten rodzic, zakładamy, to bezpieczeństwo już zapewni, tak? No bo dzieci jakby ciągną do swoich opiekunów, do tych osób, do których są przywiązane. Natomiast tutaj ta maskotka ma pomóc strażakowi jakby zapewnić temu dziecku ten komfort psychiczny na tyle, na ile jest to możliwe. Tutaj oczywiście nie chodzi o to, że strażak, mając tą maskotkę, nagle jakby zastąpi tego rodzica czy opiekuna, tylko ma mu to pomóc, żeby maksymalnie zwiększyć jakby ten komfort tego dziecka w tej sytuacji.
1: No ale jest pożar, sytuacja awaryjna, państwo mają wtedy mnóstwo roboty, jest czas na to, żeby zajmować się jeszcze poszkodowanymi. W tym sensie takim psychologicznym trochę?
5: Znaczy wygląda to tutaj w taki sposób. Strażacy no w takiej sytuacji są bezpośrednio jako pierwsi przy tych osobach. Do każdego zdarzenia są dysponowane odpowiednie siły i środki. Mam tutaj na myśli zakres sprzętowy, ale zakres też ilości funkcjonariuszy, którzy jadą do takich działań. Więc jakby funkcjonariuszy tam fizycznie na miejscu będzie na tyle dużo, żeby móc takim osobom poszkodowanym pomóc. Na pewno nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie. Oczywiście strażak nie zapewni takiego wsparcia, takiego poczucia bezpieczeństwa, jak na przykład rodzice takich dzieci. Wiadomo, ta osoba najbliższa dla takich najmłodszych jest najważniejsza, natomiast do tego czasu, kiedy one będą przekazane czy służbom medycznym, czy właśnie opiekunom, taki strażak no, tego dziecka nie zostawi tam fizycznie na miejscu, tylko jakby będzie też wspierać to dziecko, jakby żadna osoba poszkodowana nie zostanie pozostawiona sama sobie. Na to po pierwsze no nie pozwalają procedury, po drugie no jesteśmy taką służbą, która ma pomagać, więc jakby to jest naszym priorytetem, więc jakby fizycznie jakby my musimy to zapewnić. No tutaj we Wrocławiu jest 9 jednostek ratowniczo-gaśniczych, więc jeśli dane zdarzenie będzie w rejonie danej jednostki, no to nie jest tak, że tylko ta jednostka będzie tam dysponowana, będą też wozy bojowe i funkcjonariusze z innych jednostek do tego miejsca dysponowani, jeśli będzie taka potrzeba.
6: Starszy brygadier Krzysztof Gielsa, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. My odpowiadamy za ratownictwo, za ratowanie życia, za gaszenie pożarów, za walkę z powodziami, innymi klęskami żywiołowymi, natomiast ten element jest elementem dodatkowym, który zwiększa na pewno naszą skuteczność, żeby dziecko nie miało tych traumatycznych wspomnień. Staramy się to zminimalizować, żeby ono miało lepsze wspomnienie dzięki temu, więc to jest na pewno dla nas duże wsparcie. Nie posiadamy takich zabawek na swoich samochodach w tym momencie, więc ta współpraca z MPWiK i teraz to, że te maskotki trafią na nasze samochody, one na pewno trafią w dobre ręce i zrobią dużo dobrego dla tych najmłodszych, którzy potrzebują naszej pomocy. Do nas zwróciło się MPWiK z propozycją zawarcia takiego porozumienia, ponieważ strażacy pełnią służbę 24 godziny na dobę. Przez te 24 godziny piją wodę, muszą się nawadniać. Przy dużych akcjach my też dostarczamy im wodę na miejsce. Jest to bardzo wymagający, duży wysiłek. Wymaga nawodnienia. Zazwyczaj strażacy korzystają ze swoich prywatnych bidonów, różnych butelek. Tutaj w ramach tego porozumienia otrzymamy także dla wszystkich naszych strażaków specjalne, przygotowane przez MPWiK butelki, w których będą mogli przechowywać tą swoją wodę. Tak naprawdę Straż Pożarną kojarzy się z pożarami, ale tylko 20% naszych interwencji to pożary. Zdecydowanie więcej zdarzeń to są tak zwane MZ-ki, miejscowe zagrożenia, czyli wszystko, co nie jest pożarem. Bardzo dużo wypadków komunikacyjnych, w których uczestniczą także dzieciaki. Z tego, co przejrzeliśmy ubiegłoroczne statystyki za 2025 rok, zdarzenia, w których mieliśmy do czynienia z dziećmi, gdzie one były poszkodowane, to jest około 50 takich dzieciaczków, które uczestniczyły w tych naszych zdarzeniach. Myślę, że ta statystyka też jest niepełna, bo nie zawsze to zostaje zanotowane, ale w momencie, kiedy posiadamy takie pluszaki i posiadamy dzieciaki i strażacy widzą, że są na miejscu małe dzieci, na pewno ten pluszak poprawi im troszeczkę humor, pomoże im. Najpopularniejsze MZ-ki, miejscowe zagrożenia, to są właśnie wypadki komunikacyjne, wypadki drogowe. Zwykłe kolizje samochodowe to są takie drobiazgi, ale strażacy także przy nich są. Natomiast to wypadki drogowe, te przy dużych prędkościach, pomimo tego, że nasze samochody są naprawdę dużo, bardzo zaawansowane, bezpieczne, drogi są coraz lepsze, aczkolwiek do wypadków dochodzi cały czas i blisko 60% naszych zdarzeń to są właśnie tego typu interwencje.
1: Pozostańmy jeszcze w temacie może nie tyle wypadków, co zagrożeń związanych z dostawami wody do naszych mieszkań we Wrocławiu, a jeszcze precyzyjniej będzie o ochronie przed tymi zagrożeniami. Prezes wrocławskiego MPWiK Witold Ziomek.
4: Od kilku lat, od czasu właściwie wybuchu wojny w 22 roku, już prawie 4 lata, ten element zaczęliśmy brać pod uwagę, bo wcześniej wodociągi były typowo cywilnym przedsiębiorstwem i nie miały żadnych procedur na wypadek jakichś katastrof takich, powiedzmy, typu wojna. Natomiast od tamtego czasu zaczęliśmy wdrażać procedury i różne zabezpieczenia i sprzętowe, i software'owe, bo jeszcze mówimy o wojnie hybrydowej, która właściwie jest, tak? To ataki cybernetyczne dzieją się już od kilku lat z mniejszą lub większą intensywnością na naszą infrastrukturę, więc przygotowujemy się do tego, jesteśmy dobrze przygotowani, natomiast robimy, zawsze, to nigdy nie można powiedzieć, że się wszystko zrobiło, tak? Natomiast o szczegółach też nie chcę mówić, bo radia, media mają szeroką publiczność i nie wszyscy, którzy nas będą słuchać, mogą mieć życzliwe myśli w kierunku nas i mieszkańców. W związku z tym pewne takie szczegóły już sobie zostawimy dla siebie. Dzisiaj już wiemy, że infrastruktura krytyczna to nie jest tylko teoria, bo mamy kontakty, mamy kolegów i wymianę z wodociągami ukraińskimi, więc wiemy dokładnie, jak to się dzieje. Już 4 lata doświadczeń pokazało właściwie wszystkie chyba możliwości, jakie grożą takim wodociągom i też z drugiej strony mamy informacje, jak się zabezpieczyć przed tym najgorszym. Zresztą z różnych kierunków i na różne przypadki.
1: W zeszłym roku z inicjatywy wrocławskiego MPWiK spółki wodociągowe z kilku dużych miast Polski stworzyły zresztą takie Centrum Wymiany Informacji i Analizy Zagrożeń. Właśnie ono ma im pomóc w zabezpieczaniu się przed cyberprzestępcami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: charytatywny czerwiec Impro też ma taką atmosferę, która zbliża ludzi, a warto być razem.
8: Warto być razem, śmiejąc się, a przy okazji pomagając. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Będziecie mieli do tego okazję już w czerwcu dzięki improwizowanym poniedziałkom. Tę grupę aktorów improwizatorów myślę, że dobrze ode mnie znacie, a we wspomnianym czerwcu ponownie organizują wyjątkowe poniedziałki, bo charytatywne. Posłuchajcie.
7: Ania Bienias, aktorka i improwizatorka teatru Improwizowane Poniedziałki.
9: Paweł Zefir-Stecki, gram z Anią w tej samej grupie.
8: Za chwilę zaczynacie bardzo taki wyjątkowy miesiąc, miesiąc charytatywny. Nie pierwsza edycja, a skąd się w ogóle wziął taki pomysł?
7: Były tak odległe czasy, przedcovidowe, no charytatywny wieczór wtedy, impro, aż tak długo nie trwa. Natomiast powstał on właśnie w czasach przedcovidowych jako inicjatywa Zrzeszenia Teatrów Improwizacji we Wrocławiu w szczytnym celu, ale po właśnie perturbacjach covidowych stwierdziliśmy, że będzie bardziej efektywnie, żeby poświęcić cały miesiąc na to, żeby grać charytatywnie, rozdzielić sobie tę przyjemność na więcej wieczorów w miesiącu i póki co ta koncepcja nam się sprawdza.
8: Z tego co wiem, to i w tym roku, bo nie pamiętam czy wszystkie, ale pamiętam, że i rok temu ten charytatywny czerwiec był dla was wyjątkowy, bo wybraliście taki cel w cudzysłowie, który był wam bliski i w tym roku chyba też, więc dla kogo zagracie?
9: W tym roku gramy dla Adama. Adam to jest wujek mojej żony, któremu zdecydowaliśmy się pomóc w rehabilitacji. Adam, tak się nieszczęśliwie złożyło, zachorował na raka i jest w tej chwili już po amputacji nogi i potrzebuje środków na rehabilitację, potem na dojście do siebie, postawienie na własne zdrowie i w tym celu właśnie będziemy zbierać środki przez cały czerwiec.
8: To są pewnie duże pieniądze.
9: Owszem, tak. W tej chwili, jak patrzę na zbiórkę, cel jest ustawiony na 250 tysięcy złotych, więc i to jest w tej kwocie wlicza się wszystko właśnie od rehabilitacji po protezę, więc tak, jest to dosyć duża kwota. Fajnie by było zebrać całą, chociaż...
8: Ale wiemy, każda złotówka się przyda.
9: Tak, oczywiście. My ze swojej strony jako poniedziałki też właśnie bierzemy udział w tej akcji, żeby pomóc Adamowi wrócić do normalnego życia.
8: Ta motywacja jest chyba jeszcze większa, jeżeli ten cel jest osobisty, nie tylko dla ciebie, ale w ogóle dla całej grupy.
7: Ja myślę, że staramy się wybierać takie cele, gdzie to nasze zaangażowanie dodatkowo jest motywowane tym, że po prostu pomagamy komuś, kto jest bliski nam albo bliskim nam osobom.
9: Oczywiście, chcielibyśmy, żeby nie było potrzeby pomagania. Tak by było najlepiej. Niestety właśnie taka jest sytuacja, że bliskie nam osoby wymagają takiego wsparcia z naszej strony i dzięki tutaj pomocy naszych przyjaciół, również z kilku wrocławskich grup impro, będziemy mogli taką pomoc zaoferować Adamowi.
8: No właśnie, super, że macie taką możliwość. To żeby było teraz przyjemniej, to właśnie powiedzmy, jakie spektakle czekają tutaj waszych gości. Z tego, co już zdradzę przed rozmową, mówiliśmy, to będą spektakle, które w ciągu całego roku się sprawdziły.
7: Jak najbardziej i myślę, że można powiedzieć, że to są takie nasze ulubione spektakle, formaty i w tym roku mamy ogromne szczęście, podobnie jak w poprzednim, że czerwiec ma aż 5 poniedziałków. Zaczynamy poniedziałkiem, kończymy co prawda wtorkiem. Czerwiec ma 30 dni, prawda? Wtorkiem. Ale jakby 5 poniedziałków, 1 czerwca, słuchajcie, Dzień Dziecka i my sobie też robimy trochę taki Dzień Dziecka, bo gramy Mistrzunia Impro z naszym zaprzyjaźnionym teatrem improwizacji Kardamon, no i będziemy się z nimi tak trochę, no, bić.
8: Tyle turniej będzie, coś w tym stylu.
7: Będziemy walczyć o tytuł Mistrzunia Impro, czyli najbardziej zabawnego, elokwentnego improwizatora, improwizatorki. No i ta osoba, która wygra, będzie dzierżyć ten tytuł przynajmniej do następnego
9: sezonu.
7: Dokładnie,
9: tak.
7: Do następnego sezonu.
8: No a przewidujecie jakąś nagrodę?
9: Jako nagrodę to już jest nasz stały żart, można tak powiedzieć, gdyż jest to BANANA, czyli w skrócie BNN, który to akronim rozwija się jako bardzo nadzwyczajna nagroda. I jest to nomen omen, pojemnik na banana.
8: Okej, okay. A skąd akurat taki pomysł?
9: To jest pomysł, który chyba funkcjonuje od początku, od kiedy gramy Mistrzunia Impro, czyli już bardzo długo, lat. To jest chyba jeden z naszych najstarszych w ogóle tytułów, który gramy. I banana została właśnie skonstruowana jako żart, gdyż jest to taki pojedynek na krótkie gry, w którym to śmiech jest najważniejszy, a nie to, kto i co wygra.
7: Format, którym się inspirowaliśmy, tworząc Mistrzunia Impro, też przewiduje nagrodę, natomiast tą nagrodą jest kostium goryla. I myśmy też rozważali ten kostium goryla, natomiast w takim kostiumie goryla jest bardzo gorąco.
9: Prawdopodobnie,
7: nie próbowaliśmy, natomiast szukając pewnego rodzaju...
8: Widziałam ostatnio pluszaka, który był jednocześnie małpą i bananem, takim pluszak przewracany. Nie pamiętam, gdzie był, w sklepie, ale może się znajdzie.
7: O, pytanie, czy można w nim przechowywać banana, bo jakby...
8: No, myślę, że w tej dziurce coś znalazłoby się miejsce.
7: No, to jest jakaś alternatywna opcja.
8: Mm-hmm. Wspominamy o tych nagrodach, to może właśnie poruszmy temat, który też może słuchacze kojarzą, czyli fakt, że nagrody będą też od was. Myślę o tej zbiórce, o tym, że to ten czerwiec jest charytatywny.
7: Jak najbardziej i my, jak co roku, przygotowujemy cegiełki. Te cegiełki będzie można zakupić i z niektórymi otrzymać również pewne dodatkowe prezenty przygotowane przez nas. Ja ze swojej strony co roku przygotowuję roślinki, bo mam ich bardzo dużo, bardzo lubię je rozmnażać. Takie roślinki do tych cegiełek niektórych będą dołączane, a oprócz tego planujemy silent auction, czyli cichą aukcję, na której nasi widzowie będą mogli się przelicytowywać na takie, mogę powiedzieć, fajne wydarzenia z nami. Ja ze swojej strony oferuję naukę tworzenia florystycznych rzeczy.
8: O, to moi słuchacze będą w temacie, bo akurat rozmawiałam ostatnio i temat na czasie o Branżowym Centrum Umiejętności właśnie z dziedziny florystyki.
7: O.
8: Jest we Wrocławiu na Szkockiej, więc może komuś ten temat będzie bliski.
9: To naprawdę warto, bo Ania jest absolutną specjalistką, jeśli chodzi o układanie kwiatów. Co roku też dostajemy od Ani te na święta wianuszek, taki z kwiatów. Tak to się nazywa? Wieniec?
7: Strojek, ale może być wieniec.
9: O, też ładnie.
8: Każdy wie, o co chodzi.
9: Jest naprawdę fantastyczny, także polecam, bo sezon letni, ale święta będą już zaraz, więc można się przygotować.
7: Warto się nauczyć.
8: A te osoby, bo też mówiłeś o gościach i to też oczywiście klasyczny element tych czerwcowych, charytatywnych spektakli. Kto będzie też z wami grał?
9: W drugim spektaklu, to jest 8 czerwca, zagrają z nami dwie wyjątkowe improwizatorki. Jest to Anna Wojtkowiak-Williams z Improkracji oraz Akademii Improwizacji oraz Hanna Jasiczek z grupy Epizod.
8: Tam, jeżeli się nie mylę, to właśnie są też inne wrocławskie grupy, więc taka integracja, nie ma tej rywalizacji między wami.
7: Ja myślę, że to jest właśnie jeden z najfajniejszych elementów czy charytatywnego wieczoru impro wtedy, czy teraz charytatywnego czerwca impro, że rzeczywiście możemy zaprosić gości i poimprowizować z innymi osobami i mieć z tego taki dodatkowy fun.
9: Tak, nieczęsto jest taka okazja, gdyż każda grupa ma swoje terminy grania i naprawdę czasami ciężko nam się zgrać, jeżeli się zapraszamy gdzieś w trakcie roku do gościnnych występów. A tutaj w czerwcu my to komunikujemy dosyć wcześnie. Też dostosowujemy trochę terminy do gości, tak żeby wszyscy mogli, których zaprosiliśmy, z nami wystąpić w dogodnym terminie. I tak, jest to również świetna okazja na takie poznanie się na scenie, poznanie swojej energii, swoich wrażliwości nawzajem. To jest też wartość dodana dla nas jako improwizatorów.
8: Nauka, a kolejne spektakle, bo z tego, co widziałam, będzie chociażby Amnezja. Amnezja to jest stosunkowo nowy tytuł, ale się sprawdził.
7: Jak najbardziej jest to tytuł, spektakl, który wymyślił Zefir.
8: Mm-hmm, to oddaję głos tutaj.
9: To prawda. Wpadłem jakiś czas temu na taki pomysł na kanwie którejś opinii od naszego widza, w której to usłyszeliśmy, że to nie mogło być improwizowane. To było tak fajne i spójne, że ciężko uwierzyć, że coś jest w ogóle... ten spektakl był nieprzygotowany. I na tym pomyśle wymyśliłem format Amnezja, który polega na tym, że jeden z improwizatorów wychodzi z sali, więc kompletnie nie wie, o czym jest spektakl. Wie jedynie, że będzie głównym bohaterem. Tyle. Nie wie, jakie są postacie na scenie, gdzie jest, kim jest, co się dzieje. Wie tylko, że stracił pamięć. To też jest do ogrania. Nie musi wiedzieć nawet, że stracił pamięć. Takie jest założenie, ale jak, z jakim pomysłem on wejdzie do sceny i jak odczyta nasze zamiary jako postaci, no to już Państwo będą mogli sami zobaczyć.
8: Mhm. Za każdym razem inna koncepcja, a z tego co pamiętam, tutaj Ania ma sporo chyba tych ulubionych tytułów, ale pamiętam, że lubisz te relacyjne i będzie to tylko seks.
7: Jak najbardziej, to tylko seksem. Zakończymy czerwiec. Zakończymy sezon, także myślę, ja jestem zadowolona, że to jest akurat ten spektakl, z racji tego, że no, nasz zespół ostatnio obfituje w panów. Pań mamy coraz mniej. Zaprosiliśmy absolwentki Akademii Improwizacji, żeby nas wspomogły, także będziemy miały trzy wspaniałe absolwentki. Zuzę Olek, Agatę Karabę i Adę Janiec. Także no, pobawimy się z nimi relacyjnie.
8: Co oprócz tego? Wiem, że u was sprawdzają się też te okołokryminalne morderczek tematy.
9: Tak, jednym z naszych spektaklów, to jest 15 czerwca, będzie nasz stosunkowo nowy tytuł. Są to Mordercze urodziny. Mówię stosunkowo nowy, gdyż pierwszy raz zagraliśmy go w kwietniu na naszych urodzinach i doszły nas słuchy z publiki, że bardzo się spodobał, więc nie chcieliśmy czekać do nowego sezonu, tylko wykorzystać ten dosyć świeży, ale już sprawdzony tytuł na czerwiec. I będziemy mieli ogromną przyjemność zagrać z bardzo popularnymi improwizatorami we Wrocławiu. Myślę, że w Polsce nawet też to...
7: Jak najbardziej.
9: To jest naprawdę klasa światowa, bym powiedział.
7: Creme de la creme.
9: Tak, będzie to Artur i Joanna Juskowiak z grupy Improkracja.
8: Czyli tak jak mówiłam, tej rywalizacji nie ma, jest nauka. Trzy spektakle umówiliśmy, jak się nie mylę. Dwa pozostałe tytuły to...
9: Los Impros Telenovelas.
8: Tak, to też. Pamiętam, że Ania często o tym wspomina.
7: Prawie jak to tylko seks, tylko...
9: Tylko jest więcej...
7: Ludzi?
9: Głupich wypadków.
7: Ciągłości fabuły.
9: Ciągłości fabuły, no, powiedzmy.
8: No, telenowele nie tylko nasze babcie w cudzysłowie lubią, ale myślę, że te klimaty tych reality show, które teraz są popularne, też się sprawdzają wśród młodych, starszych, więc to domyślam się, że przyciąga. A kolejny?
7: Słuchaj, no ja myślę, że już... Mamy pięć.
8: Mamy pięć, bo było morderstwo, był to tylko seks, był...
9: Mistrzuniu.
8: Tak, i amnezja. To brakuje mi jeszcze jednego.
9: I telenowela.
7: I telenowela.
8: A, i telenowela. No to mamy wszystko. Czyli tak wygląda ten rozkład jazdy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i też, co ważne, tak jak mówiliśmy od początku, chodzi o to, żeby się bawić, ale w ten charytatywny sposób. Wiemy już dla kogo, więc jak byśmy mieli zachęcać, to jak?
9: Ja bym powiedział, że jeżeli ktoś ma trochę wolnego czasu, trochę funduszy, taką chęć spędzenia dobrze wieczoru, to zapraszamy na poniedziałek. Także serdecznie zapraszamy. My damy z siebie naprawdę wszystko, tak żeby wszyscy wyszli z sali w bardzo dobrych humorach, z dobrym poczuciem, że mimo dobrej zabawy, przyczynili się też do powrotu do zdrowia Adama.
8: Paweł Zefir-Stecki i Ania Bienias, czyli członkowie grupy improwizowanych poniedziałków, zachęcają, by odmienić ten mityczny poniedziałek na coś wyjątkowego pod wieloma względami. W czerwcu zagrają charytatywne spektakle i jeśli chcielibyście być częścią tej inicjatywy, albo na przykład chcielibyście ten stroik od Ani na święta dostać, no to wiecie, co robić.
0: Reklama. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: Ach, to niska cena.
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan. We'll be right back.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9?
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
14: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: O reklamie. Pogoda.
17: Zmienne zachmurzenie dzisiaj nad Wrocławiem. Można liczyć na słoneczne chwile w najbliższych godzinach, ale też niewykluczony lokalnie w regionie niewielki przelotny deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, to wzrośnie ona do całkiem przyjemnych 21 stopni, ale dopiero około godziny 15 czy 16. Kolejne dni we Wrocławiu powinny być coraz cieplejsze, a najcieplejsza będzie niedziela. Nawet 26 stopni ma być w regionie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Mówił wam ktoś już dzisiaj, że wy idealnie po prostu rozgrywacie ten czwartek od samego rana. Podkręcamy tempo, żeby było jeszcze fajniej. Waldek, Marcin i Daria, cześć, dzień dobry, hej, inni gadają, my już gramy, jest siódma.

Wiktoria Kida w Melo Radio. Oj, dziewczyno, oj, czasami niektórzy tak się złapią na tym, że tak sobie powiedzą, gdy na przykład o czymś zapomną. No to my was dzisiaj zapytamy, o czym zapomnieliście ostatnio, może w tym tygodniu, a może w ciągu ostatnich 2 tygodni, ale wiecie, takim czymś naprawdę istotnym, co to niby z głowy nie powinno wylecieć, a jednak jakoś się tak udało. No właśnie, to nagrajcie głosówkę, czekamy na meloradio.pl. Może być śmiesznie, oryginalnie, im fajniej, tym większa szansa na merch od Melo Radio. To o czym ostatnio zapomnieliście? Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki, wystarczy nacisnąć na dole zieloną słuchawkę, no i nagrywacie i wysyłacie głosówkę do Melo. Czekamy, bo czeka fajny merch w zamian za najśmieszniejsze i najciekawsze. Anima w Melo już teraz i Beautiful, 12 po 7. You make me feel

0: Cyril w Melo. Still into you, podkręcamy tempo. No a jak wy szukacie okazji do zarobienia kasy na wakacje i na wakacjach przy okazji, to teraz jest dobry moment, żeby zacząć się rozglądać za jakąś pracą na lato. Pojawiły się już pierwsze oferty. Stawki wynoszą od 32 do 80 zł za godzinę. Dużo ofert jest w gastro. Można pracować jako kelner, barman albo kucharz. To wiadomo, co roku jest tam tego sporo. Są też oferty pracy w magazynach i przy zbieraniu owoców, ale też, i to może was zaciekawić, przy festiwalach muzycznych. To całkiem super. Ciekawa opcja. Sezonowo można się też zatrudnić w logistyce, w hotelach albo w parkach rozrywki. Niektóre takie miejsca, to też może wam się wydać ciekawe, szukają osób do tworzenia kontentu na social media. To jest fajna opcja, czyli korzystacie sobie z oferty, jaka jest na miejscu, dobrze się bawicie z innymi, a przy okazji wrzucacie fotki, filmiki do netu, prowadzicie też strony w internecie takich miejsc. Z ciekawych jeszcze ofert, co znalazłem, to uwaga, poszukiwani są na przykład operatorzy dmuchańców, animatorzy sportowi, ale też, uważaj Daria, testerzy escape roomów.
1: O, idziemy, idziemy Daria.
2: No, ja chyba tak w escape roomy to średnio. Ja bym chyba umarła tam ze stresu.
1: No, damy radę, jak pójdziemy razem, no. Jeśli dobra. Waska weźmiemy.
0: No i w sumie taka trochę praca na czas, nie? Nie wszyscy lubią.

0: Save My Love. Kygo w Mel Radio. Podkręcamy tempo i pytamy, o czym zdarzyło wam się ostatnio zapomnieć. Jakimś takim, wiecie, konkretnym. Czymś, czym sami byliście zaskoczeni. Czekamy na wasze głosówki.
1: Zapomniałem o tym, że muszę iść do pracy. No jestem niewyspany, także nice.
0: Nice. To takie zapomnienie? Tak naprawdę zapomniałeś, czy tak jakoś nie do końca? No, 29 minut po 7.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
3: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
5: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
4: Get ready with me.
5: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
4: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
5: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. We'll be right back.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czeki out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
11: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
12: Po reklamie.

0: Martin Garrix, Afrojack, Our Time w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki. O czym ostatnio zapomnieliście, co?
1: Zapomniałem zabrać ze sobą do pracy obiad. A że potem szedłem na randkę, to nie zostało mi nic innego, jak skorzystać z oferty sieci sklepów.
0: No grunt, że sobie jakoś chłop dał radę, ale tak na randeczkę, na głodniaka, nie wierzę, że go nie wypytałaś, co było dalej.
2: No oczywiście, że musiałam wypytać i dostałam informację, że randka bardzo udana. Spacerowali sobie, rozmawiali i naprawdę wszystko się super udało. Także, Sławek, czekamy na update'y, co dalej.
0: Czyli było pysznie.

0: Be Mine, James Hype, czyli jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival w Kołobrzegu, na który was wysyłamy. Dzisiaj, uwaga, znów bilety będą do zgarnięcia, a wcześniej newsy pojawią się w Melo.
1: A w nich będzie trzęsienie ziemi i odwiedzimy też Kubę.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: And Dust, Zokaria. I za chwilę też bardziej szczegółowo o tym, jak ciepło dzisiaj będzie u nas w prognozie pogody.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
12: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje.
13: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
12: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
13: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
12: Obiecuję.
14: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja od 9.
16: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
17: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
16: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
18: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
19: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
20: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
19: A, no i merci bardzo.
21: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
25: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
26: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
27: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłyną wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
2: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
6: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Trafik.
7: Za nami kolejna akcja motocyklista na dolnośląskich drogach. W samym tylko Wrocławiu mundurowi skontrolowali jednej doby ponad 130 motocykli, ujawnili 14 wykroczeń popełnionych przez kierujących jednośladami. Dwa dowody rejestracyjne zostały zatrzymane, a jeden z jednośladów trafił lawetą na policyjny parking, bo jego kierowca złamał sądowy zakaz. Rośnie temperatura we Wrocławiu, będzie dzisiaj 19 stopni w południe i 21 stopni, maksymalnie około godziny 15 czy 16 to będzie ta najcieplejsza pora. W międzyczasie zachmurzenie zmienne, raz więcej słońca, to znów więcej chmur nad Wrocławiem i lokalnie w regionie niewielki przelotny deszcz może się wciąż pojawiać. To wszystko przy łagodnym wietrze sprawiającym, że odczuwalna temperatura będzie jednak niższa.

0: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Uwalniamy Kubę, nie potrzeba do tego eskalacji, tak ogłosił prezydent USA. Donald Trump powiedział, że Kuba się rozpada, a reżim traci kontrolę nad sytuacją. Takiego aktu wandalizmu w Krakowie jeszcze nie było. W parku Czyżyny chuligan z impetem wjechał elektryczną hulajnogą do miejskiego szaletu. Straty są znaczne, tłumaczy Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej.
2: Wyważone drzwi, hulajnoga w samej toalecie, pobazgrane ściany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, pourywane guziki, zepsuta kasetka, do której wrzucamy tę opłatę 2 zł, jeżeli chcemy skorzystać.
1: Sama wymiana drzwi będzie kosztowała 17 tysięcy złotych. I jeszcze trzęsienie ziemi w Kopenhadze miało 3,9 stopnia w skali Richtera. Nie było ofiar ani szkód. Epicentrum trzęsienia znajdowało się na Bałtyku, na południe od stolicy Danii.
0: A wy jesteście w samym centrum tego, co najbardziej istotne. W czwartek od samego rana podkręcamy tempo, mamy dla was dużo energetycznej muzy. Inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej!

podkręcamy tempo w Mela Radio w czwartek rano. Tak, to teraz, to jest ten moment. Dzwońcie na 321-321-777, jak chcecie zgarnąć super Melo merch. Są skiety, Melo Torba też czeka na was i my też czekamy na dwie osoby. Zabawa gotowi na wszystko, startujemy za chwilę. 321-321-777. To właśnie dziś, to właśnie teraz, to już za chwilę. Udowodnicie, że jesteście gotowi na wszystko. Dzwońcie, czekamy.

0: Pedro, Jackson Mew w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, jak sami słyszycie, mocno się czwartek nam dziś rozkręcił. Sprawdzimy teraz dwóch zawodników, którzy już gotowi. 16 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Siema Piotrek.
2: Witam, cześć.
0: Cześć. Piotrek ma tydzień wolnego, słuchajcie, bo właśnie wrócił z delegacji i teraz się beczy i korzysta. No,
3: tak, to
0: fajny wstępniak. Dokładnie. Jest też Radek. Siema, Radek.
4: Cześć, witaj.
0: Cześć. A Radek to do pracy jedzie na 8. No to, jeszcze masz chwilę.
4: Mam nadzieję, że nie słuchają.
0: Słuchaj, no, pozostaniesz anonimowym Radkiem. Dobra, Radku.
4: Dobrze.
0: Radek, uwaga, jest Radek, jest Piotrek, panowie. Dla was przygotowane są dwa pytania. Zasada jest najważniejsza taka w tej zabawie, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
4: Jasne.
0: O, to mi się podoba. Za dwie dobre odpowiedzi z Kiety, za jedną Melotorba, startujemy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pierwsze pytanie dzisiaj, uwaga. W którym kraju leży Kilimandżaro? W Tanzanii czy w Ugandzie?
2: Piotrek.
4: Radek.
0: Piotrek, słuchamy.
2: W Ugandzie.
0: Daria, co ty na to?
3: No ja powiem, że nie.
0: O, nie za bardzo. Nie za bardzo, nie za bardzo,
3: nie.
0: Wiesz? No, niestety.
4: Tanzania.
0: No, ale nie. No,
3: no
0: ten
3: teraz
0: drugi
3: każdy
0: wiedział.
3: Wie.
4: No, byłem pierwszy chyba.
0: Słuchajcie, dobra, na razie bez punktu, ale spokojnie, drugie pytanie jest jeszcze lepsze. Uwaga, skupienie. Babcia naszej babci. To dla nas. Prababcia.
2: Piotrek.
4: Radek.
0: Jeszcze nie zdążyłem. No dobra. Piotrek! Piotrek pierwszy.
2: Prababcia.
4: Prababcia.
0: Kto tak powiedział? Radek.
4: Ja powiem, dwa razy pra jest.
0: Pra, dwa razy pra. Radek,
3: no,
0: Radek,
3: dobrze, Radek.
0: Radek.
3: Radek.
0: Radek wie, że pra dwa razy, bo Radek to już dwa razy w tym tygodniu się spóźnił do pracy. Słuchajcie.
4: Czwarty. No, idę na rekord.
0: Czwarty, nieźle. Spoko. Masz szansę z tym rekordem, bo jeszcze jutro ci zostało. No, dobrze.
4: Ja dopiero dzisiaj się czwarty raz spóźnię, także spokojnie, na razie mam trzy na liczniku.
0: Radek, powiem ci, że jakbym był twoim szefem, to mnie byś przekonał, że spokojnie, w czwartek, czwarty raz się spóźnić, to wcale jeszcze nie jest jakoś nie tak. Radek, no dobra, i co robimy tutaj, Daria, teraz? No,
3: no Radek w teorii powiedział dobrze, ale no, no nie był pierwszy.
0: No, no i co z tym robimy? I co z tym robimy?
3: Waldek,
0: no werdykt.
3: Ty podaj mi decyzję. No
0: i znowu na mnie.
3: Ty.
0: Jasne, wiadomo, kogo zwolnią w razie czego. Dobra, słuchajcie. Radek, to umówmy się, że rozdzielimy tak porówno. Melotorba dla Radka i dla Piotrka. Dobrze? Daria?
3: No dobrze, no.
4: Dobrze.
0: No, tak będzie.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko.
0: Czyli tak to właśnie dzisiaj finalnie wygląda. A jutro znów będziecie mogli się sprawdzić.

My Loving, Sony Fodera, gwiazda tegorocznego Sunrise Festival w Kołobrzegu, na który dziś znów będziecie mieli okazję zgarnąć zapro tylko w Melo Radio. Słuchajcie uważnie, bądźcie blisko Melo i zgarniajcie takie właśnie wlotki, które dzisiaj znów dla was przygotowane. Pamiętajcie o tym, to będzie bardzo gorący letni, wakacyjny weekend, na którym m.in. Afrojack, Hardwell, Cosmic Gate i James Hype. No i wy też możecie tam być. Zapro już dziś do zgarnięcia.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Szeba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Szeba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Poczuj wiosenny powiew świeżości w centrum handlowym Marino. Rozpocznij sezon z uśmiechem i lekkością. Odkrywaj najnowsze kolekcje i łów modowe perełki. Zadbaj o siebie. Ciesz się przypływem dobrej energii podczas codziennych zakupów. Miłego spędzania czasu z Marino. Zapraszamy. Wrocław, Paprotna 7.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
9: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
10: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
9: Cały rok, od zawsze.
10: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
11: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Miszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To na Dzień Mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Meloradia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8.

0: Jakla Osia, Jonathan w Melo Radio. Podkręcamy tempo, za 18 minut będzie godzina 9. Wiecie, że Daria lubi bywać tu i tam, ale też i podglądać, jak to bywają inni. W Nowym Jorku fajna gala się odbyła. To znaczy tak, odbyła się Met Gala, to już jakiś czas temu, a teraz niedawno odbyła się Pet Gala. To jest taka impreza, gdzie, uwaga, no, pokazane są ciuchy, tak mogę chyba powiedzieć, dla zwierząt. Tak? Dobrze mówię, Daria?
1: Bardzo pięknie mówisz, po prostu zwierzaki są ubrane w te stroje, które mogliśmy widzieć na Met Gali.
0: No i można sobie zobaczyć, jak to właśnie w ich wersji wygląda i tak sobie stwierdziliśmy, ale nie, że złośliwie czy coś, nie? Tylko, że te niektóre zwierzaki to całkiem fajniej się prezentowali w tych strojach niż ludzie, nie?

0: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy w Meloradio. Najlepszy drop nowych hitów w czwartek rano. Już za 9 minut będzie godzina 9, już za chwilę newsy.
1: A w nich o tym, że Górnik Zabrze będzie miał nowego właściciela i to takiego, którego bardzo dobrze zna z Wzajemnością.
0: I o tym już za chwilę posłuchajcie koniecznie w Meloradio.
2: A już o 9 zagramy
0: Gordon Reiner, Zonowald i Loco Loco. No i podkręcimy trochę termometry. Za chwilę prognoza pogody.
2: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
3: Ten numer to prawdziwy sztos. Zasłużone pierwsze miejsce. Nie może mi to wyjść z głowy. To wasze komentarze po tym, jak okazało się, że Andy Dust i jego Zokaria zdobyli szczyt. To wasz

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Ole Farm.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Less mess, less stress.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
19: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
18: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
19: Super. Kiedy płyniemy?
20: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
21: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
22: Przypominam o utrudnieniach na skrzyżowaniu ulicy Wróblewskiego i Alei Wielkiej Wyspy. Ze względu na ćwiczenia policji sygnalizacja świetlna jest tam wyłączona. Tak ma być do 11 i jeszcze jutro w godzinach porannych i przedpołudniowych. Za nami też kolejna noc z pracami na ulicy Piotra Skargi. O 19 drogowcy wrócą w to miejsce. Remont ma potrwać do końca miesiąca.
23: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Wuwa Vita na wrocławskich Nowych Żernikach.
22: Zachmurzenie ma być dzisiaj zmienne, ale w zasadzie w prognozach same dobre wieści. Słońca będzie przybywać, no i temperatura ma też być coraz wyższa. 21-22 stopnie około godziny 16. To ta maksymalna prognozowana na dzisiaj temperatura dla Wrocławia. Perspektywy mamy bardzo dobre, tym bardziej, że kolejne dni mają przynieść stopniowe ocieplenie i w niedzielę we Wrocławiu zobaczymy na termometrach nawet 26 stopni.
23: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Podhalańska Vita na wrocławskich Złotnikach.
24: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
25: Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec aktywistów flotylli Sumut. Tak mówi szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Domaga się uwolnienia polskich obywateli i wezwał na dywanik Szerż d'Affer Izraela w Warszawie. Łukasz Podolski nowym właścicielem Górnika Zabrze. Rada Miasta zgodziła się na prywatyzację klubu. Piłkarz zapłaci prawie 4 miliony złotych i przejmie też długi zespołu. Miasto tłumaczy decyzję trudną sytuacją finansową i kosztami utrzymania klubu. Prezydent Zabrza Kamil Żbikowski zapowiada jednak dalsze wsparcie dla sportu w mieście.
26: Dbać o infrastrukturę sportową, wspierać sport amatorski.
25: Miasto zachowa jedną akcję klubu, która chroni przed zmianą nazwy lub przeniesieniem drużyny. Polscy siatkarze przegrali swój pierwszy mecz towarzyski. Podczas turnieju Silesia Cup w Sosnowcu wygrali Serbowie 3-2.
24: Pełne wsparcie od samego rana macie oczywiście z naszej strony. No i czeka nas dzisiaj jeszcze niezła akcja. Zaczynajmy od razu. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej. Jest 9:00.

0: Armin Van Buuren w Melo Radio. Podkręcamy tempo. A jak wy chcecie zobaczyć, co Daria ostatnio robiła, to można na Instagramie podejrzeć.
1: Oczywiście, że tak. Koniecznie wbijajcie. Pojawił się tam wywiad z DJ-em Naked Relaxing. Trochę sobie tam pogadaliśmy, pośmieszkowaliśmy, zrobiliśmy mu mini przegląd telefonu. Także naprawdę koniecznie musicie tam wbić, zostawić lajka, komentarz. Ja będę wszystko czytała i odpowiadała.
0: Wbijajcie na Instagrama Melo Radio. Zobaczycie, co Daria robi zazwyczaj też i z naszymi telefonami, czyli jak już złapie, to wie wszystko, co tam w środku. No słuchajcie, jest też deal życia, o którym za chwilę być może będziecie mogli posłuchać, jak będziecie z nami. No, taki jest do zrobienia. Szczegóły już za chwilę, a wcześniej Eben w Melo i Hello, 12 minut po godzinie 9.

0: Switch Disco i I Found You w Meloradio. Podkręcamy tempo w czwartek rano. Słuchajcie, no to może być dla kogoś deal życia, dla fana Maty. Po ostatnim koncercie na popularnym portalu do sprzedaży i kupowania różnych rzeczy z drugiej ręki w necie pojawiło się dosyć oryginalne, nietypowe ogłoszenie. Jeden z tancerzy Maty, słuchajcie, wystawił na sprzedaż kostium, w którym występował podczas ostatnich koncertów na Narodowym. Daria, uważaj, strój w białym kolorze składa się z oversize'owej bluzy oraz spodni.
1: Ale mam nadzieję, że go wyprał, zanim go wystawił, co?
0: Tego
1: wybierze,
0: nie wiem.
1: Zanim go wyśle.
0: Można dopytać. 2000 coś około to kosztuje. Prawdziwy fan może się
1: takie tam
0: pokusić.
1: Płacikinie.
0: A z drugiej strony tak myślę, że jakbyś ty dostał dwa koła, to pewnie kupiłbyś sobie zamiast jakiegoś stroju to kolejne oprawki do swojej kolekcji. Miałbyś
1: wiadomo.
0: Już więcej niż 9.
1: Okulary
0: rządzą. No, a Daria to wiadomo, nie? Czekaj, kolejne kosmetyki, tak. Mimo tego, że nie ma już ich gdzie trzymać, nie?
1: No, musiałaby mieć osobne, wynająć osobne mieszkanie na trzymanie swoich kosmetyków.
2: I to jest plan. Muszę to zrobić koniecznie.

0: Modelki i włodarski, lubię cię jak lato. My też lubimy bardzo lato. Wiemy, że wy też lubicie lato. No a latem to fajnie jest mieć kasę. Taka szybka kasa to dla was może się pojawić już dzisiaj w Meloradio. Na co potrzebujecie? Kinga, a ty na co potrzebujesz?
1: Chciałabym na akademik i na jakieś jedzenie.
0: No i to jest jakiś powód. A wy, jaki macie powód, na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Dajcie znać na meloradio.pl, dołączajcie, wbijajcie, zgłaszajcie się. Szybka kasa do wyrwania już dzisiaj. 200 wyczekają na was. Za chwilę Ella Henderson w Melo.
2: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: zły dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
15: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
17: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
18: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
17: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
19: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Castorama.
9: Teoria
4: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 19 minut będzie 10. Słuchajcie, Anjax jest prawdziwą ikoną. Na jej kanale pojawił się ostatnio vlog, w którym influencerka zaprezentowała nową budowlę. Już jakiś czas temu zapowiadała, że chce na podwórku postawić specjalny domek na swoje dekoracje. Budynek został wykonany z ciemnoszarego aluminium, dokładnie tak samo jak pergola youtuberki. Angelika jest zachwycona ukrytymi drzwiami, no i oknem z lustrem weneckim. Na razie chowa tam ozdoby, tak jak gigantyczne zające, szkielety czy pudła z mniejszymi dekoracjami. Szczerze, no powiedzcie mi, kto by nie chciał dodatkowego budynku na jakieś rzeczy, nie? Andziax postawiła dom dla swoich domowych dekoracji, a wy też w sumie możecie poczuć się jak influencerzy. W końcu przecież każdy z was ma reklamówkę na reklamówki.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Czujesz to, nie? Fajny ten czwartek, tak, rozkręcił się już mocno.
1: Nie no, jest super, naprawdę, bardzo mi się podoba. Najbardziej mi się podoba to, że właśnie w tym momencie płacę za internet i nie wiem, czy mi się uda. Sprawdzimy to, dobra? Trzymajcie kciuki.
2: Trzymam kciuki za to, żebyś miał środki na koncie, nie?
1: O, dzięki.
3: A już o 10:00 zagramy
1: Millennium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
0: Nie wydaj wszystkiego przed weekendem.
1: Dlaczego?
2: Przecież internet na weekend jest bardzo ważny.
1: Przepraszam bardzo, Marcin znalazł mi przed momentem piękny napis on air LED-owy i ja sobie go kupię teraz, dobrze?
2: No proszę bardzo.
0: Weź dwa.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Meloradia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.
2: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
3: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Na salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocje. Na finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61. O reklamie. Trafik.
6: Jeśli chodzi o remont na Brochowie, na pierwszym wiadukcie poszły ostatnio w ruch sporych rozmiarów piły. Jak podaje zarząd dróg, rozbiórka konstrukcji wymagała jej pocięcia, a teraz usuwaniem pozostałości ma się zająć dźwig. Zaplanowane na ten tydzień nocne roboty to właśnie demontaż i wywiezienie elementów konstrukcji.
0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Pilczycka Wita na wrocławskich Pilczycach.
6: Żadnych powodów do narzekania. Pogoda nam dzisiaj nie dostarczy, wręcz przeciwnie. Jest coraz cieplej we Wrocławiu i ma też pozostać pogodnie, chociaż zachmurzenie lokalnie może rosnąć. Jeżeli chodzi o temperaturę, to możemy liczyć dzisiaj nawet na 22 stopnie. Około godziny 15 czy 16 to będzie ta maksymalna temperatura. Ta odczuwalna jednak może być nieco niższa. Jutro pogoda podobna we Wrocławiu. Jest szansa, że weekend będzie jeszcze cieplejszy.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Wita na wrocławskim Ołtaszynie.
7: To są newsy Meloradia Wrocław.
6: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Zarząd województwa dolnośląskiego otrzymał absolutorium za zeszły rok. Podczas wczorajszego posiedzenia sejmiku województwa radni pozytywnie ocenili jego ubiegłoroczną pracę. Decyzja została podjęta po prawie 3 tygodniach przerwy w obradach. Oby płynnie i bez opóźnień udało się z kolei rozstrzygnąć przetarg na wykonawcę metamorfozy kolejnego odcinka promenady staromiejskiej we Wrocławiu. Miasto szuka firmy, która odnowi trasę między ulicami Piotra Skargi i Oławską. W planach jest odrestaurowanie nierównych ścieżek i posadzenie nowych roślin. Prace mają rozpocząć się latem i potrwać do przyszłego roku. A jeszcze zanim nastanie lato, czeka nas we Wrocławiu 4. edycja Festiwalu Delicje. W weekend od 5 do 7 czerwca będą przysmaki, pokazy i warsztaty gotowania. Zaprasza współorganizatorka Małgorzata Szejertyc.
8: Bliska nam jest lokalność, ale chcemy ją pokazać w takiej światowej odsłonie. Na przykład pstrąg płocki, czy potrawa turecka, do którego wskoczy kasza jaglana.
6: Festiwal Delicje będzie też okazją do spróbowania różnych dań. A jak wypada bilans wczorajszych kontroli drogowych? O tym będzie za godzinę.
9: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
10: Liczba wojsk amerykańskich w Polsce nie zmniejszy się. Mamy do czynienia z czasowym wstrzymaniem przylotu jednej ze zmian. Tak wciąż zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier wyjaśnia, że w tej chwili Amerykanie na nowo planują swoją obecność w całej Europie i potrwa to jeszcze kilka tygodni.
11: Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo.
10: Szef MON rozmawiał o tym z zastępcą szefa Sztabu Generalnego Amerykańskiej Armii. Dziś ostatni dzień pisemnych matur. To egzaminy z języków mniejszości narodowych, ale także z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych. Zawieszone w wodzie DNA pozwala zbadać populację delfinów. Wykazali to biolodzy morscy z USA. Wystarczy do tego próbka kilku litrów wody.
9: Siemanko, 10 na zegarach, mamy czwartek, no i piątek już jutro. Nie wiem jak wy, ja się nawet jaram. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love, od tego zaczynamy. Dajcie znać co u was, jestem na WhatsAppie Meloradia. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Alok, Khalid i Dive Into Me w Mel Radio. 15 minut po 10. No uwielbiamy, jak celebryci robią super miłe rzeczy. No i tak Millie Bobby Brown, aktorka, która chyba najbardziej jest kojarzona z serialem Stranger Things, zdradziła, że w jej torebce znajduje się nietypowe urządzenie. A mowa tutaj o skanerze mikrochipów dla zwierząt. No i sama aktorka wyjaśnia, że używa go, gdy znajduje bezdomne psy lub koty, aby sprawdzić, czy mają w ogóle właściciela. No i tak, jeżeli zwierzę ma chip, to pomaga ona w kontakcie z rodziną. Jeżeli nie, to organizuje pomoc w znalezieniu schroniska. No i tak czytam, że udało jej się już uratować w ten sposób 230 psów. A wy co? Dalej przeglądacie TikToka?

Ziel sami The Chill Smokers, Ilzy i All The Time w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo i dobrze, że jesteście, bo... Ważne info, na Instagramie Meloradia znajdziecie wywiad naszej Darki z DJ-em Naked Relaxing. To jest facet, który jest bardzo uśmiechnięty i chyba inspirował się trochę Voldemortem. Tak, chodzi mi o Harry'ego Pottera, ale dlaczego? To przekonacie się już na naszych mediach społecznościowych.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Poczuj wiosenny powiew świeżości w centrum handlowym Marino. Rozpocznij sezon z uśmiechem i lekkością. Odkrywaj najnowsze kolekcje i łów modowe perełki. Zadbaj o siebie. Ciesz się przypływem dobrej energii podczas codziennych zakupów. Miłego spędzania czasu z Marino. Zapraszamy. Wrocław, Paprotna 7.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Denzel, You Spin Me Right Round w Meloradio. 20 minut do 11, sorry, nie wyspałem się trochę dzisiaj, ale nieważne. Takie wiadomości jak ta na przykład mogą człowieka pobudzić do tego stopnia, że będzie wyspany przez cały tydzień. 200, a nawet 500 złotych. Szybka kasa od Meloradia. Kinga, na co byś wydała?
1: Chciałabym na akademik i na jakieś jedzenie.
0: Na akademik i na jakieś jedzenie, no dobra. Ja proponuję jakiegoś kepsa, albo może coś trochę lepszego, no bo za 500 to naprawdę można zaszaleć. Także wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Dajcie znać, na co chcielibyście to wydać. I tak tylko mówię, że im bardziej szalone pomysły, tym dla was lepiej.

0: Fisher, Jones and I, Favor of Melo Radio, 10 minut do 11. To jest Melo i za chwilę będziemy mieć newsy Melo Radia, za które odpowiada redaktor Sikora. Siemano.
1: No będziemy mieć, dowiecie się za co zapłaciliście więcej w kwietniu, tak jakbyście nie wiedzieli, nie?
0: Okej, okay, dobra, trochę brzmi to niebezpiecznie, a w ogóle jak trzeba płacić więcej, to ja się robię smutny.
2: A już o 11 zagramy
0: Haven i I Run w Melo Radio.
1: To już wiesz, jak się czuje szef, kiedy prosisz go o podwyżkę.
0: To jest inna sytuacja. Zaraz przyjdę.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, etc., Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
10: O.
9: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
11: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
15: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce kolorowe na...

0: sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Wuwa Vita na wrocławskich Nowych Żernikach.
2: Coraz cieplej, coraz przyjemniej robi się we Wrocławiu. Bardzo przyjemne. 22 stopnie to temperatura maksymalna, której możemy spodziewać się dzisiaj około godziny 15 czy 16. To będzie ta najcieplejsza pora. No i przewaga słońca w najbliższych godzinach od czasu do czasu. Chmur może być więcej, ale pogodnie pozostanie przez cały dzień. Bardzo podobne prognozy na kolejne dni dla Wrocławia. Z tym, że weekend cieplejszy nawet do 26 stopni.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Podhalańska Vita na wrocławskich Złotnikach.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
2: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Blisko 500 motocykli skontrolowali jednego dnia dolnośląscy policjanci podczas akcji pod nazwą Motocyklista. Jak przedstawia się bilans tych działań we Wrocławiu, sprawdził Grzegorz Pałka.
3: Policjanci zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie ograniczeń prędkości, stan techniczny motocykli i sposób poruszania się nimi. Jak podaje wrocławska komenda, funkcjonariusze skontrolowali ponad 130 motocykli, ujawnili 14 wykroczeń i zatrzymali 2 dowody rejestracyjne. Jeden z jednośladów na policyjny parking odjechał na lawecie, bo jego kierowca złamał sądowy zakaz prowadzenia.
2: Policjanci już zapowiadają kolejne takie kontrole w powiecie wrocławskim. Pozostajemy na drogach, na Koszarowej. Finał prac coraz bliżej. To już ostatni etap przebudowy wartej ponad 15 milionów złotych. Zwieńczeniem będą nasadzenia. Tysiące róż w dwóch odmianach pojawią się jeszcze w maju. A w przyszłym roku 200 dzieci znajdzie miejsce w budowanym właśnie przedszkolu przy ulicy Rogowskiej. Będzie 8 sal dydaktycznych, sale terapeutyczne i wiele udogodnień. Na razie powstają fundamenty. A skoro mowa o inwestycjach, to za godzinę zajrzymy na Brochów.
4: Minuta do 11. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
5: Nie będzie cięcia pieniędzy na prowadzenie biur poselskich Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, mimo tego, że politycy są poza Polską i od miesięcy nie wykonują swoich parlamentarnych obowiązków. Nie ma w tej chwili pozwalających na to przepisów, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
6: Nikt w Polsce nie przewidział takiej sytuacji, że były minister sprawiedliwości będzie uciekał.
5: Marszałek Sejmu nie wyklucza jednak dyskusji na ten temat. Teraz sprawdzamy, za co w kwietniu płaciliśmy więcej podczas zakupów. Według raportu UCI Research i Uniwersytetów WSB Merito największe podwyżki dotyczyły używek, to 8,1%. Na następnych miejscach uplasowały się słodycze, desery oraz napoje. Powszechne, bezpłatne posiłki poprawiają zachowanie uczniów i to niezależnie od poziomu kształcenia. Tak wynika z amerykańskich badań.
4: Jedzenie za darmo jest super.
5: No, to uczciwa cena.
4: To prawda. Wolny kebab dla każdego. To moja inicjatywa. Siemanko, jest 11 na zegarach, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, to my już gramy. No i zaczynamy od Heaven i I Run. A za chwilę pogadamy o dzisiejszym nietypowym święcie, bo jest bardzo ważne.

0: Another Talk to You. Przepraszam, to jest Melo Radio. No chrypka mi się zrobiła, jadłem przed chwilą. Dobra, czwartek, 21 maja. Guys, sprawa jest poważna, bo dzisiaj mamy naprawdę ultra istotną datę, bo obchodzimy dzień odnawiania znajomości. No i jak to zobaczyłem, to mi się przypomniało to, co Taco Hemingway napijał na płycie 1800 oświecenie, a dokładniej w nucie Cichosza.
1: Jak ci brakuje ziomka, to mu napisz się ma tęsknię, zrobisz mu dzień tym pewnie.
0: Także jak macie chwilę, to może warto się po prostu odezwać, a tak przy okazji trochę też dla beki. O co mieliście ostatnio spinę z ziomalem? Daje znać, że partnerka też się liczy jakby coś, bo to tacy bardzo bliscy ziomale, nie? No, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, jak zawsze na was czekam i będę miał fajną nutę, bardzo wakacyjną. Modelki, chyba że z tobą, jedziemy.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

już nie lubię. Nie, no kocham tę nutę, jest przecudna. Anyma, Juji, Beautiful w Melo Radio. 26 minut po 11. Podkręcamy tempo. Czemu mi machasz heblem teraz? No to czekaj, to ja będę mówić, a ty rób efekt stereo. W tej godzinie jeszcze pojawi się Offenbach na Martin Offenbach. Nie wiem, czy wy to słyszeliście. W każdym razie, dobre nuty jeszcze w tej godzinie, także bądźcie blisko.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Davidoff kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobil One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcesz.
10: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. 1,89 zł kupując 12 sztuk.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz. Ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes. Less stress.
15: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
16: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
17: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
16: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
17: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu.
18: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
19: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
20: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
21: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
22: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8.

Alchemist Project i Tell Me w Melo Radio. Ja wam powiem bardzo szczerze i od serca, że warto dbać o siebie, warto robić coś dla siebie. Ja chętnie wam w tym pomogę, serio. Słuchajcie, na początek weźcie telefon waszego smartfona, który na pewno jest przepiękny i go uwielbiacie, i wchodzicie na stronę meloradio.pl, tam szukacie zakładki konkursy i akcje i klikacie w szybką kasę, bo tam możecie zgłosić się do naszej zabawy i do zdobycia jest 200, a nawet i 500 złotych. Także nie ma co czekać, bo możecie to wydać na co tylko chcecie. A wydaje mi się, że akurat przed weekendem to znajdą się jakieś fajne wydatki.

0: Oscar Metke i Sweet Nothings w Veloradiu. 10 minut do godziny 12. Marcin Sikora, siemano.
1: No cześć, będą burze dzisiaj w niektórych regionach i to od 12 do około 20. Takie ostrzeżenie wydali meteorolodzy.
2: A już o 12 zagramy.
0: Faktycznie słońce zaczyna zachodzić. Andy Dusty z Okuria. To co, minutę przed 12 newsy, a to gramy punktualnie o 12, także liczę, że zostaniecie z nami.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: a sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Pilczycka Wita na wrocławskich Pilczycach.
3: Ciepłe popołudnie przed nami we Wrocławiu, szykuje się bardzo przyjemna druga połowa dnia z temperaturą, która sięgnie 22 stopni około godziny 16. Tak twierdzą synoptycy. Chwilami może się bardziej chmurzyć, ale na pewno nie groźnie. Deszczu w prognozach nie ma, a na horyzoncie widać już zapowiadane ocieplenie. Temperatury zapowiadane na weekend to nawet 26 stopni we Wrocławiu w najcieplejszej porze dnia.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Wita na wrocławskim Ołtaszynie.
4: To są newsy Meloradia Wrocław.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Postępują prace związane z remontem wiaduktów na Brochowie. Na pierwszym wiadukcie w ruch poszły piły. Konstrukcja została pocięta na elementy, które da się wywieźć. Do usunięcia pozostałości wiaduktu posłuży dźwig. Remonty wiaduktów nad czynnymi torami kolejowymi to jedna z najbardziej wymagających robót drogowych na Brochowie. Prace mają się zakończyć pod koniec roku. A na razie przed nami dni Odry. Rozpoczynają się dzisiaj, potrwają do niedzieli. Najważniejszym punktem programu będzie sobotni piknik na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego, ale jeszcze dziś i jutro m.in. otwarte rozmowy o rzece w Odra Centrum. Na koniec jeszcze jedna zapowiedź, bo wrocławscy smakosze wyczekują już pierwszego weekendu czerwca podczas festiwalu Delicje. Wrocławski rynek zamieni się w wielką kuchnię. Będą też produkty nagrodzone w trakcie festiwalowego konkursu, zapowiada członek jury i współorganizator Tomek Tyc.
5: Dużo serów, no bo serowarstwo w tej chwili przeżywa swój rozkwit. Też wędliny, chleb, keto, czyli bez użycia mąki. On jest na bazie twarogu i różnych ziaren.
3: Czwarta edycja festiwalu Delicje od 5 do 7 czerwca.
6: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
7: IMGW ostrzega przed burzami w 5 województwach. Chodzi o warmińsko-mazurskie, mazowieckie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Główny Inspektor Sanitarny odradzają wyjazdy do Afryki, zwłaszcza do Demokratycznej Republiki Konga i Ugandy. To w związku z epidemią eboli, mówi rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
8: Poziom higieniczny, sanitarny, poziom opieki zdrowotnej na kontynencie afrykańskim odbiega znacząco od tego, co znamy z Europy.
7: Choroba występuje lokalnie, ale może pojawić się na innych kontynentach. Na koniec Włochy i rekord cenowy w Rzymie. To ponad 250 000 euro za miejsce parkingowe w garażu. Znajduje się ono pod ziemią, pod kamienicą w historycznym centrum Wiecznego Miasta. Za taką cenę można podobno kupić 2 mieszkania na obrzeżach stolicy Włoch.
2: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
6: Na zegarach 12, siemanko, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, to my już gramy. Andy Dust, dokładnie ten sam, który supportował Enrique Iglesiasa. Zokeria, jedziemy.

Kaiko Kali to Griffin, Save My Love w Melo Radio. Czasem naprawdę niewiele trzeba, żeby dać tej miłości dużo bezpieczeństwa. A Kaiko, co by nie mówić, to jest facet, który oprócz potężnego imprezowania rzeczywiście jest romantykiem, dlatego współpraca z Khalidem była dla niego mega obiecująca i też długo na nią musiał zaczekać, ale całe szczęście udało się panom spotkać i zadbać o mega fajny muzyczny klimat. Khalid też jest romantyczny, niekiedy nawet poetycki, dlatego dobrze mu się kiedyś współpracowało z panami z Australii, czyli mowa jest o Penau. A z kolei tutaj polska scena się ukłoni, ten klasyk imprezowy na pewno dobrze kojarzycie. M Brother i Troubles, wspominamy stare dobre dzieje.

0: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio. No bo czasami mowa ciała potrafi zdradzić sporo. Ja też wam zdradzę i to tak w pełnym zaufaniu, że jeszcze w tej godzinie pojawi się m.in. Calvin Harris i Jazzy w piosence Satisfy. Tutaj satysfakcja i laur konsumenta na pewno gwarantowane, ale będzie też smolasty i duże oczy.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Tymczasem w salonie Filman.
14: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
15: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny. Dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
13: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka ZOO. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
17: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
20: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: A co tam w Carrefourze?
23: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
24: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
0: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
1: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
0: Lesmes. Less stress.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Znowu lecicie?
22: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
22: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
25: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
26: Castorama.
27: Teoria
26: i praktyka.
27: W teorii miała być jedna doniczka.
26: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
28: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

smolasty i duże oczy. No i Melo Radio. Trafiliście w najlepsze miejsce na świecie. No bo tutaj rozdajemy też szybką kasę, 200, a nawet 500 złotych do zdobycia na co tylko chcecie, jak chcecie. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam napiszecie, na co to pójdzie i to w zasadzie tyle. Bo potem my oddzwaniamy do was, wy odbieracie telefon, czekamy 5 sygnałów, no i wszystko dzieje się na bieżąco. Jest pięknie, no bo wygrywacie i o to przecież chodzi. Gordo, Reni, Cone Valti, Loco Loco, gramy to już teraz. A Reni, przypominam, będzie na Sunrise Festival już tak naprawdę pod koniec lipca.

0: Calvin Harris i Satisfy, tak podkręcamy tempo. A my powoli zbliżamy się do 13, co oznacza, że już niedługo News ML Radia, a w nich być może coś pogadamy trochę o cenie benzyny. Myślę, że to zawsze się przyda, zwłaszcza przed weekendem.
1: A już o 13 zagramy
0: Daya Albi, Good Boys, Hide Away. No, a my zagramy ten numer dokładnie wtedy, kiedy jeszcze inni będą gadać, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Znacie nas.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
0: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
14: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
14: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
14: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
15: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
10: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Kupujemy rzeczy i myślimy o cenie, ale potem pojawiają się kolejne koszty. Ubezpieczenie, serwis, naprawy. Czy to one zmieniają nasze podejście?
20: Tak, bo często są niedoszacowane. W przypadku samochodu to nie tylko cena zakupu, ale cały cykl życia auta. Ubezpieczenie, przeglądy, wymiana opon, naprawy, a do tego spadek wartości. To są koszty, które rozkładają się w czasie i często nas zaskakują.
21: Czy
3: Czyli to nie tylko pieniądze, ale też czas i organizacja.
20: Dokładnie. Trzeba to wszystko planować, pilnować terminów, reagować na nieprzewidziane sytuacje. I to jest coś, czego często nie uwzględniamy przy decyzji o zakupie.
3: I stąd potrzeba większej przewidywalności.
20: Tak, bo chcemy wiedzieć, ile płacimy, by uniknąć niespodzianek. I właśnie na tym polega rola wynajmu, subskrypcji. Upraszcza cały proces. Zamiast wielu zmiennych kosztów mamy jedną przewidywalną opłatę za korzystanie i znacznie mniej rzeczy do pilnowania na co dzień.
3: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
8: Ogłoszenie płatne.
21: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
22: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
23: Prezes serwisu cinkciarz.pl zatrzymany w USA był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Według śledczych wyrządził swoim klientom szkody o wartości ponad 125 milionów złotych. Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,48, benzyny 98 7 zł i 6 groszy, a diesla 6,91. Statystyczna matka rodząca dziecko w zeszłym roku miała ponad 30 lat, mówi Katarzyna Góral Radziszewska z GUS-u.
24: Najczęściej urodziła swoje dziecko we wtorek, w lipcu, i był to chłopiec. Jej ciąża zazwyczaj trwała 39 tygodni, a poród na ogół był pojedynczy.
23: A najcięższe dziecko urodzone w zeszłym roku ważyło prawie 6 kg.
25: Nice. Siemanko, 13 na zegarach, ja jestem Adi. Kiedy inni gadają, to my już gramy. Daya, I'll Be Good Boys, Hideaway. Od tego zaczynam, ale w tej godzinie także szansa na skiety Meloradia.

Topic A7S w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. Właśnie, 12 minut po 13. Mówiłem, że będzie szansa na skiety. Jeżeli tylko chcielibyście je zgarnąć, to podejmijcie wyzwanie. 321-321-777. Dzwońcie i zgłaszajcie się. Kto pierwszy, ten lepszy. No a za chwilę dowiemy się, co dzisiaj będziecie musieli zrobić.

0: Od razu cieplej się zrobiło. Bauza i Magnetic w Meloradiu. 15 minut po 13. Podkręcamy tempo. No i cieszymy się z czwartku, bo zaraz weekend. Podejmij wyzwanie. A razem ze mną jest Marcin. Siemanko, stary, jak żyjesz?
1: Siemaneczko. A w porządku. Wstałem po nocce.
0: No i jak się wstawało? Wyspałeś się chociaż?
1: No, powiedzmy.
0: Dobra, szału nie ma, wiemy jakie jest. Słuchaj, to ja cię trochę rozbudzę, bo mamy tutaj zabawę Podejmij wyzwanie. Jeżeli uda ci się zrealizować ten challenge, który przygotowałem, to masz meloskiety. Jeżeli nie, to coś innego z melomerczu, czyli tak czy siak wychodzisz na wygranego. Czy chciałbyś poznać swoje wyzwanie?
1: Dawaj.
0: Dobra. Czy kojarzysz taką piosenkę? Mana, mana, tu, tu, ru, tu, ru. Mana, mana, tu, tu, ru, tu. Słuchaj, to zróbmy coś takiego. Ja będę robił mana, mana, a ty tu, tu, ru, tu. Czy jesteś gotowy?
1: Dawaj, jedziemy.
0: Dobra, zaczynam. Mana, mana.
1: Tu, tu, tururu.
0: Mana, mana.
1: Tu, turu, tu.
0: Mana, mana.
1: Tu, turu, turu, tururu, tururu, tururu, tururu.
0: Dobra, mamy to. Marcin, pięknie, gratuluję, stary. Słuchaj, meloskiety są twoje. Powiedz mi, jak się czujesz? Jakby nie było, działaliśmy na dwa głosy.
1: Super,
0: no i o to chodzi. Stary, to mam dla ciebie dobre wieści, bo skity Meloradia są twoje, to pierwsza sprawa. A druga, jeżeli masz tylko ochotę, to pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
1: No pozdrawiam wszystkich słuchaczy i tych, co są w pracy teraz i po pracy.
0: I w ogóle cały świat. Dobra, Marcin, trzymaj się, odpoczywaj. Trzymaj się po pasie. Podejmij wyzwanie.

0: Niebieski, to jest moja ulubiona nuta w ostatnim czasie. No po prostu nie mogę się od tego uwolnić. Jest sztos. Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Melo. I tak już trochę wakacyjnie podkręcamy tempo, no bo na termometrach weekend ma być 27 stopni, więc korzystajcie z tego pełną mocą. Już teraz nawet się zrobiło ładniej, słonecznie i ludziom wróciła ochota do życia. Gratulacje swoją drogą. A w tej godzinie jeszcze będzie jaśniej. Filipe Kinel, to tak a propos.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Tymczasem w salonie Filman.
14: Wolałby pan jednak inne okulary?
15: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
14: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
13: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
19: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
20: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Castorama.
21: Teoria
0: i praktyka.
21: W teorii miała być jedna doniczka.
0: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
23: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
22: Sprawdź to sam, czeki dałt.
23: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
24: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Nel prosiła, żeby nie dzwonić. Będzie jaśniej, 17 minut do godziny 14. Powiem tak, no Nel prosiła, zgadzam się, w 100% jasne, tylko no my nie możemy tak robić, no my będziemy dzwonić do was w sprawie szybkiej kasy. 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie, na jakieś drobne szaleństwa, a może nawet i te większe, nie ma problemu. Grunt, żebyście zawalczyli o siebie, a ta walka nie będzie jakaś bardzo ciężka, bo jedyne, co powinniście zrobić, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam napisać, na co chcecie to wydać. I to jest wszystko, bo później my oddzwaniamy, czekamy 5 sygnałów, wy odbieracie, no i dzieje się magia. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Anema, Lisa i Bad Angel w Melo Radio, 8 minut do 13. Dobra jest ta nuta, naprawdę mocarna.
1: Jest dobra, no.
0: Iga i Mikołaj w studiu, siemanko.
2: Hej.
0: Przed momentem zdążyłem się dowiedzieć, że tak, Iga jest prawie idealna, a Mikołaj, że rozplątuje kable.
1: Tak, tak. Jest prawie idealna, bo tylko kable sobie splątuje.
0: Znaczy, słuchaj, lepiej tak, niż sobie plątać życie, nie?
1: W sumie racja. No,
0: dzięki bardzo.
1: Mądrego to aż dobrze posłuchać.
3: A już o 14 zagramy
1: Boy Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: A no tak, bo... Dobra,
1: to... Bojka nie ma słuchawek, bo
2: ale rozplątuje kable.
0: Nie, ale dobrze ci idzie, naprawdę, bez kitu, nie było źle. Bawcie się dobrze, dziękuję pięknie i do jutra. Pa, pa!
3: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja.
4: Wieczorami
3: idę w Melo
4: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
3: M to muzyka, której

0: Same tempo. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja od 9.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Masz Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Poczuj. Wiosenny powiew świeżości w Centrum Handlowym Marino. Rozpocznij sezon z uśmiechem i lekkością. Odkrywaj najnowsze kolekcje i łów modowe perełki. Zadbaj o siebie. Ciesz się przypływem dobrej energii podczas codziennych zakupów. Miłego spędzania czasu z Marino. Zapraszamy. Wrocław, Paprotna 7.
3: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
4: Masz to Brico!
5: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marché, nasze ceny rządzą.
6: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Tak drogo jeszcze nie było. Po raz pierwszy w historii średnia cena nowego mieszkania w Warszawie przekroczyła 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy. A teraz sprawdzamy, jakie będzie lato. No i według synoptyków może być upalne i suche, mówi fizyk atmosfery dr Joanna Remiszewska-Michalak.
4: Rzeczywiście możemy się spodziewać w Polsce i w Europie kolejnych fal upałów susz i warto do tego się przygotowywać.
3: W lipcu i sierpniu temperatury mają być wyższe od przeciętnych. No i gorąco też w świecie sportu, bo czołowi tenisiści zapowiadają protest. Zamierzają ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed turniejem French Open. W ten sposób sprzeciwiają się wysokości nagród pieniężnych.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, mamy czwartek, świeci słońce, piękna pogoda, dużo energii.
2: Więc będziemy planować wesele.
1: Nasze?
2: Nasze wesele.
1: Wow, jak to
2: trzeba zrobić szybciej.
1: Zeszło.
2: Z wyprzedzeniem.
1: Aha, to ty już zakładasz. No dobrze, skoro tak mówisz, to ja ci ufam. To my planujemy wesele, a wy słuchajcie. Freak Fight. Siemanko.

0: Lizzo, Weekend nadciąga, czujemy to w kościach, piękna pogoda, to jest dobry termin na wesele, to co planujemy.
1: Dobra,
0: tak?
1: Ale chyba odwołujemy nasze jednak, bo to są drogie rzeczy.
0: Ale kalendarz już, wiesz, otworzyłam.
1: No dobra, ale listy to są gości. Drogie rzeczy.
0: Ale już listę gości już do matki napisałam.
1: No to musi się dołożyć, bo to naprawdę, w 2026 roku ktoś podliczył orientacyjny budżet dla 100 gości.
0: Jasne.
1: Przy rozsądnym planowaniu od 60 do 100 tysięcy złotych. Przy wyborze opcji premium ponad 120 tysięcy złotych zapłacimy za wesele.
0: Mikołaj, ty powinieneś specjalnie dla mnie wziąć drugi i trzeci etat i jakoś
1: tak,
0: to załatwić.
1: Tak, jeszcze 7 kredytów.
0: Tak.
1: Nie? Potem będziemy spłacać przez kolejne 30 lat.
0: To wszystko dla jednej nocy. Jak super.

0: My lubimy wam tak podkręcić tempo. Sweet Nothing, Calvin Harris, Florence...
1: Florence Welch.
0: Dziękuję.
1: And the Machine, tylko bez maszyny.
0: Czyli po prostu Florence. Zakrztusiłam się przez tę informację, którą przeczytałam.
1: Trudna jest do przełknięcia, to prawda.
0: Klientka z Rzeszowa zamówiła sobie dwie pizze z salami, była głodna i po dostawie zrobiła zdjęcie tym pizzom. Myślałam, że może chce się pochwalić znajomym, jakie fajne pizzki. Nie. Wrzuciła do AI i usunęła salami, że niby... dalej pizzę bez salami.
1: Na szczęście szybko się skapnął pracownik portalu zresztą, przez który zamawiała, że coś jest nie tak na tym zdjęciu. Dostał też monitoring od pizzerii, że położyli te dodatki. No i tyle. I nie będzie zniżki. Mam nadzieję, że dostanie też dożywotniego bana, bo ja kocham pizzę i kocham wszystkich, którzy robią pizzę i którzy dowożą pizzę i pozdrawiam was bardzo serdecznie. A ta pani udowodniła, że ten posąg w Rzeszowie to jednak nie jest największa atrakcja.
0: Szybkie pytanie. Wolałbyś nigdy już nie jeść pizzy, czy być w więzieniu?
1: No dobra, to zamykaj mnie, ale ja grypsuję.

0: John Summit, All the Time, tak się podkręca tempo we Free Fighcie. Robert Lewandowski to jest nasz crush.
1: Bobert Lewandowski, tak.
0: Bobert?
1: Bobert, to taki Wario dla jego Mario.
0: Na szczęście wiem, o co ci chodzi, ale nie wiem, czy inni wiedzą. Natomiast my wiemy, ile Robert zarobił w zeszłym roku.
1: I to jest suma, która robi wrażenie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
0: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
7: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
5: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
10: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
9: O, muszę mieć ten stolik!
10: A na koniec wege klopsiki.
9: Mnie!
11: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
17: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
18: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca. wraca.
20: Znowu lecicie?
21: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
20: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
21: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
22: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
23: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
24: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
25: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
26: Po reklamie.

0: A czemu mam tańczyć nie za blisko ciebie?
1: No, żeby Robert się nie denerwował.
0: Słusznie. No właśnie, bo my wiemy, ile Robert Lewandowski zarobił w 2025 roku. Słuchamy.
1: 38 milionów dolarów, czyli na nasze 138 milionów złotych. Tyle właśnie Robert zarobił w 2025 za grę w piłkę 95 milionów, a cała reszta z różnych współprac komercyjnych.
0: Okej, ale on musi ciężko trenować, a wy musicie tylko trenować swoje palce i wbijać na meloradio.pl.
1: 200, a nawet 500 złotych do wzięcia.
0: Szybko.

0: Miód na moje uszy, James Hype, Be Mine.
1: Odliczamy cały czas do Sunrise Festival, bo tam James Hype przecież zagra.
0: Zagra w Kołobrzegu specjalnie dla was i bilety są do zgarnięcia. Ula, czy ty czekasz na Sunrise Festival w Kołobrzegu?
2: Oczywiście, że czekam. Tak to jak wy, no ja czekam.
0: Zgłoś się po bilety.
2: Ale ja nie mogę.
0: Ale my rozdajemy.
2: Okej. Okay.
0: Nie przejmuj się.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: The Fate of Ophelia, Taylor Swift i Loud Luxury. Jeszcze tylko nadmienię, że już jutro po 21:00 Sunrise on Air i będą bilety.
0: Dokładnie, ale najpierw newsy Meloradia, więc zostańcie z nami. A ten numer zagrania.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Ten numer to prawdziwy sztos. Zasłużone pierwsze miejsce. Nie może mi to wyjść z głowy. To wasze komentarze po tym, jak okazało się, że Andy Dust i jego Zokaria zdobyli szczyt. To wasz ulubiony kawałek ostatniego tygodnia w 30 Melo Radia.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Gastorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes, less stress.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie

0: Melo Radio Wrocław.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Jeszcze dziś dwaj Polacy, którzy brali udział w globalnej flotylli Sumut, opuszczą Izrael. Zostali już uwolnieni z więzienia i są w drodze na lotnisko, skąd polecą do Turcji. Wyniki referendum w sprawie odwołania władz Krakowa powinniśmy poznać już w nocy z niedzieli na poniedziałek. Trwają przygotowania do głosowania nad przyszłością prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta, mówi dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
4: To jest naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie techniczno-organizacyjno-logistyczne. Natomiast tak z doświadczenia rano następnego dnia wyniki już powinny być znane.
3: Kluczowa będzie frekwencja. No i na koniec dobry news pogodowy. Zima na szczęście odpuszcza, w Tatrach szybko topnieje śnieg, a zagrożenie lawinowe maleje.
5: Lato,
6: lato, lato wszędzie.
5: Oszalało. Coś tam moje serce.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Pamiętacie, jak łatwo gang zebrał bardzo dużo milionów?
1: Nie. Taki żart, no każdy widział.
5: No właśnie, łatwo gang powraca. Będzie kolejna zbiórka.

0: Wyobraź sobie, Mikołaj, że do tego robimy trening do Rasputina.
1: Uff, to byłoby niezłe cardio.
0: Mhm, a wiesz, kto będzie miał taki trening?
2: Czy to Łatwogang?
0: Dokładnie, nowa zbiórka się, słuchajcie, szykuje i mamy dźwięk od Łatwoganga. Mhm. O co tam w ogóle chodzi?
3: W dużym skrócie postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych.
1: No to chyba będzie jechał tym razem po kolejny rekord, bo już było kilka takich streamów charytatywnych, rowerowych, więc kto wie, może znowu będzie Polska górą!
0: Na pewno będzie Polska górą.

0: apartamencie.
1: Kizo i Mikołaj i Disney. Przepraszam, czy na sali mamy jakiegoś ufologa?
2: Ja jestem urologiem, a o co chodzi?
1: Słucham, jak to urologiem? Miał być ufolog, nie urolog.
2: No, ale tak mnie państwo zaprosiliście do programu, to jestem. I teraz mnie pytacie o jakieś UFO, a ja mogę wam co najwyżej o czymś innym poopowiadać.
1: Taka sytuacja miała miejsce w Argentynie.
2: Tak, prowadzący zaprosili do studia, chcieli porozmawiać na temat kosmitów, bo tam Donald Trump coś tam zaczął ujawniać dokumenty odnośnie UFO. No i padło takie pytanie, gdzie studiujesz, że wiesz tak dużo na temat kosmitów? Na co uzyskali odpowiedź, jestem urologiem, nie ufologiem.
1: Ale słuchaj, te słowa są do siebie podobne, prawda?
2: No są, ale to tak jakbyś chciała zaprosić psychologa, a przyjdzie psychopata. No, też blisko, ale niebezpiecznie.
1: Ale jednak daleko.

0: Anema, Joji w Meloradiu. Paragony grozy to jest nasza specjalność.
1: Tak jest. Zawsze jak wyjeżdżamy nad Polskie Morze i zaczyna się sezon wakacyjny, to jest wysyp artykułów.
0: Dokładnie, dlatego my w tej godzinie poruszymy temat ryb.
1: Mhm, ale tym razem nie polski. It's British in it.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja.
3: Ej, ale co się działo?
4: Cały czas tłukło.
5: Ale gdzie tłukło?
4: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
3: Ale jak to brzmiało?
5: No i?
4: Ani spać, ani się położyć.
6: No jak co? Wstawać!
7: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
8: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
9: Waldek,
10: Marcin
11: i Daria.
12: I to nie było tylko pum, pum, pum.
2: Autopromocja. Reklama.
13: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
14: Poczuj wiosenny powiew świeżości w centrum handlowym Marino. Rozpocznij sezon z uśmiechem i lekkością. Odkrywaj najnowsze kolekcje i łów modowe perełki. Zadbaj o siebie. Ciesz się przypływem dobrej energii podczas codziennych zakupów. Miłego spędzania czasu z Marino. Zapraszamy. Wrocław, Paprotna 7.
15: Tymczasem w salonie Filman.
16: Wolałby pan jednak inne okulary?
15: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
16: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
15: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Marian, a więcej się nie da?
21: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
22: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
25: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
24: Cały rok, od zawsze.
25: Oglądaj codziennie od 7:30 w TVP2 i TVP VOD.
26: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
27: Citroen.
28: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
22: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
29: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
1: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
9: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
6: I to gdzie?
9: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
10: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: AXLF. Wszyscy łapki w górę teraz. A my was zapraszamy na wycieczkę do Wielkiej Brytanii, bo tam dzieją się rzeczy skomplikowane.
1: Jest drogo, a tak? Będzie jeszcze drożej. I najgorsze jest to, że podrożało fish and chips.
0: To jest dobro, dobro narodowe.
1: Tak, no i jest taki problem, że te ceny rosną, a klienci bardzo często, tak czytam, że wyładowują swoją złość w związku z podwyżkami na pracownikach, więc nieładnie postawili tam im i stawiają coraz więcej terminali samoobsługowych, żeby nikt z obsługi nie musiał mieć do czynienia z klientem.
0: Teraz będą krzyczeć na te automaty w sumie.
1: No, to tak jak tutaj. Potrzebne informacje.

0: Fisher, Tones and I, czuć słońce w tym kawałku.
1: Tak jest. I to australijskie słońce.
0: A umówimy się na planszówki?
1: Okej.
2: O, ja też chcę.
0: Zapraszam.
2: To zagramy w Monopoly, może.
0: Tak, tylko musimy pojechać gdzieś.
2: Do Kielc. No właśnie, o tym w newsach.
1: Ostrzegam tylko, że ta gra wywołuje we mnie dziwne reakcje. A my zagramy Loco Loco, Gordo.
0: Nie umiesz po prostu przegrywać, tak?
1: Stanęłaś na moim hotelu, to trzeba płacić.
0: Mhm. Tak wam zagramy punktualnie o 16.
3: Reklama. Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To na Dzień Mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
14: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
16: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
17: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
18: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
16: Marian, A więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
20: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
21: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
22: Bittersweet.
23: Castorama.
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii miała być jedna doniczka,
23: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
26: Co jest grane we Wrocławiu?
27: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Dużo się dzieje dzisiejszego wieczoru. Jeszcze dzisiaj wydarzenie z nowego cyklu Pocket Stage, gdzie muzyka elektroniczna i instrumentalna tworzy pełen energii imprezowy klimat. Impreza pełna latynoskich brzmień na dachu Galerii Wrocławia dzisiaj od 19:00. Będą gorące rytmy, taneczna energia i wakacyjny vibe. Za konsolą z nutami latino, Skypless i Funky Justice towarzyszyć im będzie Jacek Goszczyński, który zagra na saksofonie. A jeśli szukacie czegoś na dzisiejszy wieczór w kinie, można zaryzykować jedną z produkcji grozy, która niedawno weszła na kinowe ekrany. Obsesja jest we wrocławskich Heliosach. No i oczywiście trwają juwenalia. Na główną scenę o 19:00 wkroczy Kasia Linz. O 22:00 pojawi się Chivas, twórca, który idzie własną drogą, a w międzyczasie jeszcze Happy Set. To już drugie w tym roku studenckie juwenalia we Wrocławiu. Tym razem świętuje Politechnika.
25: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradia.
28: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
29: Prezes firmy Cinksiarz.pl wpadł w USA. Jest podejrzewany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, mówił Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji.
30: Zatrzymany przebywa w Stanach Zjednoczonych. Amerykański wymiar sprawiedliwości będzie decydował o jego przekazaniu do Polski.
29: Według prokuratury firma Cinksiarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. Coraz mniej Polaków w Wielkiej Brytanii. Według najnowszych danych migracyjnych 19 tysięcy opuściło kraj, a przyjechało 6 tysięcy. No to jeszcze coś dla fanów planszówek. Kielce będą miały swoją wersję gry Monopoly. Premiera w grudniu tego roku. Wcześniej mieszkańcy zdecydują, która lokalizacja trafi na jedno z najdroższych pól na planszy.
0: I mamy godzinę 16:00, słuchacie Freak Fightu. Jak co czwartek napijemy się.
28: To dobrze, bo słońce dzisiaj grzeje. Trzeba się nawadniać, pamiętajcie o
0: Oczywiście.
28: Tym.
0: Oczywiście. Iga Mikołaj, hej.

0: React, Switch Disco, Ella Henderson. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Uważajcie, kierowcy, uważajcie. Bo życie to gra najwyraźniej.
1: Trochę takie GTA, bo poziom absurdu jest wysoki. No jest wysoko, słuchajcie. W Jarosławiu, w województwie podkarpackim, jeśli się nie mylę, został złapany facet na elektrycznym wózku inwalidzkim, który jeździł sobie po obwodnicy miasta.
0: No, może mu się spieszyło.
1: No, to też tak uważam, ale policja najwyraźniej miała inne zdanie i go zatrzymali.
0: A ile punktów karnych za takie przekroczenie?
1: I co, a jak przekroczy prędkość, to mu zabiorą ten wózek, czy o co chodzi?
0: Ale nie, bo nie będzie mógł się przemieszczać dalej.
1: No właśnie.
0: Dobre pytanie zadałeś.
1: Pora na nowelizację kodeksu drogowego chyba.
0: Masakra. Win, gips. Teraz cały czas o tym myślę, że zabraliby mu ten wózek i nie będzie mógł iść nawet do sklepu.
1: No, ale jeszcze ma wózek, więc może sobie zapuścić tę nutę do jazdy.
0: Yeah.

0: ako David Guetta i Rihanna. Daj łyka w Meloradio. Co czwartek bierzemy łyka i co czwartek zgadujecie, co to takiego. Dzisiaj będzie wakacyjny napój. Mikołaju, czyni honory.
1: Dobrze. Otwiera się bardzo łatwo. Nalewamy, uwaga. Nic nie słychać, to nic.
0: Nie szkodzi.
1: Wierzcie, że to napój.
0: Mhm, do wygrania dzisiaj melotorba, a ja już wezmę łyka.
1: Proszę bardzo. Tego konkretnego jeszcze nie próbowałem, więc
0: jest
1: zdrowie.
0: To napój kwaśny.
1: Odrobinę cierpki, ale tak słodki i tylko nie przesadzona ta słodycz.
0: Jeżeli wiecie, co to takiego, to my czekamy na głosówki od was. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Daj łyka w Meloradiu. Siorbnijmy jeszcze.
1: Dobre jest. Naprawdę.
0: Ach.
1: A, przyjęło się.
0: O rany. Galaxy, meloradio.pl, odnośnik do WhatsAppa tam znajdziecie. Przyjmujemy głosówki i tekstówki od was.

0: Słuchacie Freak Fightu? Trwa zabawa, daj łyka. My pijemy, wy zgadujecie, co to takiego. Przypomnijmy, jak to brzmiało.
1: Jasne.
0: Kwaśny.
2: Cierpki, słodki. Aha, ale tam nie za słodki, jeszcze dodałem. No pięknie, ktoś tu źle wyciął.
0: Jakie są negatywne odpowiedzi, panie redaktorze?
2: Pojawiły się takie odpowiedzi, że kompot z rabarbaru, sok z grejpfruta, sok z aroni i kilka propozycji, które podsumuję tak. No my tu mamy luz, ale nie aż taki. Dobrze?
0: Na szczęście jest Alicja. Słuchamy cię.
3: Czy chodzi o lemoniadę?
0: Bardzo dobrze. Brawo!
2: Brawo!
0: Torba do ciebie leci. Prosto od Meloradia.
4: Daj łyka w Meloradiu. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja od 9.
14: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
15: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
14: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
16: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
17: Marian, a więcej się nie da?
18: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
22: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją Empik.
0: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Nie zwalniamy tempa, tak jak Florida. Ostatnio grał swój koncert, słuchajcie, w czeskiej Pradze. I poszedł na niego incognito, bo chciał sprawdzić, czy ktoś go generalnie rozpozna w tłumie.
1: No i ktoś go faktycznie rozpoznał, więc misja zakończona sukcesem. Tylko mnie ciekawi, czy on musiał kupić bilet na swój własny koncert, skoro tak sobie wszedł w publiczność.
0: Dobre pytanie. Czyli co, że zapłacił sam sobie za to, że zobaczy sam siebie na występie?
1: A u nas wystarczyło, żeby krzyknął yeah i by miał za darmo, bo w sobotę Florida gra w Progresji, pamiętajcie.
0: To już w tę sobotę?
1: To już za chwilę.
0: Wow! Beauty and the Beast, Justin Bieber, Nicki Minaj. Tak wam gramy teraz.

0: How Does It Feel w Melo Radio. A my porozmawiamy o rokowej duszy nie Mikołaja, a Ludu.
1: Wiem, do czego pijesz, ale ja akurat tego zespołu nie lubię.
0: O, no znalazłem się bardzo. Znawca.
2: A ty taki rokowy byłeś kiedyś.
1: Właśnie. No właśnie, dlatego nie lubię.
3: A już o 17:00 zagramy.
1: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie 17:00, kiedy inni będą gadać, a o roku pogadamy podczas newsów Melo Radia. Mm-hmm.

0: słuchaj na 97.8 FM. Autopromocja.
1: Wieczorami
0: idę w Melo.
1: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Poczuj... Wiosenny powiew świeżości w centrum handlowym Marino. Rozpocznij sezon z uśmiechem i lekkością. Odkrywaj najnowsze kolekcje i łów modowe perełki. Zadbaj o siebie. Ciesz się przypływem dobrej energii podczas codziennych zakupów. Miłego spędzania czasu z Marino. Zapraszamy. Wrocław, Paprotna 7.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na Media Expert.
8: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
9: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
18: Po reklamie.

0: we Wrocławiu.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Festyn sportowo-rekreacyjny przewietrz się na olimpijskim z AWF Wrocław. Na polach marsowych już pojutrze od 10 do 14 będą spotkania z olimpijczykami i wybitnymi sportowcami. Mecz koszykówki AWF versus Gwiazdy, pokazy sportowe klubów i sekcji sportowych i strefa rekreacji z wielobojem. W kinach jutro nowości, film pełnometrażowy Mandalorian i Grogu to powrót Gwiezdnych Wojen na wielki ekran po 7-letniej przerwie. Akcję mamy osadzoną po powrocie Jedi, a przed wydarzeniami z Przebudzenia Mocy. Jest to bezpośrednia kontynuacja serialu Mandalorian, ale reżyser zapewnia, że film został zaprojektowany tak, aby był przystępny dla osób, które nie widziały serialu. Produkcja od jutra na ekranach wrocławskich kin Helios. No i jutro oczywiście na wrocławskim rynku rusza Jarmark Świętojański. Będzie czynny codziennie od 10 do 21, potrwa do 28 czerwca.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Zakaz wjazdu do Polski może dostać izraelski minister bezpieczeństwa. To po tym, jak polityk szydził z klęczących aktywistów lotyli Sumut. Nagranie trafiło do sieci. Nie będzie powrotu do jaj z chowu klatkowego. Największe sieci handlowe zapewniają, że jajka oznaczone trójką nie będą ponownie sprzedawane. A na koniec o rekordzie frekwencji koncertowej na stadionie w Polsce. Wtorkowy występ Metalliki na Stadionie Śląskim zgromadził ponad 90 tysięcy fanów, mówi dyrektor obiektu Adam Strzyżewski.
5: Wszyscy opuszczali Stadion Śląski z uśmiechem. Nic, tylko bić brawo i organizować kolejne tego typu wydarzenia.
6: A 100 tysięcy kiedyś pęknie?
5: Zrobimy wszystko, aby tak było.
4: Poprzedni rekord należał do Dawida Podsiadły, też na Stadionie Śląskim przyciągnął ponad 88 tysięcy fanów.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i się przydacie, drodzy słuchacze.
2: Tak jest, będziemy siorbać. Ale co? To wam zdradzimy za chwilę.
3: A to nie było godzinę temu?
2: Nie.

0: wiedziałaś, że lubię Enrique?
1: Tam opiłem specjalnie dla ciebie. A dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Herbat, dlatego, drodzy słuchacze, jesteście potrzebni. Głosówki.
0: No głosówki tylko, tekstówki się nie udadzą. Słuchajcie, jaki jest Międzynarodowy Dzień Herbat, no to trzeba sobie siorbnąć taką herbatkę i dokładnie. Robimy konkurs, kto najgłośniej potrafi siorbać.
1: Ja zaczynam, Mikołaj uwaga. Pierwszy.
0: Proszę.
1: Szczerze?
2: Ale herbatka dobra.
1: Niezbyt głośno to zrobiłeś. Jeżeli umiecie lepiej siorbnąć, to czekamy na głosówki. Na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: W Molo Radio. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbat, dlatego my siorbiemy specjalnie dla was. Mikołaj już siorbnął, Ja nie za bardzo potrafię. Na szczęście jest słuchacz Melo Radia, który bardzo ładnie siorbie. Posłuchajmy.
1: 5 o'clock.
2: To chyba nie to.
0: To? Nie słyszysz? Tak, on się delektuje po prostu. A? Taki ASMR trochę.
1: To.
0: Poczekaj. Jak rybka w akwarium.
2: Daj ją, synu. Przyjęło się. Dobrze, no jak ma nasz słuchacz na imię, powiedz mi?
0: Nasz słuchacz ma na imię Jędruś.
2: Jędruś, zaimponowałeś mi swoim siorbaniem. Ja jestem jak najbardziej na tak. Przechodzisz do kolejnego etapu.
0: Dobrze, jeżeli chcecie się zmierzyć z Jędrusiem, to nagrywajcie jak siorbiecie. WhatsApp Melo Radio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Hey, Sam Felt to teraz we Freak Fightie.

0: Magnetic Bausa. Sprawdzamy, jakie jest najgłośniejsze siorbnięcie, bo mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbat. I przyszła głosówka.
1: Ale dobra.
0: Herbata, mam nadzieję.
2: No chyba tak.
0: A jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o tym, kto woli oglądać filmy dla dorosłych.
2: Dobrze.
0: Cieszę się, że się zgadzamy w tej kwestii.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szybę marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
10: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super. Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
0: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
15: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
16: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
15: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Carla Fernandez, co jeśli? Zrobiło się bardzo romantycznie teraz na antenie Meloradio.
1: No to za chwilę się skończy.
0: To taka gra wstępna, powiedzmy.
1: A na końcu będzie ślub, tak?
0: Nie wiem, jakie filmy oglądasz.
1: No właśnie, bo są filmy dla dorosłych, prawda, które nie kończą się najczęściej ślubem. I czy jest to moralnie dopuszczalne, czy niedopuszczalne, żeby takie filmy oglądać?
0: Większość ludzi uważa, że tak.
1: Większość ludzi, przynajmniej w Polsce, bo na przykład w Turcji 69%, nomen omen, świetna liczba, uznaje, że to jest niedopuszczalne moralnie.
0: Nie, słuchaj, mi chodziło o 69, o nic więcej, mówię.
1: Aha,
0: ci.
1: Aha, dobra, tylko tyle chciałem, żebyś powiedział. Tak. Okej. Okay. No dobra.
0: Shakira, burn the
1: nice.
0: Boy.

0: wdepnę w gumę do rzucia, to mnie chyba rozniesie. A tak poza tym, to pamiętajcie. Another day, another slay.
1: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Autopromocja. Sunrise.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Polska przygotowuje się na suszę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazuje pieniądze samorządom na budowę zbiorników retencyjnych, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda.
2: Nie zapominamy też o indywidualnych mieszkańcach. Tu wprowadzamy mikroretencję, czyli program, w którym każdy z nas mający dom jednorodzinny będzie mógł zatrzymywać wodę deszczową na swoim terenie.
1: Najgorsza sytuacja hydrologiczna jest w centrum Polski. Ponad 3 miliony złotych miał wyłudzić były sekretarz sądu w Łodzi. Dziś ruszył jego proces. Tomasz R. przerabiał wyroki tak, że dopisywał nakazy zwrotu opłat sądowych i wpisywał swój numer konta. A na koniec Bangladesz. Bawu Albinos z blond grzywą, nazwany Donald Trump, stał się sensacją social mediów. Ludzie tłoczą się, by zrobić sobie z nim zdjęcie.

0: idę w melo.
1: Nas grach jest już 18, w czwartek to oznacza tylko jedno. No weekend już puka do naszych drzwi, więc my go zaprośmy. No i skończmy ten czwartek najlepiej jak się da. Pomogą nam w tym Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer na pewno wam zagram. Będzie Dancing Love, Alan Walker i Meek. A zaczynam od Jazzy, Can't Deny It.
0: Melo Radio. Idę w melo.
1: Tu pychu, siemano. To będzie dobry wieczór, a już za chwilę ktoś z was będzie mógł zawalczyć o merch od Melo Radia.

0: Lato, modelki, Włodarski w Meloradio. Tak dla was podkręcamy tempo. 16 minut po 18 na zegarach. O czym myśli Pychu? To nasza nowa zabawa na antenie Meloradia. Ja myślę o jednej rzeczy. Daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie na antenę Meloradia pod 321-321-777. No i próbujecie odgadnąć właśnie, o czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja. No i zachęcam was bardzo serdecznie do tego, żebyście już wyciągali telefon i dzwonili. Dziś kategoria to w lodówce. No i takie moje małe podpowiedzi dla was, żebyście byli bliżej celu. Zazwyczaj w papierowym opakowaniu. Bardziej dodatek, ale czasem też niezbędne do tego, żeby jakąś potrawę przygotować. Jeżeli macie jakieś pomysły, co to może być, no to dzwońcie 321-321-777. Róbcie to już teraz. To jest telefon do mnie, prosto do studia. Można zadać jakieś pytanie. Ja z chęcią wam pomogę, żeby było wam trochę łatwiej. No i czekam, aż lampka tutaj w studiu się zapali. 321-321-777. O czym myśli Pychu? No jestem mega ciekawy, czy ktoś z was ma jakąś propozycję. 321-321-777. To jest ten numer telefonu, pod którym czekam. No i jeszcze raz moje podpowiedzi. Zazwyczaj w papierowym opakowaniu, bardziej dodatek, ale czasem też niezbędne do przygotowania potraw. 321-321-777. Pod tym numerem telefonu czekam na kogoś, kto będzie chętny, żeby zdobyć nagrodę. No to słucham. Halo, cześć, jak masz na imię?
1: Cześć, Kinga.
0: No cześć, Kinga. Pytanie zadajesz, czy od razu strzelasz?
1: Nie no, myślę, że strzelam.
0: No to dawaj.
1: Czy to jest masło?
0: Tak jest! No słuchaj, Kinia, ty lubisz coś sobie pogotować czasem?
1: Coś tam lubię.
0: A, no to trafiło na ekspertkę. To słuchaj, torba, kubek i pomadka, taki zestaw Melomerczu leci do ciebie za twoją poprawną odpowiedź.
1: Super, dzięki bardzo.

Nie wiem, jak on to robi, ale za każdym nowym numerem, który wypuszcza, hipnotyzuje tylko mocniej. Oscar Metcalf, Sweet Nothings. Tak, gra wam Meloradio. 18.27 na zegarach, a w tej godzinie pojawi się jeszcze m.in. Alok i Khalid. Będzie też Skuter. No i pojawi się on nieprzypadkowo. Fani Sunrise Festival, warto, żebyście zostali.

0: reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Poczuj wiosenny powiew świeżości w centrum handlowym Marino. Rozpocznij sezon z uśmiechem i lekkością. Odkrywaj najnowsze kolekcje i łów modowe perełki. Zadbaj o siebie. Ciesz się przypływem dobrej energii podczas codziennych zakupów. Miłego spędzania czasu z Marino. Zapraszamy. Wrocław, Paprotna 7.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: O reklamie.

0: Thank you!
1: Thank you, Scooter. Maria w Meloradiu, tak dla was podkręcamy tempo. No i ten numer nie pojawił się na antenie Meloradia przypadkowo, no bo Scooter zagra na tegorocznym Sunrise Festival. No na samą myśl o tej imprezie, uwierzcie, moja wyobraźnia buzuje. No wyobrażam sobie piękne polskie morze, Kołobrzeg, gorąc z nieba. No i najlepszą elektroniczną muzę. Masa artystów, 6 scen, no i 23 lata naprawdę świetnej historii. No i wy też możecie stać się jej częścią. No bo Meloradio chce was zabrać na Sunrise Festival i jeszcze dziś będę miał dla was wlotki na pierwszy dzień tego niesamowitego wydarzenia. Słuchajcie uważnie, no bo kto wie, kiedy poproszę was o głosówki, to na pewno do 22 się wydarzy. A już teraz na naszej playce kolejny z DJ-ów, którzy już w te wakacje nad polskim morzem się pojawią. James Hype i Waterfalls.

0: Jeśli będziecie mieli w wolnym czasie kilka chwil, no to polecam sobie przeczytać tekst tego numeru. Jest naprawdę interesujący. Oh Natalie, to Uncle Funkle w Melo Radio. Tak, gramy jeszcze przed 19, ta już za chwilę wybije na zegarach.
1: A już o 19 zagramy
0: Yearbooks i będzie jego Graceland. Ten numer punktualnie o 19 pojawi się na antenie Meloradia, a po niej też trochę hajsu sypnę z mojej kieszeni.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Nawrot Długołęka. Nawrot.d

0: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie.
4: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Idę w Melo. Na zgarach już punktualnie 19:00. Masę dobrej muzy mam dla was w tej godzinie. Będzie Another z numerem Talk to You. Będzie też Cyril, jego kultowy już Stumbling In. A zaczynamy od czegoś, co obiecałem kilka chwil temu. Yearbooks i Graceland. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

No i przyznawać się, kogo teraz złapałem z zimnym łokciem słuchającego tego numeru? Talk to you another w Meloradiu. Tak wam podkręcamy tempo, 8 minuty po 19, a za chwilę komuś z was podkręcę budżet, bo będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie. A już teraz ZTB, to Fausty Gibbs.

0: Swedish House Mafia w Melo.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: No i to jest ten moment, w którym dzwonię do kogoś z was, kto zgłosił się na meloradio.pl po szybką kasę. No i czekam 5 sygnałów na
2: Halo?
0: To. Aż ktoś z was odbierze telefon, a to nawet jednego nie trzeba było. Czekał, tak, Mariusz. Tak. Siemano, no, tu Pychu, Melo Radio.
2: Siema, hejo.
0: No cześć, słuchaj, 200. Gdybyś miał zgarnąć od Melo Radia, to powiedz, na co by się wydał?
2: No, na spontana na wyjazd nad morze.
0: Okej, czyli ty kiedy planujesz taki wyjazd?
2: Dzisiaj w nocy o 3:00.
0: Czekaj, bo o 3:00 będziesz wyjeżdżał, ale sam z ekipą?
2: Tak. Z ekipą, no.
0: Okej, a w ile osób będziecie w jednym aucie?
2: 3 osoby.
0: Okej, no to już na pewno będziesz miał z kim sobie pobalować. Tak na cały weekend, czy tylko na jeden dzień?
2: Na cały weekend jedziemy.
0: A, no to totalny sztos. No i taki hajs na paliwo czy na hot doga na stacji by się przydał, co?
2: No jasne, że tak, no.
0: No a powiedz, czy wy macie w planie całą tę drogę słuchać Meloradia?
2: Tak. No,
0: apka przygotowana, żeby jak tam sygnał gdzieś, wiesz, zniknął, żebyś mógł sobie przez aplikację posłuchać?
2: No, dokładnie tak. No.
0: No to jak ty jesteś tak przygotowany, to ja ci jeszcze dogotuję hajs. 200 w tym momencie od Meloradia lecą do ciebie.
2: Dzięki bardzo.
0: A ty bądź do bankomatu, gdzieś po drodze nad morzem na pewno też go znajdziesz.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Satisfy. To Calvin Harris i Jazzy. Ich nowość jest za nami. Na ten numer możecie głosować na meloradio.pl w zakładce 30 Meloradia. Jeśli wam się oczywiście podoba. Przypominamy, kolejna lista hitów już jutro po 18, a na razie mamy 19.27. W czwartek Pychu z tej strony, siemano. A w tej godzinie powiem wam jeszcze, za co możecie być skrytykowani na siłowni.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A.

0: że radio bez speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
8: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
14: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
13: ci panowie z Media Expert.
14: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie. I za darmo.
15: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
17: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto.

Tak dla was podkręcamy tempo, 19 minut do 20. Za to możecie oberwać na siłowni. Właśnie mam przed swoimi oczami artykuł, które części ciała możemy odsłonić ćwicząc. No bo jak się okazuje, nie wszystkim pasują stroje, które na siłowni nosimy. No podobno niefajnie jest, kiedy mamy obcisłe stroje, odsłonięty brzuch czy inne takie rzeczy. No bo są osoby, które mówią, że to wcale nie jest wybieg mody, tylko miejsce do ćwiczeń, więc ubierajcie się tak jak do ćwiczeń. No jak to nie wybieg mody? A kto nam uwierzy, że byliśmy na siłce, jak nie wstawimy z tego storki? A jakoś trzeba wyglądać, nie?

0: Młody Łajcior. To Kalifornia w Belo, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 20. Po 20 będę miał też wlotki na Sunrise Festival.

promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet
5: 2. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych.

0: Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

0: Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM. Idę w Melo.
1: 20 wybiła, tu nie ma co gadać, tu trzeba grać, a mam kilka słów w rękawie w tej godzinie. Anima i Joji, Beautiful, to na pewno wam zagram, David Guetta i Ava Max też wpadną. Zacznę od najgorętszego duetu ostatnich tygodni. Justin Bieber i Nicki Minaj to Beauty and the Beat. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

0: Haven i Caitlin Aragon w Melo. A już w te wakacje?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Ale się będzie działo. No ja już nie mogę się doczekać na to, co wydarzy się w tegoroczne wakacje na przełomie lipca i sierpnia. Sunrise Festival. Impreza, która ma 23 lata. Naprawdę cudownej historii. No i czas, żeby dobudować tę historię po raz kolejny. No bo w tym roku zagra naprawdę masa artystów. Od Axwella Ingrosso po Hardwella, przez Urzela do Jamesa Hypo, Morteno, Olivera Heldensa, Rehaba, czy wielu naprawdę innych fantastycznych DJ-ów. A wy możecie tam być. Mamy dla was wejściówki na pierwszy dzień Sunrise Festival. Jedną podwójną mam do rozdania. Jeżeli chcielibyście ją zgarnąć, no to już teraz wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i przekonajcie mnie, dlaczego to właśnie wy jesteście największymi imprezowymi bestiami. Czekam na wasze głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Czym kreatywniej, tym lepiej. Wszystkie chwyty dozwolone.
1: Sunrise Festival.

0: Ten numer zawsze daje radę. Klasyczek na antenie Mela Radia. Party Rock Anthem i LMFAO. Tak podkręcamy tempo, a już w te wakacje.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Na którego właśnie to Sunrise Festival mamy dla was podwójną wlotkę na pierwszy dzień tej imprezy. No i zapytałem was, dlaczego to właśnie wy jesteście największymi imprezowymi bestiami? Poprosiłem, żebyście mnie przekonali głosówkami na WhatsAppie Meloradia, no i była ich cała masa, za co dziękuję. Ale Łukasz, dawaj.
2: Dlaczego jestem największą bestią festiwalową? Ano dlatego, że jak ze 20 lat temu zostawiłem godność na festiwalu, tak do dzisiaj nie mogę jej odnaleźć.
0: Kto tak nie miał, niech pierwszy rzuci kamieniem. Łukasz, jedziesz na Sunrise Festival, ale podwójna wlotka na pierwszy dzień leci do ciebie, a już teraz leci James Hype.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Pokazujemy zawsze kilka figur, kilka kroków, żeby tak wszystkich zachęcić do tej wspólnej zabawy.
5: Wróciły wrocławskie potańcówki. Pierwsza w tym sezonie już za nami, a przed nami jeszcze 7 kolejnych. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. O potańcówkach za chwilę więcej, bo wcześniej zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Kryminału.
6: Ewa Dąbrowska, koordynatorka Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław.
5: Festiwal Kryminału już po raz kolejny we Wrocławiu. Co tym razem?
6: Tak, przed nami już 23. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. W programie stałe punkty, czyli m.in. spotkania z autorami. Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich, ale odwiedzą nas Wojciech Chmielarz, Izabela Janiszewska, Maciej Siembieda czy Piotr Kościelny.
5: Znane nazwiska dla miłośników.
6: Otóż to, ale będą też autorzy mniej znani, bo staramy się co roku też zwracać uwagę na debiuty i w tym roku też takie spotkanie przewidzieliśmy. Będziemy mieć panel debiutantek, czyli nazwiska jeszcze nieznane, ale mamy nadzieję, że to się zmieni między innymi dzięki naszemu spotkaniu.
5: Panel debiutantek, no właśnie, bo ja mam wrażenie, że coraz więcej kobiet pisze kryminały.
6: Tak, rzeczywiście. Nie wiem, nie prowadzę takich dokładnych statystyk, ale coraz więcej kobiet próbuje debiutować w tym świecie i to też widać między innymi w nominacjach do Nagrody Wielkiego Kalibru tegorocznej, bo chyba po raz pierwszy w historii nagrody mamy więcej nominowanych kobiet niż mężczyzn. Jest 7 autorów nominowanych jak co roku, czasami się zdarzają oczywiście jakieś tam wyjątki, tak jak w zeszłym roku, kiedy Jędrzej Pasierski był nominowany podwójnie, ale co roku mamy standardowo 7, zwykle przeważają w tym gronie mężczyźni, w tym roku mamy 4 autorki i 3 autorów.
5: Jak można być nominowanym podwójnie?
6: Za 2 powieści, po prostu. Tak.
5: A w tym roku, no właśnie, nagroda jest takim, wręczenie jej, ogłoszenie zwycięzcy jest takim ważnym punktem festiwalu. Ta 7 nominowanych to kto?
6: Wręczenie Nagrody Wielkiego Kalibru, czyli nagrody dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej ubiegłego roku, to jest zawsze punkt kulminacyjny naszego festiwalu. Wiadomo, najważniejsze wydarzenie tego festiwalowego tygodnia. Nominowana 7 to Amelia Jabłońska, Agnieszka Jesz, Anna Kańto, Grzegorz Krowowski, Marta Ryczko, Maciej Siembieda i Michał Wierzba. Co ciekawe, część tych nazwisk na pewno jest znana, tak jak Anna Kańtoch czy Maciej Siembieda, bo Anna Kańtoch jest też laureatką nagrody sprzed kilku lat, ale jest też zaskakująco dużo nazwisk, które pojawiają się wśród nominacji po raz pierwszy. Między innymi 2 debiutantki, czyli Amelia Jabłońska i Marta Ryczko, więc to też pokazuje, jak bardzo ten gatunek się rozwija, skoro nawet debiuty są tak silne, że mogą trafić do grona nominowanych do nagród.
5: Przypomnijmy, jak działa ta nagroda, to znaczy właśnie skąd się biorą nominowani, kto ich wybiera?
6: Nominowaną 7 wybiera z długiej listy nasze jury pod przewodnictwem profesor Małgorzaty Omilanowskiej. W składzie są też Anna Marchewka, Piotr Kofta, profesor Bernadeta Darska i profesor Anna Gemra. Jurorzy wybierają tę 7, wcześniej tę długą listę spośród książek zgłaszanych przez wydawców. W tym roku do nagrody zostało zgłoszonych blisko 200 powieści, więc rzeczywiście mają co czytać, mają czym wybierać.
5: Jak jest z galą? Każdy może przyjść? Gdzie ona się odbędzie?
6: Gala, która odbywa się w Starym Klasztorze, jest wydarzeniem zamkniętym, natomiast jest transmitowana online, więc zachęcamy do śledzenia przebiegu gali, tropienia nazwisk zwycięzców na naszych stronach.
5: A co możemy powiedzieć o kondycji polskiego kryminału, bazując właśnie na tych nominowanych, czy o tym, jak on się zmienia?
6: Polski kryminał wciąż jeszcze jest w tendencji rosnącej, bo ja co roku tworzę taką listę wydanych w ubiegłych latach polskich powieści i co roku ta lista jest coraz dłuższa. Więc to nie jest tak, że już rynek się przesycił i mamy tendencję spadkową, tylko coraz więcej autorów wciąż pisze, coraz więcej autorów chce debiutować w tym gatunku. Z jednej strony to niedobrze, bo nie sposób tego wszystkiego przeczytać po prostu, bo tych książek w zeszłym roku ukazało się blisko 600. Nikt nie jest w stanie przeczytać takiej liczby, nawet gdyby siedział i nie robił nic poza czytaniem, prawda? Ale z drugiej strony to dobrze, bo mamy po prostu tak różne książki wśród tych wydawanych polskich tytułów, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet jeżeli mu się wydaje, że nie lubi kryminału, to na pewno wśród tych wszystkich wydanych jest coś, co by mu się spodobało. Warto po prostu sprawdzać.
5: No bo właśnie, kryminał miesza się z innymi gatunkami.
6: Tak, w tej chwili te granice gatunkowe są bardzo płynne. Będziemy zresztą mieć o tym panel na tegorocznym festiwalu, bo Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek porozmawiają o swoich międzygatunkowych wędrówkach, bo w tej chwili bardzo niedawno ukazała się nowa książka Wojciecha Chmielarza, która jest bardziej powieścią grozy niż kryminałem, z którego jest znany. No i właśnie, autorzy też poszukują nowych form wyrazu, więc to, że coś ma na okładce wielki napis kryminał, niekoniecznie znaczy, że jest takim czystym kryminałem o śledztwie. Może mieć bardzo różne inne gatunki w sobie.
5: No właśnie, odnośnie panelu i programu, o którym rozmawiamy, to jest tak, że właśnie dyskusje, panele też są częścią Festiwalu Kryminału.
6: Tak, to nasz coroczny element, czyli właśnie spotkania z autorami, dyskusje z autorami. Staramy się rozmawiać na różne tematy powiązane z kryminałem, ale też pokazujące, że ten kryminał to nie jest tylko rozrywka, to nie jest... Oczywiście wiadomo, że czytamy go dla rozrywki, ale może nieść coś więcej. I o tym staramy się rozmawiać na festiwalu. Będziemy mówić w tym roku m.in. o lokalności w kryminałach. Będziemy mówić właśnie o wędrówkach między gatunkami, ale też porozmawiamy o tym, dlaczego lubimy te mroczne historie. O tym porozmawiają Piotr Kościelny, Marcel Moss i Michał Wierzba. Ale nie tylko spotkania, nie tylko dyskusje, bo stałym elementem festiwalu są też wykłady. W tym roku postawiliśmy na drobną zmianę, bo nadaliśmy wszystkim naszym wykładom wspólny tytuł Nauka w praktyce śledczej i właśnie wokół tego skupiają się tegoroczne wykłady. Wykładowcy pokażą różne odsłony nauki i to, jak wpływa ona na kryminał. Na festiwalu zagoszczą m.in. grafolożka, medyk sądowy, ale też chirurg, którzy opowiedzą... Grafolożka, wiadomo, o roli pisma w kryminałach. Medyk sądowy zdradzi nieco kulisy swojej pracy. Z kolei chirurg opowie nam o śmierci i tabu z tym związanym.
5: No i jeszcze jest spektakl.
6: Tak, w programie festiwalu jest nowość, czyli spektakl teatralny. W trzy festiwalowe wieczory studio teatralne Appendix Studio zagra spektakl teatralny Śmierć w burdelu na Ruskiej. To jest opowieść o Wrocławiu w roku 1945 i bardzo nietypowa ekipa śledcza rozwiązuje zagadkę zbrodni, ale co ciekawe, to publiczność ma ostatnie słowo, to oni wybierają sprawcę tej zbrodni, więc warto wziąć udział, bo nie tylko będzie można obejrzeć spektakl, ale po prostu stać się jego częścią.
5: Spektakl gdzie będzie pokazywany?
6: Spektakl jest biletowany, odbywa się na ulicy Ruskiej 46, wszystkie informacje na naszej stronie internetowej, na co warto też zwrócić uwagę, to z kodem MFK mamy zniżkę na bilety, więc tym bardziej warto korzystać.
5: Czyli o Ruskiej i na Ruskiej w przypadku tego spektaklu.
6: Dokładnie tak, można się poczuć rzeczywiście, jakby się było częścią tego wydarzenia.
5: Spektakl jest biletowany, a jeśli chodzi o wykłady i panele?
6: Wszystkie festiwalowe wydarzenia poza spektaklem właśnie i poza galą wręczenia nagrody wielkiego kalibru są wydarzeniami otwartymi, nie obowiązują ani bilety, ani wejściówki, po prostu zapraszamy wszystkich chętnych do klubu Proza. Poniekąd na zamknięcie festiwalu, bo w festiwalową niedzielę zapraszamy na kryminalny spacer po Wrocławiu. Wrocławski przewodnik oprowadzi nas tropem zbrodni po Starym Mieście.
5: Międzynarodowy Festiwal Kryminału od 27 do 31 maja. Informacje o zapisach na spacer i dokładnym programie znajdziecie na stronie internetowej wydarzenia. Tak jak Festiwal Kryminału, w centrum miasta odbywają się też potańcówki wrocławskie.
7: 5 lat temu postanowiliśmy zorganizować wydarzenie dla wrocławian, w którym mogliby się zintegrować, nawiązać relacje bezpośrednie, bo o to tutaj chodzi. I żeby się mogli spotkać wszyscy, niezależnie od wieku, od tego, jakie pokolenie reprezentują. Ruszyliśmy z wrocławską potańcówką, która okazała się hitem. Trwa już 5 lat. Odbyło się już 21 potańcówek, w którym wzięło udział około 70 tysięcy osób, a na jednej potańcówce, tak w obrębie czasu trwania tej potańcówki, jest zwykle około 3 tysiące osób. Dorota Felix, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Jest to możliwość zabawy, jest to możliwość rozmowy, jest to możliwość relaksu, śmiechu, ruchu na świeżym powietrzu, w bardzo dostępnej przestrzeni dla wszystkich, dla każdego, zupełnie bezpłatnie i właściwie kompletnie niczego nie trzeba ze sobą ani przynosić, ani umieć. Po prostu trzeba przyjść, posłuchać muzyki i ruszyć do tańca.
5: W różnych miejscach były już te potańcówki, tym razem też Ścisłe Centrum.
7: Tak, tak. W tym roku z racji jubileuszu i z racji tego, że chcemy zrobić o 2 więcej niż zwykle, czyli 8, wybraliśmy kilka miejsc. Pod Iglicą 19 czerwca na Placu Gołębim po raz pierwszy. Zobaczymy, jak tam się tańczy wrocławianom. Później będzie tradycyjnie Plac Wolności, 4 potańcówki i 2 tutaj pod Pręgierzem. Czyli trzeba zapamiętać, wszystko będzie w centrum oprócz Iglicy, ale tam też można dotrzeć bez żadnego problemu, więc liczę na to, że otwarcie potańcówki 16 maja będzie i nie tylko huczne, ale też wiele osób weźmie w tym udział. No i potem już się bawimy przez całe lato.
5: Jak to będzie z muzyką? Do tej pory te potańcówki były takie tematyczne.
7: Tak, były tematyczne, a w tym roku nazywać je będziemy w zależności od miejsca, w którym się będą odbywały. A muzyka będzie bardzo różna. Nie będzie jakoś konkretnie żadnego, jakiegoś konkretnego rodzaju muzyki. Jak zawsze będą to otwierać tancerze, będzie krótki pokaz, potem króciutka lekcja, potem już wszyscy tańczą, a postaramy się dobrać muzykę taką, żeby każdy na każdej potańcówce znalazł coś dla siebie.
5: Jak to się udało? Na czym polega ten fenomen, że te potańcówki tak się sprawdzają i przyciągają tyle ludzi?
7: Ja myślę, że tak. Po pierwsze zawdzięczamy to wrocławianom, którzy lubią się bawić, lubią się spotykać, kochają swoje miasto. Czyli mamy już takie 3 rzeczy, tak? Ludzie, którzy chcą, miejsca cudowne w przepięknym Wrocławiu, możliwość spotkania. I to tak zaczęło obrastać ilościowo, właściwie nie wiemy kiedy, bo okazało się, że przyjeżdżają również ludzie z innych miast Polski. My też wiemy, że specjalnie planują swoje urlopy na czas potańcówki. Nawet z zagranicy przyjeżdżają, mamy ludzi, którzy przyjeżdżają na przykład z Anglii specjalnie. Myślę, że to się wzięło stąd, że my potrzebujemy relacji bezpośrednich, kontaktu, ciepła, radości, ruchu. No w takie piękne zwykle, na szczęście, są to dni słoneczne, a przynajmniej bezdeszczowe. My po prostu potrzebujemy być razem, potrzebujemy budować wspólnotę i myślę, że taniec jest takim wspaniałą formą, żeby właśnie wyzwalać te wszystkie najlepsze, że tak powiem, instynkty w ludziach. No oczywiście warto wspomnieć, tak już zupełnie przy okazji, że w tym roku Wrocław jest miastem tańca, tak, światową stolicą tańca. I to, jak się okazuje, bardzo słusznie, bo o tym świadczą nie tylko potańcówki, ale bardzo wiele wydarzeń tanecznych, które we Wrocławiu dzieją się na co dzień, w mniejszym może wymiarze, więc może nie są tak widoczne. A potańcówka po prostu chyba wyciąga jakby wszystko tutaj na zewnątrz. Jest tłumna, jest wesoła, jest w pięknym miejscu i chyba stąd taki sukces tego wydarzenia. Ale na pewno potrzeba. My po prostu potrzebujemy się bawić.
4: Wraz z mężem prowadzimy zajęcia wstępne, takie na samym początku potańcówki, żeby wszystkich uczestników rozgrzać, zachęcić do wspólnego poruszania się. A gdyby ktoś był nieśmiały, nie wiedział do końca, jakie kroki zrobić, jak się poruszać, to też pokazujemy zawsze kilka figur, kilka kroków, żeby tak wszystkich zachęcić do tej wspólnej zabawy. Kasia Czmachowska.
8: Patryk Czmachowski, Fundacja Rokon.
5: Państwo ćwiczą jakiś konkretny styl tańca?
8: Tak, głównie tańczymy tańce swingowe, czyli rock'n'roll, boogie-woogie, lindy hop oraz charleston.
5: Stąd ten ubiór, ta spódnica, tak, stąd buty.
8: Rzeczywiście, tak. Staraliśmy się tutaj też ubrać jakby w stylistyce. To jest mniej więcej strój, w którym występujemy czy to na pokazach, czy na turniejach.
5: To jest trudne dla ludzi, żeby się tego nauczyć? Jak przebiegają konkretnie te rozgrzewki? Ludzie biorą w nich udział, czy przychodzą później?
4: Widzimy dosyć duże zróżnicowanie, czyli są osoby, które wiedzą, że chcą skorzystać też z tego rodzaju rozgrzewki, nauczyć się nowych kroków. Są osoby, które podchodzą do tego nieco sceptycznie i nieśmiało. Natomiast to, co widzimy też, to, że sama taka rozgrzewka trwa około 20 minut i rzeczywiście, o ile na początku może to być kilkanaście osób, to na koniec znacznie większa grupa osób bierze udział już i wspólnie tańczą.
8: Grupa rozrasta się w trakcie samej rozgrzewki i choć spodziewam się za każdym razem, że no, osób będzie dosyć sporo, to już jest dosyć popularne wydarzenie, to za każdym razem rozmiar przekracza moje oczekiwania.
4: A przy okazji też zróżnicowanie tych
8: wiekowe,
4: tak. Też to, że niektórzy przychodzą indywidualnie, niektórzy w większych grupach czy całymi rodzinami i jest to niesamowicie integrujące wydarzenie, a dla nas jako instruktorów czy takich animatorów też dodające energii i motywujące widzieć, jaki jest efekt tych wspólnych działań.
5: Właśnie też chciałam o to zapytać, bo ta rozgrzewka jest taka, że każdy tańczy sam.
8: Staramy się w ten sposób właśnie rozgrzewkę ułożyć, żeby można było zatańczyć ją samodzielnie. Tańce swingowe tańczy się głównie w parach, natomiast jest dużo elementów również wykonywanych solo. I staramy się dopasować do uczestników, w tym sensie, że nie wszyscy, nie zawsze mogą mieć ochotę tańczyć w parze, a skoro mamy możliwość zaproponować coś, co pozwala samodzielnie zatańczyć, rozgrzać się, poznać kilka ruchów, to w zasadzie czemu nie?
5: To jeszcze tylko podpowiem, harmonogramu wrocławskich potańcówek szukajcie na internetowej stronie miasta.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Coraz bliżej do wydarzenia pod hasłem WROW Showcase, czyli do festiwalu dla tych lokalnych artystów z Dolnego Śląska. Do 29 maja, bo właśnie wtedy rusza ten event, no będziecie pewnie u mnie regularnie bombardowani tym tematem. Nie bez przyczyny, bo osobiście uważam, że to impreza, która może zmienić wasze życie. Poznacie tam mnóstwo osób, no a jak wiadomo, nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. No a do tego wszystkiego czeka na was multum wiedzy. O tym organizatorka Ola Kubera.
12: Takie tematy, które nie tylko tym osobom z branży mogą przypaść do gustu. Myślę o tym warsztacie skupionym na muzyce alternatywnej i na mainstreamie.
13: A, czyli porównanie tak. Tych piosenek, tak? Mm-hmm. Jasne, dobra. No to tutaj mówimy o anatomii piosenki, czyli czym się różni ta alternatywna od mainstreamowej. I o tym opowie nam Kuba Antkowiak. No bo jest to ciekawe, nie? Czasem mamy takie poczucie, że w kółko słuchamy tej samej piosenki.
12: No szczególnie wspomniałaś w radiu.
13: Tak.
12: Na którym jesteśmy oczywiście,
13: tak, ale bardziej miałam na myśli, szczerze mówiąc, playki.
12: Okej, okay, to też,
13: Na przykład z Nową Muzą, że przy ósmym numerze nie wiesz, czy to jest ósmy, czy piętnasty, bo jest jakiś trend, który teraz jest trendy. Mm-hmm. Wiem, że powtarzam, ale jakby celowo. No i tak się zastanawiasz. Mm-hmm. Więc właśnie Kuba też przez swoje doświadczenie potrafi wyłapać, co jest tym trendem, a co jest fajne, że jest jakąś odmianą. Ale oczywiście też zostawi miejsce na dyskusję, bo, no wiesz, to jest muza, to każdy może czuć trochę inaczej, więc on na pewno wskaże, czym to się różni i tak jak mówisz, nawet dla laika może być to ciekawy temat. No takie zgłębienie trochę, nie? Tych naszych rozkmin jako słuchaczy, jako muzyków, jak chcemy być postrzegani, jak my jako słuchacze coś odbieramy. Wiesz, możesz sobie myśleć, że coś jest odkrywcze, a później ty tego słuchasz, znaczy muzyk sobie myśli, potem ty tego słuchasz i masz takie, ej, przecież już 20 zespołów tak gra, nie?
12: Okej, ale to nie będzie takie też porównanie, że coś jest złe, coś jest dobre. W sensie chodzi mi o to, czy tą alternatywę będzie się tak wrzucać w te hasło, że to jest pozytywna, mainstream niekoniecznie, czy jeszcze nie wiesz?
13: Wiesz co, tyle co znam Kubę, to nie będzie raczej negatywnie, po prostu będą wskazywane różnice, no i wiesz, wybierasz, co ci pasuje. No jakby mainstreamowe piosenki z jakiegoś powodu takie są. Statystycznie, matematycznie można by założyć, że po prostu podobają się większej liczbie osób i to jest totalnie okej. Okay. No pytanie, co ty chcesz przekazać, nie? Jakby, żeby, nie wiem, może trochę zwiększyć świadomość, no po prostu mieć to poczucie, co jest uznawane za alternatywne, co za mainstreamowe, ale no na pewno nie będziemy tam wytykać, nie? Że ta mainstreamowa, bo ta jest mainstreamowa, więc jest zła.
12: No tak, bo modne jest być alternatywką tak zwaną.
13: Tak, no ale to ze skrajności w skrajność nie ma co dokładnie też wpadać, więc myślę, że raczej porównawczo po prostu.
12: Dobra, kolejna rzecz to coś, co już zdradzę, że rozmawiałyśmy przed samym wywiadem, bo mnie to o tyle zaciekawiło, że też pokazuje, jak bardzo ten, to środowisko jest może nie tyle co zgrane, nie tyle co, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że po znajomościach, ale pokazuje, że osoby, które do was przychodzą, się rozwijają, bo myślę o tym, że będzie rozmowa z Piotrkiem, którego wydaje mi się, że moi słuchacze też poznali przy okazji pierwszego WROW-a dla tych młodych słuchaczy, a jeżeli nie poznali, no to właśnie. Kim jest Piotrek i dlaczego u was wystąpi?
13: Dokładnie.
12: Może nie wystąpi, ale będzie z nim rozmowa.
13: będzie jego wystąpienie, czyli
14: no,
13: się zgadza.
14: Tak. No, zgadza się.
13: Mowa o Piotrku Paduszyńskim, czyli naszym, no chcę powiedzieć lokalnym pianistą, ale no już nie tak lokalnie działa.
14: Tak jak powiedziałam, rozwijają się uczestnicy.
13: Tak, i to jest jakby zaczynek do tej naszej rozmowy, no bo my Piotrka znamy od kilku lat, znamy go też z innych projektów i naprawdę podoba nam się to, jak prowadzi tą swoją ścieżkę kariery, jakby tak jako odbiorca ja czuję, że to jest w zgodzie z nim. To nie jest wcale takie łatwe, bo wiesz, zawsze się mówi o sukcesach, a nikt nie liczy tych godzin ciężkiej pracy, a wiemy też, że Piotrek wykonał po prostu te godziny, żeby potem móc ogłosić, że gra 5 koncertów na przykład pod rząd. Więc tak, Piotrek Paduszyński, pianista, tutaj się będę posiłkować bio, żeby nic nie przekręcić. Niezależny pianista, kompozytor, który konsekwentnie buduje własny język muzyczny, tworzy utwory filmowe, ilustracyjnej aranżacji, opiera je o akustyczne pianino oraz o pozytywkę. To też możliwe, że słyszeliście o tym, że jakiś chłopak z pozytywką...
14: Tak, to szczególnie myślę, że...
13: Grał właśnie na dużych koncertach podczas męskiego grania, grał też z Fukajem, z Zalią albo z zespołem LOR. Mhm. Więc...
14: Ja nie wiem, mogę palnąć głupotę, ale nawet nie wiem, czy nie było coś z PZ-em?
13: Właśnie też mi się wydaje, że jakieś...
14: Mam, świta mi coś w głowie.
13: Połączenie światów.
14: Tak, ale te nazwiska, które... pseudonimy, które podałaś, to już słuchaczom myślę, że są na pewno bliskie.
13: Tak, dokładnie. Więc no fajnie posłuchać, jakie on miał pomysły. Też mam wrażenie, że bardziej chodzi o nastawienie, nie? I o to, żeby zbudować sobie plan i wiedzieć, co jest dla ciebie ważne w tej drodze muzycznej. Bo nie łudźmy się, to nie będzie instruktaż, że zadzwoń tu, zrób to i uda ci się tak samo jak Piotrkowi. Ale myślę, że każda taka rozmowa pomaga, żeby samemu się nastawić, po prostu otworzyć może też na inne metody poszukiwania kontaktów w branży. No wiesz, po prostu przez doświadczenie czasami, innych możemy
14: tak,
13: się trochę nauczyć.
14: Tak, bo czasami brakuje komuś takiego zapalnika do działania, bo są osoby, które są dobre po prostu i muzycznie naprawdę można obiektywnie jakkolwiek w muzyce, jeśli mogę tak mówić, ale obiektywnie po prostu ich muzyka może trafić do jakiegoś grona odbiorców, ale nie potrafią tego zrobić i brakuje im kogoś, kto wskaże im drogę.
13: Tak, masz rację, ale też wydaje mi się, że może trochę tak powiem spaść maska u Piotrka, że może się komuś wydawać, że same sukcesy i tak dalej, a może powie coś takiego, że ej, słuchajcie, no ja też mam zły dzień, też jest tak, że wysyłam maile, nikt na nie nie odpisuje i no po prostu musicie trwać w swoich postanowieniach, tak, i robić, więc to tak jak mówisz, to może być taki bodziec, zapalnik, trochę taka otucha, no wiesz, to nie jest łatwa branża, więc fajnie po prostu zbierać różne metody, pomysły i próbować, ale tak jeszcze follow up do ciebie, no to wiesz, niby talent się obroni sam i wystarczy, no ale obie wiemy, że nie. Dlatego nie ujmując oczywiście, bo Piotrek jest mega utalentowany, ale myślę, że gdyby nie jego ciężka praca, no to nie byłoby o nim artykułów.
14: Wiele czynników, żeby dojść na swój szczyt, albo żeby do niego dążyć i jakieś te małe sukcesy po kolei zdobywać. A co będzie jeszcze, co już wiemy, że będzie?
13: Trzecia z ogłoszonych już aktywności to będzie warsztat, tak. Od uczestnika koncertu do fana, czyli jak zbudować fanbase na koncertach. O tym opowie nam Rafał Marczak, który przeprowadzi też tą rozmowę z Piotrkiem, o której było przed momentem. To jest taki warsztat, który odbył się na Zetce w tym roku, bo Rafał w bardzo taki obrazowy sposób pokazał, jakie mogą być modele promocji. Posiłkował się oczywiście zespołami, z którymi współpracuje, czyli na przykład Pola Hobot i Adam Baran, Jan, The Casino, ale znowu, to nie jest tak, że zróbcie dokładnie to samo i będzie to samo, tylko bardziej otwarcie w głowie skrytek, nie? Że ej, dobra, to my mamy fajne to. To może jakąś inną umiejętność kogoś z zespołu po prostu połączymy, nie? No i właśnie jak siedzieliśmy sobie na Zetce my jako organizatorzy, to pamiętam Jędrzej do mnie podchodzi po tym warsztacie, mówi, to weź zróbmy, spytajmy go, czy na dużym festiwalu by mógł. No i podeszliśmy, zapytaliśmy, bo to nadal są rzeczy, które też trochę starszakom się przydadzą, nie? To nie o to chodzi, że on tłumaczył, co to jest promocja, tylko po prostu pokazywał różne pomysły, metody, trochę tak psychologicznie też w to wszedł, że po prostu no, musimy jakoś zaciekawić tego odbiorcę i przyciągnąć go do siebie jako artyści.
14: Ale chyba też właśnie w duchu idei festiwalu, czyli myślę o tym, że tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, niektóre osoby od razu chcą wejść na ten duży szczyt i chcą osiągnąć coś, do czego prawdopodobnie albo nigdy nie dojdą, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, albo dojdą w troszeczkę mniejszym wydaniu. Chodzi mi o to, że czasami trzeba wiedzieć, że zamkniemy się w jakiejś niszowej, powiedzmy, tej naszej publice.
13: Tak, ale to wcale nie musi być złe.
14: Nie, to totalnie nie jest złe.
13: Bo to jest zaufana publika, która wraca, z którą budujesz relacje i też jakby na to stawiał nacisk Rafał. No oczywiście nie chcę tu spoilerować, przyjdźcie i usłyszycie sami, ale no na pewno relacje ponad reklamę, o tak to zróbmy w slogan, nie? No wiesz, no każdy człowiek ma potrzeby, ta muzy jest tyle na świecie, że możesz włączyć cokolwiek, więc musisz trochę się postarać, żeby akurat odbiorca wybrał twoją muzykę, tak? I to nie chodzi o triki marketingowe, tylko bycie o takim, bycie w kontakcie z tymi odbiorcami, ale bycie też w zgodzie z samym sobą, nie? Czyli no jak nie kręcić robienie rolek, to ich nie rób tylko dlatego, że to jest trend. Bo to i tak się nie sprawdzi, nie? Bo wyjdzie, że jest to nieautentyczne w twoim wydaniu.
14: Dokładnie.
13: Więc takie różne triki, które myślę, że po prostu otworzą głowę, nie?
14: To nie wszystko, a warto wspomnieć, że warto was śledzić, bo festiwal, jak już wspomniałyśmy, troszeczkę trwa, to nie jest jeden dzień i na pewno jeszcze coś się pojawi.
13: Tak, będzie 9 aktywności tych głównych plus, no już jakby chciałam powiedzieć legendarne, tradycyjne speed meetingi, czyli networking party, tak to nazwijmy.
14: Na którym można zdziałać czasem więcej niż występując na scenie.
13: Tak, dokładnie. Plus jakby taki psychologiczny i społecznościowy booster, tak? Żeby, no, trzeba się pozbyć tremy, nieśmiałości, po prostu mówić o sobie i no zawsze kogoś się pozna, kto przyda się w przyszłości, nie? Ale oczywiście to jest skrót myślowy, gdzie, która relacja zaprocentuje.
14: Ale dzięki temu tak dodam tylko, że słuchacze akurat niektórych może nie poznali, o których dzisiaj wspomniałyśmy, ale poznali za to Angie, z którą miałam okazję rozmawiać na dużym WROF-ie rok temu, albo chociażby Villas, która co prawda no może nie była bezpośrednio na WROF-ie, ale też ma z wami coś tam wspólnego.
13: Tak, w ramach naszych aktywności. Zresztą chyba 4 składy, które występowały podczas cyklu Łącz się na nowe, są teraz w line-upie WROF-owym. Także też myślę, że fajnie, że to znaczy, że tworzą, rozwijają się i ten progres jest zauważalny. Ale wracam do konferencji, bo znowu tutaj bajdurze. Speedy, one-on-one to też dobra formuła, żeby naprawdę skupić się na rozmowie i przedstawić swój projekt. Wróci też formuła dobrego wywiadu w praktyce. No to jest taka wprawka, żeby spoko się czuć przed mikrofonem. Poszłabym w to, jakbym była artystą, bo sama na sobie widzę, że
14: no tym bardziej artyści, jak mają dużo kropek w głowie i próbują to połączyć w sprawne zdania, to na papierze oczywiście to wszystko jest łatwe i pisząc jakąś, załóżmy, piosenkę, to jest łatwe, ale już wypowiedzieć się na ten temat i zrobić to w sposób klarowny dla odbiorcy, to nie jest do końca tak, nie przekłada się jedno na drugie.
13: Jasne. I tak samo wiesz, jak piszesz post na Facebooku, to nikt nie wie, ile razy go edytowałaś. A tutaj można coś palnąć, albo właśnie loguje ci coś w głowie i jest kiepsko. Ale też chodzi o takie zwykłe obycie, po prostu w tej sytuacji rozmowy, wywiadu, no zawsze trochę stresującej. No jakby ja sama widzę po sobie, nie? Że moje wywiady 3 lata temu, a teraz jest różnica po prostu. Więc to jest super okazja, no bo to będą, że tak powiem, prawdziwi dziennikarze, właśnie Kuba Antkowiak, Ewa Bujak, więc no wiedzą, jak prawda, przeprowadzać wywiady. Trzeciego rozmówcy jeszcze nie zdradzę, bo chcę tutaj zostawić znak zapytania, żeby śledzić właśnie nasze następne ogłoszenia, więc może tak w telegraficznym skrócie, bo tak jak mówię, więcej szczegółów można znaleźć na naszych socialach. No to tak, oprócz tego, o czym mówiliśmy, chcemy jeszcze się skupić na zdrowiu psychicznym w branży muzycznej. Jak pewnie zauważyłaś, zawsze się staramy, żeby te psychologiczne tematy też jakoś pojawiały się.
14: Przeplatały.
13: Tak, w tych naszych konferencyjnych tematach. I właśnie o zdrowiu psychicznym w branży muzycznej opowie nam Ewa Bujak, bo jest też współzałożycielką fundacji Brzmi Zdrowo. Oni tam robili takie duże ankietowe badanie, no i trochę chcemy posłuchać o tych wynikach, o tym, co wyszło jakby od aktywnie działających muzyków, jakie są ich największe bolączki w związku z pracą z muzyką, ale tu jakby ja trochę też jeszcze do końca nie wiem, bo tu Ewa będzie sterem, żeglarzem i okrętem, więc poczytacie, albo po prostu można przyjść w ciemno. Na koncerty też czasem warto iść w ciemno, bez, albo na filmy bez oglądania trailerów, więc można po prostu wpaść.
15: Wpaść zdecydowanie warto na Festiwal Dolnośląskiej Muzyki WROW Showcase, który ruszy już od 29 maja. Razem z jedną z organizatorek, Olą Kuberą, omówiłyśmy dziś tę część warsztatową, a właściwie...
0: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
16: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
17: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamogramy.

0: cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
4: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a u nas tłumy z torbami książek kupionymi w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej na rynku, czyli relacja z odbywającej się tam co roku giełdy książki bibliotecznej.
6: 12, 13.
7: Cała biblioteczka, już nawet nie potrafię ich zliczyć.
8: Fantastyka, mangi to wschodzą od razu.
7: Trochę historyczny, trochę jakieś powieści.
9: Komiksy, nie dla dzieci.
7: I jeszcze książkę Remigiusza Mroza.
10: Jest bardzo dużo rzeczy, które były wydawane 3-4 lata temu.
5: O giełdzie książki bibliotecznej w centrum Wrocławia za chwilę więcej, ale najpierw o planowanym węźle przy wrocławskim dworcu głównym. Inwestycja odsuwa się w czasie, bo miasto z powodu cen proponowanych przez oferentów unieważniło pierwszy przetarg na projekt i ogłosiło postępowanie po raz kolejny. Przypomnijmy więc, o jakie zmiany chodzi.
11: Pomysł jest taki, żeby na ulicy Suchej wybudować torowisko tramwajowe, czyli praktycznie bus pas z tramwajem, czyli taki mały tat od ulicy Chłupskiej do ulicy Borowskiej z wszystkimi możliwymi relacjami skrętnymi. Krzysztof Sierż, Wrocławskie Inwestycje. Tak więc tramwaje jadące w przyszłości na przykład z Jagodna czy też z Gaju będą mogły jechać ulicą Glinianą, następnie ulicą Borowską i nie będą musiały wjeżdżać od strony północnej w kierunku dworca kolejowego, tylko będą mogły skręcić w prawo i będą mogły pojechać od strony południowej od dworca kolejowego. To samo w relacji skrętnej z ulicy Chłupskiej. Taka sama możliwość będzie i to zarówno skrętu w ulicę Suchą, jak i także skrętu w ulicę Płaskiego i dalej przejazd w kierunku na przykład ulicy Kościuszki, która będzie modernizowana. Tak więc, żeby tak sobie to łatwo wyobrazić, to tramwaj na przykład jadący od strony ulicy Glinianej będzie mógł pojechać ulicą Borowską, ulicą Suchą, zatrzymać się przy dworcu głównym i pojechać dalej w kierunku ulicy Płaskiego, zakręcić na przykład w przyszłości w ulicę Kościuszki i pojechać na Księże Wielkie, bo tam też planujemy trasę tramwajową. Więc jest to rozwiązanie, które odciąży zdecydowanie ulicę peronową i umożliwi też wygodny, komfortowy dojazd do dworca głównego od jej strony południowej. Zarówno chcemy wybudować tak dużą przestrzeń peronu, żeby mogły się tam zatrzymywać zarówno autobusy, jak i tramwaje, więc to miejsce ulegnie dużym zmianom. Tutaj będziemy na pewno rozmawiać intensywnie z panem konserwatorem wojewódzkim zabytków, ponieważ rejon ulicy Suchej i dworca głównego jest objęty nadzorem konserwatorskim. Więc inwestycja bardzo istotna też z punktu widzenia pieszych i rowerzystów. Chcemy tutaj wykonać wszelkiego rodzaju rozwiązania takie, żeby zapewnić im komfortowy przejazd i też komfortowe przejście przez jezdnię. Zapewnić bezpieczeństwo. Perony, tak jak wspomniałem, będą na tyle szerokie, żeby mogły się zatrzymywać tam zarówno tramwaje, jak i autobusy. A też oczywiście będziemy myśleć, w jaki sposób najkorzystniej zadaszyć taką przestrzeń.
5: Miasto czeka teraz na oferty projektantów węzła przesiadkowego przy ulicy Suchej do 10 czerwca. A 18 do 22 maja to daty organizacji 34. już giełdy książki bibliotecznej w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej na wrocławskim rynku. Giełdę odwiedziłam z mikrofonem już pierwszego dnia wydarzenia. Posłuchajcie.
6: 11. 12, 13, 14.
9: Ja szukam ogólnie Science fiction, mangi, komiksy, ale też biografie historyczne i różne dokumenty. O, tutaj na przykład sprawa Dreyfusa z końca XIX wieku. Oczywiście oglądałam film Polańskiego, ale chcę też przeczytać, jak to było dokładnie, bo filmy to jedno, a książki to drugie. No i tutaj Amadeusza, Spaceball, bo, więc tak, jestem bardzo zadowolona, zawsze przychodzę co roku i naprawdę, widzi pani, mam tutaj z 10

0: 10 książek, 5 następnych mam w plecaku, no to jestem bardzo szczęśliwa, że to nadal jest.
1: Przychodzi pani właśnie dlatego, że można coś znaleźć szczególnego, czy ta cena?
0: I szczególnego, i cena, ale szczerze mówiąc nawet bym dała 20 zł, jeżeli bym naprawdę trafiła na jakiegoś białego kruka. Nie wiem, ja osobiście książki z Gwiezdnych Wojen z lat 90. Teraz niektóre naprawdę można kupić za minimum 50 zł, ale czasami nawet za 100. Ale też szukam jednej biografii Jane Austen. W sieci widziałam, że minimum za 100 zł można ją kupić. No i jest niedostępna tak ogólnie. Wiem, że w bibliotece na Obożna Reja jest jeszcze chyba dostępna, no to fajnie. No, ale boję się, że tam też mogą to sprzedać, bo nie są świadomi wartości tej książki.
1: A pani wybiera jakiś szczególny moment giełdy, żeby przyjść?
0: Wcześniej rano, a potem kawka i wrócić jeszcze raz, a może nawet około 16 po pracy. Trzy razy. I tak jeszcze kilka razy przyjdę w tygodniu. Tak.
1: To trzeba nieźle się przygotować, tak, logistycznie.
0: Tak, właśnie. No na szczęście Wrocław, no to mieszkam, więc mam blisko.
1: Jak poszukiwania?
2: Całkiem dobrze, już mam tutaj dwie kolejne, w plecaku 6 książek. Ale w tym roku chyba gorzej niż tamtym.
1: Czemu?
2: Z książkami. Nie wiem, no nie mogę znaleźć czegoś, co aż tak mi pasuje. W tamtym roku to chyba z 30 książek wyłowiłem łącznie.
1: Tak. A czego szukasz? Czegoś konkretnego?
2: Nie, generalnie wszystkiego, co mi się spodoba. Trochę historycznych, trochę jakichś powieści. Nic specjalnego.
1: A co teraz znalazłeś?
2: Van Gogha i jeszcze książkę Remigiusza Mroza, więc też fajnie.
1: Czemu przychodzisz tutaj na tę giełdę?
2: A z żoną przyszedłem, bardzo lubi, że ona przychodzi na tę giełdę, więc pomyślałem, że przyjdę razem z nią.
1: To już niezły zbiór książek z tej giełdy się w domu.
2: Cała biblioteczka, już nawet nie potrafię ich zliczyć.
1: Każda książka 5 zł.
2: Tak.
1: Jesteście przygotowani z plecakami i tak dalej?
2: Tak, jeszcze torby rozdają, więc w razie czego będziemy z tego korzystać.
3: Coś się udało, głównie dla dzieci.
1: To jest ten cały stosik pani, tak?
3: Tak. I teraz właśnie przeglądam, co odłożyć, co zabrać. Głównie dla syna, dla dwulatka. Książeczki jakieś i płyty.
1: Jest duży wybór?
3: Jest. Widzę, że też jest dokładane na bieżąco. Coś można znaleźć dla siebie. Duże zainteresowanie.
4: A ja jestem z córką. Tutaj razem tu wybieramy. Ja dla wnusia, ona dla synka.
1: Panie są pierwszy raz, czy już kolejny?
3: A na giełdzie pierwszy raz, tak. Ja. Można by wypożyczyć, ale zawsze to jest pod ręką. Akurat wzięłam to, co syn po prostu na bieżąco ogląda.
1: Później trzeba to przetransportować do domu.
3: Tak, no to jest tutaj transporter w postaci babci.
5: Dzień dobry, nazywam się Jolanta Pajęk, jestem kierownikiem działu gromadzenia i opracowania zbiorów i odpowiadam za giełdę książki bibliotecznej, która odbywa się w naszej bibliotece.
1: No właśnie, już kolejny raz ta giełda, ale i tłumy o niej wiedzą, bo są i przyszły już na sam początek, ale przypomnijmy, na czym to polega?
5: Sprzedajemy książki, które gromadzimy przez cały rok i takie, które nam zostają z poprzednich giełd. Są to książki pozyskane od czytelników naszych, od mieszkańców Wrocławia, którzy często sprzątają mieszkania po rodzinie, którzy się przeprowadzają, nie mają co z tymi książkami zrobić. My przyjmujemy książki do biblioteki. Jeżeli danych tytułów nie mamy, jeżeli są to cenne tytuły i chcemy je do naszych zbiorów zgromadzić, to je wtedy gromadzimy, a pozostałe przekazujemy na giełdę, żeby ich nie wyrzucać, żeby nie wyrzucać na makulaturę, żeby dać im drugie życie, żeby mogły dalej egzystować i cieszyć czytelników. I sprzedajemy je za taką symboliczną kwotę 5 zł, aby ruszyły w dalszy obieg.
1: Jakie to są książki? Tutaj są podzielone działami.
5: Tak, jest bardzo dużo książek. Starałyśmy się, w ogóle mamy na całą giełdę ponad 10 tysięcy książek. Stąd, że tutaj na dole gdzieś 3 tysiące się mieszczą. Są to książki z różnych dziedzin. Bardzo dużo mamy w tym roku literatury dziecięco-młodzieżowej, ponieważ dział dziecięcy jakby czyści się, robi taką ożywia swój dział, bardzo dużo nowych zamówień, no i musiał się pozbyć starych książek, książki, które nie są już wypożyczane, a o dziwo na giełdzie znajdują nowych właścicieli. Bardzo dużo mieliśmy z Dolnego Śląska, bardzo dużo literatury pięknej, dużo też obcojęzycznych książek, ale jeszcze mniej jakichś poradników, sportu, rozrywki, nauk matematyczno-przyrodniczych. No starałyśmy się to jakoś podzielić, żeby móc to wystawić tutaj na dole na giełdzie.
1: książki, ale też co jeszcze?
5: Są kasety, stare kasety, już niewiele osób słucha takiej książki mówionej na kasetach.
1: Magnetofonowe.
5: Tak, na magnetofonowych. My się całkowicie już pozbywamy, dlatego też tutaj takie można kupić. Są jakieś filmy też, jakieś audiobooki, ale to już nieduży taki zbiór, ale również można kupić u nas na giełdzie.
1: Mhm. Jaka jest strategia wykładania tych wszystkich rzeczy? Bo to nie jest tak, że wszystko naraz.
5: Prawda jest, że pierwszego dnia zaczęliśmy już rozkładać w czwartek, więc miałyśmy czas, żeby powybierać te książki. A teraz, jeżeli zrobi się tylko troszeczkę luźniej, to dokładamy. I prawdę mówiąc, mamy swoją grupę i się komunikujemy, gdzie się zrobił luz, co dowieść. I którakolwiek koleżanka, która ma chwilę wolnego, jedzie na górę do magazynów, gdzie gromadzimy przez cały rok tą książki na giełdę i dowodzi, gdzie się zrobi luźniej.
1: Mówi pani, że to są książki takie już niepotrzebne w bibliotece, ale też przynoszone przez czytelników, przez wrocławian. Czyli tutaj można znaleźć i starsze wydania, i też nowe rzeczy.
5: Tak, są. Często mamy takie nowe, praktycznie nieużywane książki, ale też dużo takich starych perełek. Naprawdę, znajdują się tu bardzo wartościowe książki, które niestety nie znajdują odbiorcy w naszej bibliotece, ale akurat ten jeden czytelnik przyjdzie po nią na giełdę. Dlatego naprawdę różnorodne, bardzo, bardzo stare lata 60., jak i nowe wydane nawet w tym roku.
1: No i ludzie wychodzą z naręczami tych książek.
5: Tak, szczególnie pierwszy dzień to jest istne szaleństwo. Już bardzo duża kolejka się utworzyła, zanim otworzyliśmy giełdę. I kupują po 20-50 książek, także naprawdę bardzo dużo. I cieszymy się bardzo, że takim powodzeniem cieszy się giełda.
1: Właśnie na giełdzie jest tłum. Kto przychodzi?
5: Przychodzi cały przekrój społeczeństwa, prawdę mówiąc. Bo przychodzą i mali, i starsi, i dużo starsi. Także cieszymy się, że odbiorca jest bardzo różnorodny.
1: To jest walka?
6: Tak, trochę tak, bo jest bardzo dużo osób i bardzo dużo osób interesuje się podobnymi tematykami, także są takie, które są, wiadomo, mniej popularne, natomiast gdzieś na przykład fantastyka, mangi to po prostu schodzą od razu, jak tylko się pojawią, także tak.
1: Widzę cały stosik w rękach.
6: Tak, tak, to prawda. Ja kolekcjonuję, także sporo mam już w mieszkaniu, także będzie czytane. Ceny są bardzo, no, przystępne. Przystępne zdecydowanie, jakby książka, gdybyśmy chcieli kupić ją w sklepie z książkami, antykwariacie nawet, to ceny są dużo wyższe. Tak naprawdę jedna książka, jeśli chodzi na przykład o mangi, to jest w granicach 30 zł, a tutaj mamy za 5, więc jak najbardziej warto korzystać.
1: Ale to rzeczywiście można znaleźć coś, czego jeszcze nie czytałaś? Coś bardziej współczesnego?
6: Tak, właśnie to jest dość ciekawe, bo na początku, jak pierwszy raz tu byłam, to myślałam, że będą same, że tak powiem, starocie. Natomiast jest bardzo dużo rzeczy, które były wydawane 3-4 lata temu, także to są naprawdę w miarę nowe tytuły.
7: Mam pudełko z kasetami, nie spodziewałam się znaleźć kaset, ale bardzo się cieszę, że je znalazłam. Rzeczywiście.
1: Administracja, wojskowość, Monte Cassino, co to jest?
7: Tak, znalazłam to dla mojego ukochanego, on bardzo lubi tą tematykę, jest... Razem zbieramy różne takie właśnie kasety, płyty, a raczej wolimy analogowe rzeczy. I on tę książkę ma, ale myślę, że zawsze to łatwiej sobie posłuchać niż usiąść i podczytać, zwłaszcza jak się ma dużo do roboty. Także bardzo się cieszę.
1: Czyli będzie na czym odtwarzać.
7: Tak, zgadza się.
1: A przyszłaś tutaj specjalnie na giełdę, czy przypadkiem jakoś?
7: Akurat mam w tym momencie okienko na uczelni między zajęciami, więc pomyślałam, że wpadnę, skoro i tak mam trochę czasu wolnego.
1: Jak oceniasz w ogóle tę ideę, żeby takie wydarzenia organizować co roku?
7: Fajnie, fajnie. Myślę, że nawet można byłoby częściej, bo jak widać, chętni są. Książek na pewno nigdy nie zabraknie. U nas na uczelni też się coś takiego dosyć często odbywa i zawsze jest zainteresowanie tą książką.
1: Czy tutaj musisz tak rzeczywiście grzebać i szukać, żeby coś ciekawego odkryć, czy po prostu nie wiesz, gdzie ręce włożyć?
7: Przyznam szczerze, że niewiele widać, bo jest bardzo dużo ludzi, więc po prostu też nie przyszłam grzebać, raczej zobaczyć, co jest. I akurat znalazłam coś dla siebie, więc wzięłam.
1: Giełda Książki Bibliotecznej odbywa się w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej raz w roku. Tym razem jest to, przypomnę, 18 do 22 maja. Komu nie udało się jej odwiedzić tym razem, pewnie będzie miał więc kolejną szansę właśnie za rok.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
9: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Opiekunowie przyzwyczajają się do swoich podopiecznych, a podopieczni do opiekunów i zawsze jest żal i przykro, jak wyjeżdżają, ale też jest i taka ulga, jeżeli wiemy, że jedzie w dobre miejsce, gdzie będzie mieć dobrą opiekę, odpowiednie warunki, no a nam to też trochę ułatwi sprawę, dlatego że przy czwórce dużych młodych i jeszcze rodzicach wcale niełatwo jest wszystkich razem utrzymać i o nich zadbać.
12: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Ostatnio przypominałam wam o remoncie terrarium w naszym wrocławskim zoo, a dziś, skoro usłyszeliście hasło czwórka, no to pewnie ci obeznani we wrocławskich tematach domyślili się już, że będziemy mówić o kultowych czworaczkach naszych tygrysów sumatrzańskich. Jeden z nich, Musi, rusza w świat, a dokładnie do Lizbony, by założyć własną rodzinę. Kto tam na niego czeka? Wracamy do Pawła Sroki, czyli kierownika sekcji ssaków drapieżnych.
11: Na razie starsza tygrysia dama. Tak to jest w ogrodach, że nie zawsze uda się zgrać idealną sytuację, ale on będzie dla niej dobrym towarzyszem, jeżeli uda się ich połączyć, no a szansa jest, no bo ona też już zna z przeszłości tygrysie towarzystwo. No a jak ona dożyje swoich dni, no to wtedy Musi ma w przyszłości szansę na partnerkę i na kontynuację tego ważnego programu.
12: A program zakłada ratowanie tego podgatunku.
11: Jest to możliwe dzięki programowi hodowlanemu tygrysów sumatrzańskich, który jest już prowadzony od wielu lat i ma na celu zachowanie tego krytycznie zagrożonego podgatunku. Co ciekawe, wrocławskie zoo ma duże zasługi w tej hodowli, dlatego że mieliśmy już tygrysy nawet i w latach 70. z powodzeniem rozmnażane. Właśnie sumatrzańskie, była też u nas para prosto z natury. Te czasy były i już minęły, gdzie zwierzęta do ogrodów trafiały prosto z natury, no ale kiedyś skądś musiały się w nich znaleźć. Wtedy tygrysy jeszcze nie były aż tak bardzo zagrożone wyginięciem. Przez wiele lat ta sytuacja się bardzo odmieniła. W tej chwili w naturze zostało już ich niewiele. No i hodowla w ogrodach zoologicznych stwarza szansę na przetrwanie dla tych tygrysów oraz umożliwia też podnoszenie świadomości na ich temat, edukację. A dzięki temu, że mamy we wrocławskim zoo Fundację Dodo, to możemy i wspierać tygrysy sumatrzańskie w naturze. Co roku wysyłamy znaczną kwotę na ich ratunek tam na Sumatrze.
12: Dlatego warto przypomnieć, że narodziny tygrysów były sensacją na skalę nie tylko wrocławską, ale i światową. Na razie jednak no nie martwcie się, bo mówimy o czworaczkach. Co z tymi pozostałymi?
11: Jeden z nich jeszcze wyjedzie poza Europę, natomiast dla pozostałej dwójki nie mamy jeszcze rekomendacji, ale jesteśmy po ustaleniach z koordynatorem, że bardzo byśmy chcieli, żeby jedno z nich mogło u nas zostać. Są takie udane, zdrowe, pięknie wyrosły, więc chcielibyśmy, aby do przyszłej pary mógł jeden z nich zostać. I czy to będzie Kampar czy Indera, z każdej opcji będziemy szczęśliwi.
12: Paweł Sroka, czyli kierownik sekcji ssaków drapieżnych, wspomniał też przed chwilą o wrocławskiej fundacji Dodo, która wspiera tygrysy sumatrzańskie te w naturze.
13: Marta Gądek, prezes Fundacji Zoo Wrocław Dodo. Fundacja Zoo Wrocław Dodo oraz Zoo Wrocław od wielu lat wspiera tygrysy sumatrzańskie występujące w naturze. Wspieramy finansowo organizację Wild Cat Conservation, która działa w Indonezji na Sumatrze i tak naprawdę wszelkie działania, które mają miejsce w Parku Narodowym Kręci Seblat, czyli wspomaganie rangersów, wspomaganie ochrony, monitoring, analiza zdjęć, fotopułapek, te właśnie działania wspierane są z funduszy zebranych przez nasze organizacje. Znaczy od wielu lat cały czas mówi się, że jest to około 400 do 600 dzikich tygrysów w naturze. Tego do dzisiaj nie jesteśmy w stanie ocenić, nie ma takich konkretnych danych nawet w wyniku fotopułapek, w wyniku analizy z fotopułapek. Niestety są one ciągle krytycznie zagrożone wyginięciem, co wynika z tego, że parki narodowe czy rezerwaty na wyspie Sumatrze są mocno, są po prostu oddalone od siebie i przez to tygrysy nie mają możliwości możliwości wymiany przestrzeni, nie mają jak się przemieszczać.
12: Wy za to ze swoich domów możecie przemieścić się do naszego Zoo Wrocław, no i przyjrzeć się tym pozostałym ze stada tygrysów. Do tego zachęca prezes Fundacji Zoo Wrocław Dodo Marta Gądek, którą właśnie usłyszeliście, ale i ja osobiście. Osobiście zachęcam Was również do przypomnienia sobie właśnie teraz, bo teraz będziemy o tym mówić, zasad wyrzucania różnych śmieci we Wrocławiu. Trwa sezon remontowy, sezon wymiany ubrań też, czy w ogóle innych porządków. Co za tym idzie? Pozostaną po tych sprzątaniach odpady. No i warto by było wyrzucić je w odpowiednie miejsca. Co gdzie? O tym teraz.
14: Maciej Fedorczuk, rzecznik ekosystemu.
12: Zacznijmy od tych remontów. No i przy remoncie pojawiają się różnego rodzaju śmieci. Głównie gabaryty, czyli te rzeczy, które często widzimy albo na klatkach schodowych, bo one tam koczują, dopóki nie przyjedzie kontener, albo właśnie są wyrzucane w nieodpowiednich miejscach. To co to są te gabaryty? Zacznijmy od tego.
14: Ja zwrócę uwagę na wstępie, że to właśnie od nas zależy, jak nasza okolica będzie wyglądała. Służby miejskie, ekosystem, wykonawcy to jest jedno, ale nasza odpowiedzialność to jest drugie, dlatego że jeżeli będą te odpady gospodarowane we właściwy sposób, to też jakieś interwencyjne sprzątania nie będą potrzebne, więc dobrze, że zwracasz uwagę, jak w ogóle rozróżnić, co jest gabarytem. W skrócie wszystko to, co w standardowym pojemniku się nie zmieści, to już jest gabaryt. Oczywiście, jeżeli zmieści się w jakiś taki wymuszony sposób i zajmie cały pojemnik, to też jest gabaryt, więc tutaj zdrowy rozsądek wchodzi do gry. Natomiast wszystkie meble, rowery, tego typu większe przedmioty już traktujemy jako gabaryty i należy je albo zanieść do kontenera na gabaryty, który minimum raz w miesiącu na każdym osiedlu jest, a jeżeli nie do kontenera na gabaryty, mieszkamy na przykład bliżej w centrum lub nasza spółdzielnia, wspólnota w inny sposób gospodaruje gabarytami, to też można wystawiać je w niektórych miejscach, ale sprawdźmy to oczywiście wcześniej, podwiaty śmietnikowe, tylko że weźmy pod uwagę fakt, że jeżeli wywóz jest w czwartek, to wystawmy te gabaryty w środę. Tylko i wyłącznie w środę lub właśnie z samego rana w czwartek, żeby one tam nie zaśmiecały okolicy.
12: Mhm, ale wiem chyba też, że można zamówić taki kontener. To znaczy, jeżeli jest potrzeba na osiedle, nie wiem, zaraz pewnie powiesz naszym słuchaczom, jak to dokładnie wygląda, jak wygląda procedura, ale że można zamówić, żeby ten kontener był podstawione więcej niż ten raz.
14: Zamówień indywidualnych nie realizujemy, więc jeżeli ktoś miałby taką potrzebę prywatną, no to wtedy jednak trzeba skorzystać z usług prywatnej firmy. Natomiast jeżeli uznamy, że faktycznie liczba podstawień na naszym osiedlu, w naszej okolicy jest zbyt mała, zgłośmy to do zarządcy. On ma takie uprawnienia, żeby wnioskować do nas, czyli do ekosystemu z prośbą o zwiększenie liczby podstawień. My w miarę możliwości staramy się oczywiście mieszkańcom zawsze pójść na rękę.
12: Przy remontach też pojawia się kwestia chociażby gruzu. Czy gruz też jest tym gabarytem, albo inaczej, gdzie go wyrzucać?
14: No właśnie, jeszcze może wracając też do gabarytów, jeżeli oczywiście nie pasuje nam termin podstawienia gabarytów lub chcemy tu i teraz zrobić z nimi porządek, to wpakujmy te wszystkie, potocznie mówiąc, graty w samochód i zawieźmy na PSZOK. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje takie rzeczy i właśnie dlatego o tym mówię, że podobnie jest z gruzem. Gruzu nie wolno wyrzucać do kontenera na gabaryty, ale można go przywieźć na PSZOK, tam przyjmiemy, nie ma z tym żadnego problemu. Podobnie jest na przykład z armaturą, z takimi pozostałościami po remoncie łazienki. To również nie powinno trafić do kontenera na gabaryty, często to się zdarza, więc uczulam, że tutaj właściwym adresem także jest PSZOK. Jeżeli mamy mniejsze przedmioty, właśnie tak zwane odpady problemowe, jakieś pozostałości farb, po chemikaliach na przykład, tego typu rzeczy, to kursuje także SHOP, czyli samochód zbierający odpady problemowe. Na naszej stronie ekosystem.wroc.pl można sprawdzić harmonogram i wtedy, kiedy SHOT będzie na osiedlu, można takie mniejsze rzeczy do niego przynieść. Także jest dużo możliwości. Wystarczy odrobina chęci, żeby sprawdzić, która najbardziej nam w danym momencie odpowiada.
12: Tak, bo faktycznie wydaje mi się, że jak robimy te remonty i tak by się wydawało, wanna, no to też duża, to gabaryt, albo te właśnie rzeczy łazienkowe, o których wspomniałeś. I tak na pierwszy rzut oka, jak w przypadku, myślę, że sporej ilości różnych śmieci. Każdy może mieć tam swoją ideę co do śmietnika, gdzie chce te śmieci wyrzucić. A jeszcze myślę o elektrośmieciach, bo to też są rzeczy, które często wymieniamy.
14: Tak, dokładnie. Ja sobie zdaję sprawę, że często te zasady segregacji dla niektórych mogą być nieintuicyjne.
12: No bo jest dużo niuansów.
14: Jest dużo niuansów, oczywiście. To też jest taka branża, której trzeba się nauczyć, to wiem po sobie. I polecam, jeżeli mamy wątpliwości, skorzystać z naszej wyszukiwarki na stronie ekosystemu. Tam można sobie sprawdzić właśnie dokładnie pod hasłem, gdzie wyrzucić, gdzie powinien trafić dany odpad. Elektroodpady akurat to również nie jest rzecz, która powinna trafić do gabarytów. Ich odpowiednim miejscem jest PSZOK. Są także punkty zbiórki elektroodpadów często w marketach elektronicznych, więc sprawdźmy, czy w najbliższej okolicy takiego miejsca nie ma, bo to być może będzie wygodniejsze niż wieźć takie odpady do PSZOK-a od razu lub czekać na szopa. Także też rekomenduję takie rozwiązanie i generalnie ta wyszukiwarka może być bardzo pomocna.
12: Mhm. Tak też sobie pomyślałam, bo wspomniałeś o chociażby farbach, a pewnie po remontach zostaje też styropian albo kartony. To jest też ważne o tym, co wspomniałeś na początku, czyli chociażby to, żeby na przykład te kartony przy wyrzucaniu składać, bo może być ich całkiem sporo, a nie jesteśmy pewnie jedyni, którzy ten papier wyrzucają.
14: Tak, tego trzeba pilnować. Starajmy się po prostu też dbać o takie dobro wspólne, czyli składać kartony, inne odpady też rozdrabniać w możliwie taki sposób, żeby po prostu do pojemnika zmieściło się ich jak najwięcej. Papier jest dobrym przykładem. Co do styropianu, no to jeżeli on jest opakowaniowy, czysty, to może bez problemu trafić do żółtego pojemnika. Jeżeli to jest styropian budowlany, są tam jeszcze domieszki innych różnych tworzyw, no to tutaj właściwym adresem będzie również PSZOK na taki styropian. A propos tych takich właśnie różnych niuansów, często nam się wydaje, że szkło na przykład, lustro jest szkłem, też po remontach czasem wyrzucamy lustra, więc no skoro lustro to szkło, no to wrzucę to do szkła. No ale właśnie, to jest szkło, pojemniki, które mamy na osiedlach są na szkło opakowaniowe. Lustro topi się w innej temperaturze, powinno trafić do odpadów zmieszanych. Podobnie jest na przykład z paragonem, to też taka pułapka. Myślimy sobie papier, no jakby nie było papier, ale jest to papier termiczny.
12: Ma inną strukturę. Teraz o tym pomyślałam.
14: Dokładnie tak, też topi się w innej temperaturze, też nie jest to w 100% taki naturalny papier, więc również do odpadów zmieszanych. Jest kilka takich niuansów i tutaj właśnie z pomocą przychodzi nasza wyszukiwarka. Można sprawdzić, mamy też infolinię, jeżeli byłby kłopot ze skorzystaniem z wyszukiwarki, więc zachęcam do takich rozwiązań, żebyśmy mieli pewność, że postępujemy z odpadami jak należy.
12: Mhm. Wiosna to też, omówiliśmy te remonty mieszkań, ale wiosna to też taki czas, kiedy zaglądamy do szafy, trzeba wymienić i okazuje się, że tych rzeczy jest całkiem sporo. Jeżeli się nie mylę, to z tymi ubraniami, butami, tekstylia zmieniły się chyba zasady, jeżeli chodzi o ich wyrzucanie.
14: Tak, dokładnie. Wiosna to jest dobry moment na różne zmiany, również garderoby i tutaj z pomocą z kolei przychodzi SZOT, czyli samochód zbierający odzież i tekstylia. Zmieniły się, tak jak wspomniałaś, zasady. Już nie wyrzucamy tekstyliów do odpadów zmieszanych. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest sprawdzenie harmonogramu też na naszej stronie właśnie SZOT-a, który podjeżdża na każde osiedle i zbiera tekstylia. Możemy przynieść je właśnie w dogodnym dla nas momencie, kiedy będzie podstawienie samochodu. Tych podstawień jest dużo, to jest kilkadziesiąt kursów dziennie, więc naprawdę jest dużo możliwości, żeby je przynieść. Nie trzeba jechać od razu na PSZOK. Tekstylia to też jest taka frakcja, która, no umówmy się, może trochę poczekać na swoją kolej. Ona nie wydziela żadnego zapachu, nie zajmuje też tak dużo miejsca jak odpady gabarytowe, więc można poczekać na przyjazd SZOT-a, a jeżeli czekać nie chcemy, zapraszamy na PSZOK. Wrocławianie z tego rozwiązania bardzo chętnie korzystają. Nas to cieszy. Jesteśmy gminą w Polsce najefektywniej zbierającą tekstylia. Tutaj dzierżymy pierwsze miejsce z dumą, gdyż ta ilość tekstyliów wyrzucanych w odpowiedni sposób na jednego mieszkańca w takim przeliczeniu jest po prostu najwyższa. W ubiegłym roku zebraliśmy przez SZOT i PSZOKi ponad 610 ton. A co do tekstyliów, no to też tutaj mamy taką małą uwagę, o której głośno staramy się mówić, że bardzo dużo tych ubrań, które tam znajdujemy, no właściwie mogłoby bez problemu służyć komuś innemu dalej. Trafiając do SZOT-a to już się nie zdarzy, więc to taka sugestia z naszej strony, żeby przed oddaniem tekstyliów do SZOT upewnić się, że nie posłużą komu innemu, że nie są w dobrym stanie. Jeżeli są, to być może butik cyrkularny.
12: No we Wrocławiu sporo jest takich inicjatyw tej wymiany ubrań.
14: dokładnie, sąsiedzkie wymiany, może jakieś punkty pomocowe, shot w tym na tym ostatnim etapie, kiedy wiemy, że po prostu danej rzeczy już wypadałoby się pozbyć raz na zawsze.
12: Więc jeśli i wy raz na zawsze będziecie się pozbywali czy to tych ubrań, czy innych odpadów, takich jak chociażby gabaryty, no to pamiętajcie o zasadach, które przybliżał nam dziś rzecznik ekosystemu Maciej Fedorczuk.
8: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
15: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
16: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Na początek zagadka, co wspólnego z hejtem mają motyle i wrocławski autobus MPK.
17: Jest to przestrzeń spokoju, relaksu, odprężenia, taki jest zamiar. Zresztą autobus jest bardzo ładnie do tego przygotowany.
12: U nas będzie teraz o hejcie, sposobach radzenia sobie z nim oraz o wrocławskiej kampanii o nazwie Hate Over. Stąd te motyle i stąd ten autobus MPK. Wyjaśnimy to po kolei. Najpierw sprawdźmy, jak to jest z tym hejtem we Wrocławiu? Czy macie z nim do czynienia?
18: Wydaje mi się, że to jest powszechna jakby sytuacja i że występuje faktycznie. Osobiście mnie nigdy nie dotknął, ale znam ludzi, których dotykał hejt, tak.
12: I z jakich powodów?
18: No, w sensie tak naprawdę myślę, że to może być błahostka najmniejsza.
12: A opowiedz mi jakiś przykład, czego dotyczyło takie...
18: To znaczy bardzo często myślę, że na pewno seksualna orientacja, na pewno na przykład, nie wiem, jakieś większe osoby bardzo często takiego bezpośredniego hejtu doświadczają. I to też nie tylko jakby w mediach społecznościowych, ale też w takich face-to-face sytuacjach. Bardzo często słyszałem, że właśnie jakaś grubsza osoba po prostu jest bezpośrednio obrażana. Tak, i to jest jakby jest coś, co kompletnie nie jest, wydaje mi się, że mało się o tym mówi w ogóle i że to jest jakby bardzo powszechne nadal i coś takiego, na co może powinniśmy bardziej zwracać uwagę nadal.
12: A ciebie dotknął hejt albo jakieś osoby, które znasz?
19: Nie, no to bardziej to się okazuje w internetach, a na przykład ja z internetu też średnio korzystam, więc nie miałem na przykład okazji.
12: Czy spotkałeś się z hejtem?
20: Dobre pytanie, w sumie to ciężko mi hejtować tak naprawdę. Oczywiście czasem to nie... Może są takie momenty w moim życiu, kiedy mogą mi hejtować, jednak nie hejtują, no bo mam, ja umiem jak postawić te granice między sobą i innymi ludźmi, więc nie.
12: Ale jest ten hejt w ogóle?
20: Wiem, że istnieje ten hejt odnośnie innych ludzi. Te ludzie spotykają się z nim. To na przykład jestem w ogóle z Białorusi, nie? I inni ludzie z Białorusi czasem spotykają się z takim hejtem. Czasem mówią wyjechać gdzie nie być, na przykład do Ukrainy, chociaż są z Białorusi. Ale w moim przypadku takiego nigdy nie spotkałem się. Nigdy z takim nie spotkałem się.
21: No w mediach to no, tak. W mediach to chyba najwięcej. Bardziej to może u influencerów, u takich bardziej celebrytów, u bardziej takich znanych osób, ale też często na tych TikToku zauważam, że dostają hejt takie osoby, które, nie wiem, zrobią coś przypadkiem i później tak wylewa się na nich fala tego wszystkiego.
12: Przypadkiem? W sensie?
21: No, przypadkiem, no są takie sytuacje, że ktoś nagrywa tam TikToki, ma mało wyświetleń, a jest jeden TikTok, który tak się wybije, że on przez całego TikToka lata i po prostu coś tam, ktoś źle coś powiedział, zły dobór słów, dobór, nie wiem, gestów czy czegoś i ludzie już po prostu leci cały hejt na tę osobę.
12: A tak w realu hejt jest wokół was?
19: Z pewnością jest, tylko że jakby to powiedzieć, w internecie ludzie bardziej hejtują innych, bo...
21: W realu tak jak jest coś takiego, mi się wydaje, że człowiek nie podejdzie z jednej strony i nie powie tego w twarz, powie jak to w plotkach, woli powiedzieć dla innej osoby, a w twarz nie powie tego do ciebie, tak mi się wydaje.
12: Hate over. Tą kampanią Wrocław chce przeciwdziałać hejtowi. Posłuchajcie, jaką rolę odgrywa w niej autobus MPK Wrocław.
17: Generalnie autobus pełni rolę taką wieloraką. Dorota Felix, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Po pierwsze, jest to przestrzeń spokoju, relaksu, odprężenia, taki jest zamiar. Zresztą autobus jest bardzo ładnie do tego przygotowany, wystrojony wewnętrznie. Można tam po prostu wejść, chwilę pobyć, wyciszyć się. To jest jakby pierwszy krok. Drugi krok. W autobusie znajdują się różnego typu ulotki, czy mówiąc metaforycznie narzędzia, dzięki którym można się dowiedzieć, czym jest hejt, jak na niego można reagować, gdzie można znaleźć pomoc, jak działać, żeby samemu nie być hejterem. Oprócz tego jest znowelizowany w środku, w autobusie do przejrzenia, jeśli ktoś ma wielką potrzebę, to i do zabrania ze sobą, informator wsparcia, gdzie młody człowiek, rodzic, nauczyciel, opiekun znajduje kompleksową informację o bezpłatnych możliwościach skorzystania ze wsparcia i pomocy w przypadku, gdy się gdzieś zetknęło z hejtem, jest się hejtowanym albo, co ciekawe, bo na to też chcemy w tym roku zwracać uwagę, samemu się hejtuje. Czasem człowiek, który hejtuje, też potrzebuje pomocy, żeby z tego kręgu wyjść. Autobusy będą, czyli jak się wchodzi do autobusu, to samemu się wkrótce zadecyduje, w jakim celu się tam wchodzi. W autobusie jest również animator i psycholog, który udziela takich naprawdę absolutnie wstępnych wskazówek, bo odwiedzamy ten autobus i z niego wychodzimy. Pełnej porady psychologicznej nikt tam nie otrzyma, ale otrzyma pierwsze wsparcie. Jeśli ma bardzo duży kłopot, to psycholog też będzie wiedział, co zrobić od razu, jak działać natychmiast, albo jak pokierować i opowiedzieć, co powinno się robić w dalszej kolejności. Animator będzie też udostępniał narzędzia, dzięki którym samemu będzie można było sprawdzić, to jest takie fajne kółko, na jakim etapie jesteśmy, czy z jaką sytuacją się spotykamy, czy jest to dopiero jakiś zupełny początek i w sumie totalnie niegroźny i wystarczy o tym komuś powiedzieć, czy jest to już niebezpieczeństwo i trzeba szukać wsparcia, czy jest to już zagrożenie życia i trzeba wtedy natychmiast udzielać, bądź zwrócić się o pomoc specjalistyczną. To jest takie nowe narzędzie, które zawiera fazę opisu, co się dzieje, a z drugiej strony pojawia się w okienku odpowiednia informacja, na jakim etapie jesteśmy i co w związku z tym trzeba zrobić. Dlatego szkoły podstawowe, że z ogromną przykrością trzeba stwierdzić, że hejt dotyka już absolutnie najmłodszych. W zasadzie dziecko, które dostaje komórkę do rąk, oby jak najpóźniej się to działo, to apelujemy też o to, już jest narażone na to, że spotka się z jakimś rodzajem cyberprzemocy czy hejtu. Dlatego podstawowe szkoły, bo trzeba zaczynać od samiutkiego początku i wtedy mamy szansę uchronić dzieci i zapobiec tym sytuacjom związanym z cyberprzemocą czy hejtem w sieci. Autobus będzie się pojawiał pod szkołami podstawowymi według ustalonego harmonogramu, który ustalamy z Departamentem Edukacji. Szkoły nas albo zapraszają, albo my sami kierujemy zapytanie, czy szkoła nie chciałaby takiej wizyty autobusu. I jednocześnie, kiedy autobus podjeżdża pod szkołę, to ta szkoła ma w tym dniu takie krótkie szkolenie dość dynamicznego i interaktywnego wykładu o cyberbezpieczeństwie. A potem dzieci po tym wykładzie odwiedzają, jeśli oczywiście chcą, jeśli mają ochotę, po lekcjach czy w czasie lekcji ten autobus, żeby właśnie skorzystać z miejsca, o którym mówiłam.
0: Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych. To kampanią Hate Over przede wszystkim chcemy pokazać konsekwencje tego hejtu. Myślę, że większość zna konsekwencje, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że można na pewnym etapie się zatrzymać i po prostu szukać wsparcia. I w tej kampanii chcemy pokazać miejsca we Wrocławiu, gdzie to wsparcie można uzyskać. Ale również w tej kampanii przygotowaliśmy taką tarczę cyberprzemocy, w której można sobie sprawdzić natychmiast, czy to, co nas dotyka, to jest moment, w którym wystarczy zmienić swoje zachowanie, czy to jest moment, w którym już należy szukać pomocy, lub moment, w którym na pilnie należy szukać pomocy. Bo musimy naszym dzieciakom powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest jedno złe słowo, które ich spotyka, tylko pokazać, że ono po pierwsze nie musi ich spotykać, po drugie nie musimy sobie nawzajem mówić, hejtować się, bo to ma konsekwencje na całe życie.
2: Na tyle, na ile Państwo mają to zdiagnozowane, co można powiedzieć o skali tego hejtu we Wrocławiu?
0: No skala jest ogromna, jeżeli większość dzieciaków nie tylko we Wrocławiu, w Polsce, bo to bardzo ważne jest, że hejt to nie jest tylko temat wrocławski, tylko to jest ogólnopolski wszystkich naszych dzieciaków. Jeżeli większość dzieciaków uznaje, że przyjmuje ponad 80%, że hejt po prostu występuje i tak jest i należy z tym żyć, no to my chcemy powiedzieć nie. Hejt występuje, ale my nie musimy się na niego zgadzać i to od nas zależy, czy ten hejt dalej będzie, czy nie, bo dobre słowo można, jedno słowo, tak jak efekt motyla, jedno słowo może zmienić tą przestrzeń, rzeczywistość naszą codzienną. Jeżeli im więcej dzieciaków będzie wiedziało, że nie zostaje samo z tym tematem, z problemem hejtu, to będzie miało przekonanie, że możemy zmienić świat, że świat jest do zmiany w ich rękach. I co jeszcze ważne, w tej kampanii zaopiekowujemy w tej kampanii wspieramy nie tylko dzieciaki czy młodzież w szkołach podstawowych, ale również rodziców i nauczycieli. Będą osobne warsztaty dla nauczycieli jak reagować, jak wspierać, ale również jak zwracać uwagę na to, że ten hejt jest, bo czasami w szkole zdarza się, że dzieciaki się wyzywają i być może to już jest moment, w którym trzeba natychmiast reagować, bo dużo rzeczy dzieje się na telefonach, na komunikatorach, a to tylko jest czubek góry lodowej, to co się dzieje w szkołach, ale również warsztaty obejmują rodziców, ponieważ niezwykle ważne jest, żeby rodzice wiedzieli, na co zwracać uwagę, jak reagować, no bo sposób reakcji jest niezwykle ważny, bo zła reakcja może spowodować, że dziecko się zamknie w sobie, albo się nie przyzna, albo się będzie po prostu wstydziło, albo będzie właśnie uważało hejt za normalność, która po prostu musi z nim być, a to nieprawda.
2: Ja jeszcze wrócę do kwestii diagnozy sytuacji. Po poprzednim roku, kiedy również była kampania odnośnie hejtu skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, co Państwo mogą powiedzieć właśnie o, no, o tej skali hejtu cały czas?
0: Jest duża skala, ale to, co nas ucieszyło, nie ukrywam, że liczyliśmy na to, ale jednak zaskoczyło, ogromne zaangażowanie młodzieży w tą naszą kampanię, czyli tysiące reakcji na portalach, na mediach społecznościowych. Ogromne zainteresowanie autobusem. Dzieciaki wchodziły, brały informatory wsparcia, skanowały kody QR, które odprowadzają do informatora wsparcia. Były zaangażowane. Mamy ponad 2,5 tysiąca karteczek, bo przypomnę, że w autobusie były dwie skrzyneczki na hasła antyhejtowe, ale również na możliwość opisania sytuacji hejtowej, która mnie spotkała. Mamy ponad 2,5 tysiąca karteczek i naprawdę no, skala zaangażowania młodzieży pokazuje po pierwsze, że to jest niezwykle potrzebne, po drugie, że trafiliśmy z narzędziami, bo nie każda kampania trafia do młodych ludzi. W zeszłym roku trafiliśmy z narzędziami, jestem przekonana, że w tym roku adekwatne narzędzia do dzieci młodszych, czyli w szkołach podstawowych, będą równie angażujące. Naszym oczywiście absolutnym partnerem jest MPK, bo bez MPK nie ma autobusu, ale naszym partnerem również będzie, jest w tym roku ZOO, które brało udział w przygotowaniu tej całej kampanii i tych narzędzi. Będzie niedługo ogłoszony konkurs dla młodzieży, dla dzieciaków w szkołach i w nagrodę będą warsztaty w ZOO i wizyta w motylarni, ale również opowieść o tym, jak hejt występuje, a w zasadzie nie występuje wśród zwierząt. Mówimy, że najfajniejsze lekcje to są lekcje w terenie, a w ZOO jestem przekonana, że będą fantastyczne i będzie to dla dzieciaków bardzo atrakcyjne, no i może łatwiejsze do przyswajania wiedzy.
2: Wrocławscy uczniowie mogą skorzystać też z darmowych porad psychologów online w ramach programu Zdalny Psycholog.
3: Marcin Miedziński, Departament Edukacji. Program Zdalnego Psychologa jest to uzupełnienie oferty, która ma szkoła wsparcia psychologicznego. Oprócz tego, że uczeń ma możliwość skorzystania ze wsparcia w szkole, to chcieliśmy też dostarczyć taką możliwość, która zapewnia anonimowość i łamie tą barierę dotarcia. Niektórzy po prostu się wstydzą skorzystać z pomocy psychologicznej w szkole, nie chcą być widziani po prostu pod gabinetem psychologa, bo może to się wiązać z jakimś właśnie hejtem czy wykluczeniem w ich ocenie.
2: Jaka to jest skala dostępności dla poszczególnych uczniów?
3: Zdalny psycholog to jest taka nakładka na stronę internetową, czyli uczeń wchodząc na stronę internetową swojej szkoły, a większość szkół we Wrocławiu ma tą nakładkę zainstalowaną i nasze wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Wyśle się taka słuchawka i może skorzystać z kilku opcji kontaktu z psychologiem. Może to być czat tekstowy, jeżeli nie chce w jakiś sposób, nie wiem, się ujawniać. Może to być rozmowa telefoniczna bądź rozmowa wideo. Może się łączyć ad hoc, po prostu w razie potrzeby, od 8 do 20, od poniedziałku do piątku, taka jest dostępność. Bądź się umówić według kalendarza na konkretną godzinę, która akurat z jakiegoś powodu jest dla niego no, odpowiednia.
2: Jakie jest zainteresowanie?
3: Powiem tak, zainteresowanie jest duże, połączeń jest sporo. Nie chciałbym mówić, czy w danej szkole jest dużo, czy mało połączeń, bo to z różnych rzeczy wynika. To, że gdzieś w jakiejś szkole jest dużo połączeń, to nie znaczy, że tam są problemy, a tak czasami to jest interpretowane. A to, że gdzieś w jakiejś szkole połączeń nie ma, to nie znaczy, że to jest taka świetna sytuacja. Staramy się docierać z tą informacją do rodziców i do dzieci. Chcemy, żeby korzystali z tej możliwości. Na pewno wartościowe w tym wszystkim jest to, że te połączenia nie są krótkie, tylko to jest około średnio 20 minut, także to nie jest tak, żeby ktoś dzwoni sobie i sprawdza, co to jest w ramach jakiejś zabawy, czy po prostu sprawdzania nowej usługi, tylko no w tym czasie jest udzielane rzeczywiście wsparcie i dzieci są kierowane, czy rodzice, do już opieki instytucjonalnej, która w danej sytuacji jest konieczna. Ale tych połączeń w skali miasta jest kilka tysięcy.
2: Dzisiaj rozmawiamy w kontekście hejtu. Z jakimi problemami tak generalnie zgłaszają się uczniowie? Czy właśnie hejt też tam występuje?
3: W ramach zdalnego psychologa? Tak, oczywiście. Hejt jest jedną ze składowych tych problemów, które są zgłaszane w ramach zdalnego psychologa. Najczęściej to są problemy związane z dorastaniem, tak kategoryzują te psycholodzy, są problemy dorastania, problemy w kontakcie z rodzicami, z relacją z rodzicami i rówieśnikami.
2: Wracając jeszcze do hejtu, statystycznie w internecie doświadcza go co drugi nastolatek.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
22: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: No hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Tak jak mówiłam, do końca maja będę upierdliwa i będę was bombardować tematem WROW Festiwalu, czyli wydarzenia promującego dolnośląskich artystów. Było przypomnienie o warsztatach, które będą dostępne dla tych zainteresowanych oczywiście w trakcie eventu, a teraz ostateczne przypomnienie o line-upie, a więc o muzykach i zespołach, którzy wystąpią na imprezie. Dobra, z nami w studio Ola Kubera, czyli organizatorka festiwalu, który myślę, że słuchacze już znają. Chodzi o WROFA, Festiwal Dolnośląskiej Muzyki. To może zacznijmy od tego line-upu. Co będzie królowało?
23: Tak, to najpierw się przywitam. Cześć wszystkim. Też mam nadzieję, że już kojarzycie trochę nazwę naszego showcase'u. No i nie przedłużając, znamy już line-up. On był ogłoszony z końcem marca, ale warto tutaj powtórzyć te nazwy zespołów, bo zawsze warto promować dobrą muzykę.
12: No i może akurat ktoś, kto nas słuchał, jest w tym line-upie albo jakiś znajomy, dlatego że często też powtarzamy, żeby się zgłaszać, więc ja tutaj do wielu osób z różnych miast mówię, żeby się zgłaszać, więc może ktoś tam jest.
23: Dokładnie i tak jak Julia już wielokrotnie przypominała, chodzi nam o Dolny Śląsk, więc nie lękajcie się, że to jest tylko wrocławska impreza.
12: Aczkolwiek pamiętam, że wspominałaś, że będzie jakiś zespół, mieliście współpracę z kimś, tylko nie pamiętam, to były Czechy?
23: Tak, ale teraz bardziej idziemy w stronę węgierską.
12: Okay.
23: Z tym, że to będzie współpraca, jeśli się uda, wszystko na jesień.
12: Okay.
23: W ramach działań WROFA, ale może nie konkretnie na WROFie w tym roku.
12: Więc Dolny Śląsk.
23: Tak, na razie Dolny Śląsk, tego się trzymamy. No i piątek rozpoczniemy z zespołem Safe Word. Ja tutaj będę się posiłkować gatunkami, które zespoły wpisały w zgłoszeniach, bo nie chcę trochę pomieszać i jakby źle ich zaklasyfikować.
12: Wiadomo, bo teraz mieszanka tych gatunków jest na tyle bogata, że myślę, że niektórzy nawet jak usłyszą, to niekoniecznie mogą kojarzyć. Dopiero jak przyjdą na miejsce i już usłyszą na żywo, to wtedy będą wiedzieli, o co chodzi.
23: Dokładnie. Oczywiście to są takie podstawowe gatunki i tak jak mówisz, trzeba przyjść i samemu poczuć, jakie tam dokładnie niuanse się kryją. W takim razie zaczynamy od bluesa i rocka. Tutaj nas wprowadzą w taki gitarowy, trochę mroczniej świat, z tego co pamiętam. Ja bym nawet powiedziała, że to jest tam nutka jazzująca taka, ale mówię, już tu nie wybiegajmy, proszę przyjść i samemu ocenić. Drugim zespołem będą Mysłaki i tutaj już tak pop, rock, wesołe teksty, duża charyzma ze sceny. W ekipie jest dwóch bliźniaków, więc domyślacie się, żarty o tym, że podmieniali tam jakieś sytuacje w życiu i tak dalej. Później mamy Donikąd, tu takie dobre gitarowe granie, indie rock po prostu. Później zmieniamy gatunek na elektronikę, K-pop i singer-songwriterkę pod pseudonimem Kixi, ale obstawiam, że z większym zespołem, w zasadzie wiem, bo widziałam Rider. I będziemy kończyć indie rockowym, to jest w zasadzie duet, ale wiem, że na scenie ma być koło 5-6 osób, Moa Tears. No i to myślę, że takie klimatyczne zakończenie piątku. Dobra, później mamy sobotę, to zaczynamy od Tant Freaky, tu Julka chyba kojarzy.
12: Ja kojarzę, dlatego, że na małym nie, to znaczy dla tych młodych, ale na dużym, skoro już tak to nazywamy, na tym dużym WROFie akurat rozmawiałam i nawet moi słuchacze nie mieli okazji, ale może jeszcze będą mieli, żeby posłuchać troszeczkę więcej o tej muzyce, a jest ona specyficzna.
23: Intensywna, powiedziałabym.
12: Tak, intensywna, myślę, że nie dla każdego, ale z drugiej strony
1: kobieca bardzo, tak mimo tego, że tak, skład tak, nie jest ultra kobiecy, to jednak Karolina, czyli tutaj główna odpowiedzialna za ten zespół, jest taka bardzo eteryczna i bardzo w klimacie, jeżeli kogoś klimaty boho, tak mi się wydaje, interesują, to będzie coś dla nich.
23: Tak, na pewno będzie kolorowo, będą stylizacje, które będą przyciągać uwagę. No i tutaj takie mocne rozpoczęcie, bo to elektronika, funk, jazz, więc spodziewajcie się czegoś mocnego, powiedziałabym w odczuciach. Później troszkę zluzujemy, bo będzie tutaj artysta wpisał folk, punk i singer-songwriting. No, folk tam słyszałam, punk chyba bardziej chodzi o podejście do muzyki i takie nastawienie. To jest artysta pod pseudonimem Snowman Skeletons. Później mamy Uranus Space Club i tu jest funk, metal i rock. Czyli też, no tak niejednoznacznie.
1: Mieszanka.
23: Dokładnie. Później zmieniamy znowu, bo będzie rap i singer songwriterka.
1: W końcu mamy rap.
23: Tak, wiedziałam, że zapytasz.
1: Tak, tak. I to jeszcze ta kobieca, więc...
23: Tak, tak. Żeńska odmiana rapu. Wystąpi Sienia jako czwarty slot sobotni. I skończymy znowu z przytupem, bo sobota, weekend, trzeba, prawda, odreagować tydzień. I wystąpi Beach Cruiser. To będzie metal i rock. Czyli no tak... mocno po prostu skończymy. No niedziela, to już wiadomo, trzeba troszkę myśleć o powrocie do balansu, więc zaczynamy folkowo, indie popowo z zespołem Kilka Czułości. Oni też przenoszą w taki swój świat, tak jak od Tantfryki mówiliśmy, że wpadamy w jakąś kolorową bajkę, to tutaj myślę, że tak spokojniej, no wprowadzą nas po prostu w swój taki spokojniejszy świat. Później będzie Purple Strain. Oni wpisali, że rock, ja sobie dopisałam, że trochę psychodeliczne, przepraszam, granie, bo też wciągają w taką swoją gęstość tej muzyki.
1: Słuchałam i zgodzę się z tym, jest.
23: Dziękuję.
1: Też bym powiedziała, że to też nie dla każdego, że to dla kogoś, kto... Chociaż ta niedziela właśnie teoretycznie psychodeliczna, ale z drugiej strony wydaje mi się, że może tak uspokoić wejście na poniedziałek.
23: Dokładnie, tak można właśnie na spokojnie odnaleźć oddech, balans i tak dalej. Później wystąpi dla nas Oda Nowa, to będzie indie. I to jest też singer-songwriterka. W zasadzie tak spojrzałam wcześniej, że mamy około 5-6 singer-songwriterów, co super, bo to znaczy, że to są naprawdę kreatywni, multidyscyplinarni artyści. No tutaj jest wpisane po prostu indie i tak bym też określiła po swoich przesłuchaniach. Później będziemy mieć Norbi i Wika. Duet z nazwy, ale oczywiście cały zespół na scenie. Indie rock i też sami piszą te piosenki i tworzą melodię. I kończymy powrotem po 5 latach zespołem Messie Premier.
1: To tak jak wspominałaś, u was te zasady pięcioletnie istnieją.
23: Tak, istnieją i w zeszłym roku też mieliśmy powrót. Teraz też cieszymy się, że Messie Premier wróciło właśnie z nowym materiałem. No i to jest rok. Taki nasz wrocławski, bym powiedziała. Jeśli ktoś siedzi trochę w tej lokalnej scenie, to myślę, że kojarzy ten zespół. No dla nas to jest taki fajny powrót, bo po prostu znamy się z chłopakami i cieszymy się, że no nie
1: spadli.
23: Tak, nie wybiła ich ta fala, wiesz, zmienna w branży muzycznej. Także jak zazwyczaj eklektycznie. Trochę mało hip-hopu i rapu, wiem, ale jest.
1: Tak, chyba wszyscy widzimy, że jest powrót tej gitary i tych zespołów, że ten rock chociażby, chociaż nie tylko, słyszymy, to ma te swoje drugie życie teraz.
23: Tak, tak, my to widzimy i generalnie...
1: Na ZC też widzieliście.
23: Dokładnie, na ZC było to zauważalne. No tak, jako słuchacze, jako właśnie zbierający zgłoszenia, gitara to jest jednak ponadczasowy instrument i jak widać nadal coś z niego można wycisnąć nowego.
1: Tych zgłoszeń, no bo warto dodać, że te zespoły wybierały osoby, które jak już wspominamy, znają się albo siedzą w tym świecie i tych zgłoszeń całkiem sporo chyba było.
23: Tak, było ponad 200 zgłoszeń.
1: Trzeba było się nasłuchać.
23: Tak, tak, dokładnie, z tego co kojarzę i tak jak mówisz, kilka 50 powiedzmy osób, no bo to tam około 30 faktycznie oddawało głosy. Wiecie, no o muzyce się nie dyskutuje, wiadomo, komuś się coś spodoba, komuś nie, więc tak jak Julka powiedziała, nie każdy zespół jest dla każdego, ale też nie w tym rzecz, bo
6: ale jest aż
23: każdy
6: 15,
23: coś znajdzie
6: więc
23: dla siebie.
6: Każdy właśnie, tym bardziej, że to jest ten duży, więc mamy 3 dni, no i mamy line-up, to jak na każdym innym festiwalu wybieramy ten dzień, który najbardziej nam pasuje. Zresztą często na tych dużych festiwalach jest to jednak tak, że mamy tego jednego artystę, no i wybieramy ten jeden dzień, jeżeli jest możliwość i idziemy dla tego jednego artysty, więc może ktoś zobaczy, posłucha akurat jednego z nich i w ten dzień się wybierze.
23: Dokładnie. I tutaj gwiazdka, bo na dużych eventach jest tak, że często masz 3 gwiazdy i każda z nich gra w inny dzień.
6: Gdyby tak, tutaj znamy ten problem. Tak, myślę, że każdy zna ten problem też.
23: A wiadomo, że tam wchodzi aspekt finansowy, którego nie ma w przypadku koncertów na Wrofie, bo jeśli przypadły wam do gustu akurat zespoły z każdego dnia, to zapraszamy śmiało w każdy dzień, bo niezmiennie formuła koncertowa jest bezpłatna.
6: Przypomnijmy datę, bo skoro już zapraszamy, to oczywiście osoby z Wrocławia no pewnie daleko nie będą miały, ale skoro mówimy, że to Dolnośląski Festiwal i może są tutaj zespoły, nie wiem, na przykład z innego miasta dookoła Wrocławia, to i będą chciały przyjechać, oprócz zespołów, to też fani, no to właśnie, przypomnijmy datę, bo może ktoś sobie zaplanuje taki dłuższy weekend.
23: Dokładnie, to zachęcam do zaplanowania ostatniego weekendu majowego we Wrocławiu, czyli 29 do 31 maja.
6: No, czyli przed Bożym Ciałem.
23: Można połączyć z Dniem Dziecka, zaraz jest Boże Ciało pod koniec tygodnia, albo po prostu z fajny weekend z dobrą muzyką i wiedzą branżową połączyć.
6: No, brzmi imponująco. Mam nadzieję, że dla słuchaczy też. Jakbyśmy tak na podsumowanie miały zachęcać i wrocławian, i te osoby, które już wspomniałam, że może przyjadą do naszego Wrocławia, bo przypominam ja, że spotykamy się, mam nadzieję, w czasoprzestrzeni u nas przy tramwajowej, ale dla tych osób, które czy to na koncerty, czy jakiś właśnie wykład, czy warsztat ich zaciekawił, to jakbyśmy miały zachęcać do tego dużego Wrofa. Szczególnie myślę o tych przyjezdnych, bo wrocławian, chociaż też wiadomo jak to bywa, niektórych trzeba kopnąć, też trzeba tego bodźca, więc tak. Może dajmy jakiś taki wyjątkowy, co by ich zachęcił, żeby sobie zaplanować ten weekend.
23: No wiesz, zależy czy chodzi o wiedzę czy o muzykę, bo jeśli o muzę, no to zawsze usłyszycie coś nowego, bo no myślę, że mało kto zna wszystkie te zespoły, nawet, znaczy nie, że nawet ja, ale po prostu my jako lokalni słuchacze.
6: No nie wiemy, że mamy jakieś no perełki właśnie, w naszym dokładnie. Mieście czy regionie.
23: Dokładnie, naprawdę jest duża rotacja w zespołach i fajnie, że to nadal się odradza, ta chęć muzykowania, więc jeśli muzycznie, no to wbijajcie, bo warto zobaczyć, posłuchać, poznać nowe zespoły. Może usłyszycie swój nowy, ulubiony zespół. Nie można wykluczyć, a na pewno poznacie fajnych ludzi. A jeśli wiedza, no to tutaj te dwie gwiazdki, czyli na konferencję obowiązują bilety. Jest już link w naszych social mediach. No jest to raczej taka symboliczna kwota cegiełka, która nam pozwala działać i po prostu opłacić działania organizacyjne. A tak jak słyszeliście, no 9, 12, no praktycznie 12 wydarzeń i jeszcze te towarzyszące, jeszcze oczywiście będzie wystawa, wernisaż, no po prostu fajnie
6: jest
23: z nami być.
6: Jest co robić.
23: Tak, tak, na pewno każdy znajdzie coś, co wciągnie go jakby w swoje, że to coś wciągnie w ten temat po prostu, nie? Bo w sumie w tych tematach, no to też nie wszystko dla każdego, ale myślę, że fajnie można tak od różnych stron trochę tą branżę muzyczną podgryźć trochę. Już tutaj szukam naprawdę słów.
6: No ja zdradzę, może ja zachęcając to zdradzę, że na poprzednim dużym Wrofie, rozmawiając wcześniej, słuchając koncertów, ale rozmawiając, skończyłam Wrofa koło 1:00, 2:00 mniej więcej, o tej wracałam do tak. domu. Także myślę, że warto, bo każdy, jak wspominasz, znajdzie coś dla siebie, a zawsze może wyjść, wrócić, do rynku nie ma daleko, może dokładnie. Pojechać na rynek, wrócić na koncert, który go akurat interesuje, na speed meetingach poznać kogoś, opcji jest wiele.
23: Dokładnie, wiele się może wydarzyć i tak jak tutaj wspomniałaś, wiele takich historii słyszałam, że ktoś się po prostu zagadał i już miał iść i ja tak widzę taką osobę, co już mówi, że wychodzi od 2 godzin, nie? Bo rozmawia właśnie i no naprawdę spotkacie Zajawkowiczów,
12: Ola Kubera, organizatorka WROFA, czyli festiwalu dla dolnośląskich artystów i, jak słyszeliście, ogólnie zajawkowiczów muzycznych, zachęcała nas przez ten ostatni czas do brania udziału evencie. Osobiście również Wam polecam, bo z własnego doświadczenia wiem, że nigdy nie wiadomo, kogo na tym WROFie poznacie i jak ta znajomość zaowocuje. Także z ręką na sercu polecam branie udziału i pamiętajcie, że same koncerty są darmowe, a na konferencje, czyli te między innymi warsztaty, trzeba zakupić bilet. WROF rusza 29 maja i potrwa przez cały weekend do 31 maja.
7: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
8: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
24: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
25: Nowy most

0: Powiemy Wam o pluszakach, które pełnią szczególną funkcję.
1: Pluszaki są piękne. Mamy nadzieję, że pomogą dzieciom w tych trudnych sytuacjach skupić uwagę na czymś innym.
0: O maskotkach rozdawanych dzieciakom przy pożarach czy wypadkach przez wrocławskich strażaków zaraz będzie dużo więcej, ale najpierw o miejscu, gdzie owoce można będzie zrywać prosto z drzew. Na Wojszycach powstaje wrocławski sad mieszkańca.
2: Przygotowujemy się do budowy sadu mieszkańca. Podpisana już jest umowa z wykonawcą, Paulina Czernota z Wrocławskich Inwestycji. Sad mieszkańca to projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Między ulicami Grota Roweckiego a Radłową powstanie trasa dla pieszych i rowerzystów. Będzie oświetlona, powstaną wygodne ławki oraz kosze na odpady, a przede wszystkim zostaną nasadzone drzewa, głównie owocowe. Wykonawca będzie miał zadanie nasadzenie 49 drzew. Będą to jabłonie, śliwy, grusze, lipy drobnolistne, które tak lubią zapylacze, a także 150 krzewów, jaśminowiec, róże, tawuły. Koszt inwestycji to 1 200 000 zł, a wykonawca będzie miał 6 miesięcy od podpisania umowy na wybudowanie tego sadu mieszkańca i wygodnej trasy dla pieszych i rowerzystów.
3: Sadzi się takie małe drzewka, czy takie już bardziej dorodne egzemplarze, kiedy one będą owocowe?
2: Będą to standardowe drzewa owocowe, jakie sadzimy na inwestycjach.
3: Rozumiem, że ten sad nie będzie jakoś specjalnie ogrodzony, on będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców.
2: Tak, oczywiście, będzie to sad dostępny dla wszystkich mieszkańców.
0: Powinien być gotowy za pół roku, czyli raczej dopiero w następnym sezonie będzie można z niego skorzystać. A teraz już o współpracy Wrocławskiej Straży Pożarnej ze spółką MPWiK. Chodzi tu o wspomniane wcześniej przeze mnie maskotki, ale nie tylko.
4: Witold Ziomek, prezes zarządu MPWiK we Wrocławiu. Bardzo się cieszymy, że Straż Pożarna Miejska Wrocławska będzie naszym ambasadorem, naszej kranówki, czyli to jest taki główny cel naszej współpracy i promocji również poprzez taką instytucję, która jest instytucją najwyższego zaufania publicznego, bo wszystkie badania wskazują na to, że ma bardzo wysokie i zawsze miała bardzo wysokie poparcie społeczne i taki szacunek społeczeństwa. Więc z naszej strony jest to kolejny krok w szerzeniu edukacji ekologicznej, w mówieniu o kranówce wrocławskiej. Natomiast Straż będzie miała od nas maskotki, które będą mogli strażacy przy jakichś traumatycznych wydarzeniach, a takich w straży przecież zawsze nie brakuje. Takie maskotki pocieszenia dla dzieci.
1: Przekazujemy na ręce strażaków poduszki turystyczne, które jednocześnie są pluszakami dla najmłodszych. Martyna Bańcerek, rzeczniczka prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. One są wykonane w taki sposób, że właśnie można zrobić z tego wieloryba albo przekręcić go na drugą stronę. I wtedy otrzymamy właśnie taką poduszeczkę turystyczną, którą dziecko może sobie założyć na szyję. Pluszaki są piękne. Sama osobiście uważam, że po prostu chętnie bym takiego przytuliła. Mamy nadzieję, że pomogą dzieciom w tych trudnych sytuacjach skupić uwagę na czymś innym. Są też wykonane z takiego materiału, który i środka, który pozwala sobie ją ugniatać. I to też jest taki element, który pozwala właśnie skupić dziecko na czymś innym i troszeczkę w tych trudnych momentach tak skoncentrować się właśnie na samym pluszaku, a nie myśleć o tym przykrym wydarzeniu, które właśnie się wydarzyło.
4: Tak, no bo to są maskotki tylko dla dzieci oczywiście, bo nie dla dorosłych, bo dorośli o czym innym myślą w czasie takiego jakiegoś właśnie wydarzenia dramatycznego. Więc to będzie zapas uzupełniany na bieżąco, jak strażacy będą to zużywać.
1: Natomiast mam nadzieję, że będą potrzebować ich jak najmniej, bo każdy taki przekazany pluszak to jest niestety dziecko, które zostało poszkodowane w wypadku.
5: Nazywam się Sygieryż Karol, jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej i również poza jakby służbą w Straży Pożarnej, magistrem psychologii. Na co dzień pracuję w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym, czyli odpowiadam m.in. za szkolenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, jakby od tych kwestii technicznych poprzez jakby też te kwestie merytoryczne. Docelowo ma być tak, że faktycznie będziemy mieli takie maskotki na każdym aucie wyjazdowym, odpowiednio zabezpieczone, zafoliowane, tak żeby one były po prostu czyste. W chwili obecnej też mamy takie maskotki, ale one są gdzieś z różnych mniejszych akcji, jest ich po prostu mniej.

0: a w chwili obecnej ma to być właśnie taki standard, że będziemy mieli na każdym aucie pierwszowyjazdowym takie maskotki, żeby właśnie one w razie potrzeby mogły być użyte.
1: Dlaczego to fajny pomysł, żeby mieć takie maskotki, poduszki rozdawane dzieciom?
0: Państwowa Straż Pożarna odpowiada, tak jak się powszechnie jakby rozumie, za bezpieczeństwo, za prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, czyli zabezpieczenie miejsca zdarzenia, za pomoc osobom poszkodowanym i za eliminację tych zagrożeń. No ale poza jakby tym udzielaniem pomocy w formie takiej fizycznej, poprzez pomoc poszkodowanym, poprzez udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, ważny jest też ten komfort psychiczny osób poszkodowanych. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, no to jest o tyle proste, że dorosły człowiek, jak widzi, że ma tą pomoc zapewnianą w sposób profesjonalny, w sposób rzetelny, sprawny, no to już się uspokaja jakby na samej tej podstawie. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, zwłaszcza te najmniejsze, jest o tyle trudno, że one nie rozumieją, co się dzieje dookoła, jakby nie zdają sobie do końca sprawy z tym, jakby w jakiej są sytuacji, nawet w tym kontekście, że taki strażak takiemu dziecku pomaga, chce pomóc. Natomiast jeśli mamy takie rzeczy, które mogą takie dziecko zająć, chociażby właśnie taką maskotkę, no to w tym momencie może to pomóc takiemu dziecku się uspokoić, może to jakby być dla takiego dziecka czymś takim, co sprawi, że tego stresu będzie mniej, no a później jakby sumarycznie sprowadzi się to do tego, że wspomnienia z takich właśnie trudnych wydarzeń będą mniej traumatyczne właśnie dla tych najmłodszych osób. W takiej sytuacji ten czas może się dłużyć. I jakby tutaj chodzi o to, żeby temu dziecku zapewnić jak największy komfort. No i jak to dziecko zostanie już zabrane przez rodzica, przez opiekuna, no to ten rodzic, zakładamy, to bezpieczeństwo już zapewni, tak? No bo dzieci jakby ciągną do swoich opiekunów, do tych osób, do których są przywiązane. Natomiast tutaj ta maskotka ma pomóc strażakowi jakby zapewnić temu dziecku ten komfort psychiczny na tyle, na ile jest to możliwe. Tutaj oczywiście nie chodzi o to, że strażak, mając tą maskotkę, nagle jakby zastąpi tego rodzica czy opiekuna, tylko ma mu to pomóc, żeby maksymalnie zwiększyć jakby ten komfort tego dziecka w tej sytuacji.
1: No ale jest pożar, sytuacja awaryjna, państwo mają wtedy mnóstwo roboty, jest czas na to, żeby zajmować się jeszcze poszkodowanymi w tym sensie takim psychologicznym trochę?
0: Znaczy wygląda to tutaj w taki sposób, strażacy no w takiej sytuacji są bezpośrednio jako pierwsi przy tych osobach. Do każdego zdarzenia są dysponowane odpowiednie siły i środki. Mam tutaj na myśli zakres sprzętowy, ale zakres też ilości funkcjonariuszy, którzy jadą do takich działań. Więc jakby funkcjonariuszy tam fizycznie na miejscu będzie na tyle dużo, żeby móc takim osobom poszkodowanym pomóc. Na pewno nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie. Oczywiście strażak nie zapewni takiego wsparcia, takiego poczucia bezpieczeństwa, jak na przykład rodzice takich dzieci. Wiadomo, ta osoba najbliższa dla takich najmłodszych jest najważniejsza, natomiast do tego czasu, kiedy one będą przekazane czy służbom medycznym, czy właśnie opiekunom, taki strażak, no tego dziecka nie zostawi tam fizycznie na miejscu, tylko jakby będzie też wspierać to dziecko, jakby żadna osoba poszkodowana nie zostanie pozostawiona sama sobie. Na to po pierwsze, no nie pozwalają procedury, po drugie, no jesteśmy taką służbą, która ma pomagać, więc jakby to jest naszym priorytetem, więc jakby fizycznie jakby my musimy to zapewnić. No tutaj we Wrocławiu jest 9 jednostek ratowniczo-gaśniczych, więc jeśli dane zdarzenie będzie w rejonie danej jednostki, no to nie jest tak, że tylko ta jednostka będzie tam dysponowana, będą też wozy bojowe i funkcjonariusze z innych jednostek do tego miejsca dysponowani, jeśli będzie taka potrzeba.
2: Starszy brygadier Krzysztof Gielsa, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. My odpowiadamy za ratownictwo, za ratowanie życia, za gaszenie pożarów, za walkę z powodziami, innymi klęskami żywiołowymi, natomiast ten element jest elementem dodatkowym, który zwiększa na pewno naszą skuteczność, żeby dziecko nie miało tych traumatycznych wspomnień. Staramy się to zminimalizować, żeby ono miało lepsze wspomnienie dzięki temu, więc to jest na pewno dla nas duże wsparcie. Nie posiadamy takich zabawek na swoich samochodach w tym momencie, więc ta współpraca z MPWiK i teraz to, że te maskotki trafią na nasze samochody, one na pewno trafią w dobre ręce i zrobią dużo dobrego dla tych najmłodszych, którzy potrzebują naszej pomocy. Do nas zwróciło się MPWiK z propozycją zawarcia takiego porozumienia, ponieważ strażacy pełnią służbę 24 godziny na dobę. Przez te 24 godziny piją wodę, muszą się nawadniać. Przy dużych akcjach my też dostarczamy im wodę na miejsce. Jest to bardzo wymagający, duży wysiłek, wymaga nawodnienia. Zazwyczaj strażacy korzystają ze swoich prywatnych bidonów, różnych butelek. Tutaj w ramach tego porozumienia otrzymamy także dla wszystkich naszych strażaków specjalne, przygotowane przez MPWiK butelki, w których będą mogli przechowywać tą swoją wodę. Tak naprawdę straż pożarną kojarzy się z pożarami, ale tylko 20% naszych interwencji to pożary. Zdecydowanie więcej zdarzeń to są tak zwane MZ-ki, miejscowe zagrożenia, czyli wszystko, co nie jest pożarem. Bardzo dużo wypadków komunikacyjnych, w których uczestniczą także dzieciaki. Z tego, co przejrzeliśmy ubiegłoroczne statystyki za 2025 rok, zdarzenia, w których mieliśmy do czynienia z dziećmi, gdzie one były poszkodowane, to jest około 50 takich dzieciaczków, które uczestniczyły w tych naszych zdarzeniach. Myślę, że ta statystyka też jest niepełna, bo nie zawsze to zostaje zanotowane, ale w momencie, kiedy posiadamy takie pluszaki i posiadamy dzieciaki i strażacy widzą, że są na miejscu małe dzieci, na pewno ten pluszak poprawi im troszeczkę humor, pomoże im. Najpopularniejsze MZ-ki, miejscowe zagrożenia, to są właśnie wypadki komunikacyjne, wypadki drogowe. Zwykłe kolizje samochodowe to są takie drobiazgi, ale strażacy także przy nich są. Natomiast to wypadki drogowe, te przy dużych prędkościach, pomimo tego, że nasze samochody są naprawdę dużo, bardzo zaawansowane, bezpieczne, drogi są coraz lepsze, aczkolwiek do wypadków dochodzi cały czas i blisko 60% naszych zdarzeń to są właśnie tego typu interwencje.
1: Pozostańmy jeszcze w temacie może nie tyle wypadków, co zagrożeń związanych z dostawami wody do naszych mieszkań we Wrocławiu, a jeszcze precyzyjniej będzie o ochronie przed tymi zagrożeniami. Prezes wrocławskiego MPWiK Witold Ziomek.
3: Od kilku lat, od czasu właściwie wybuchu wojny w 22 roku, już prawie 4 lata, ten element zaczęliśmy brać pod uwagę, bo wcześniej wodociągi były typowo cywilnym przedsiębiorstwem i nie miały żadnych procedur na wypadek jakichś katastrof takich, powiedzmy, typu wojna. Natomiast od tamtego czasu zaczęliśmy wdrażać procedury i różne zabezpieczenia i sprzętowe, i software'owe, bo jeszcze mówimy o wojnie hybrydowej, która właściwie jest, tak? To ataki cybernetyczne dzieją się już od kilku lat z mniejszą lub większą intensywnością na naszą infrastrukturę, więc przygotowujemy się do tego, jesteśmy dobrze przygotowani, natomiast robimy, zawsze, to nigdy nie można powiedzieć, że się wszystko zrobiło, tak? Natomiast o szczegółach też nie chcę mówić, bo radia, media mają szeroką publiczność i nie wszyscy, którzy nas będą słuchać, mogą mieć życzliwe myśli w kierunku nas i mieszkańców. W związku z tym pewne takie szczegóły już sobie zostawimy dla siebie. Dzisiaj już wiemy, że infrastruktura krytyczna to nie jest tylko teoria, bo mamy kontakty, mamy kolegów i wymianę z wodociągami ukraińskimi, więc wiemy dokładnie, jak to się dzieje. Już 4 lata doświadczeń pokazało właściwie wszystkie chyba możliwości, jakie grożą takim wodociągom i też z drugiej strony mamy informacje, jak się zabezpieczyć przed tym najgorszym. Zresztą z różnych kierunków i na różne przypadki.
1: W zeszłym roku z inicjatywy wrocławskiego MPWiK spółki wodociągowe z kilku dużych miast Polski stworzyły zresztą takie centrum wymiany informacji i analizy zagrożeń. Właśnie ono ma im pomóc w zabezpieczaniu się przed cyberprzestępcami.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Charytatywny Czerwiec Impro też ma taką atmosferę, która zbliża ludzi, a warto być razem.
8: Warto być razem, śmiejąc się, a przy okazji pomagając. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Będziecie mieli do tego okazję już w czerwcu dzięki improwizowanym poniedziałkom. Te grupa aktorów improwizatorów myślę, że dobrze ode mnie

0: okołokryminalne, mordercze tematy.
1: Tak, jednym z naszych spektaklów to jest 15 czerwca. Będzie nasz stosunkowo nowy tytuł. Są to Mordercze urodziny. Mówię stosunkowo nowy, gdyż pierwszy raz zagraliśmy go w kwietniu na naszych urodzinach i doszły nas słuchy z publiki, że bardzo się spodobał, więc nie chcieliśmy czekać do nowego sezonu, tylko wykorzystać ten dosyć świeży, ale już sprawdzony tytuł na czerwiec. I będziemy mieli ogromną przyjemność zagrać z bardzo popularnymi improwizatorami we Wrocławiu. Myślę, że w Polsce nawet też to...
2: Jak najbardziej.
1: To jest naprawdę klasa światowa, bym powiedział.
2: Creme de la creme.
1: Tak, będzie to Artur i Joanna Juskowiak z grupy Improkracja.
0: Czyli tak jak mówiłam, tej rywalizacji nie ma, jest nauka. Trzy spektakle umówiliśmy, jak się nie mylę. Dwa pozostałe tytuły to...
1: Los Impros Telenovelas.
0: Tak, to też. Pamiętam, że Ania często o tym wspomina.
2: Prawie jak to tylko seks, tylko...
1: Tylko jest więcej...
2: Ludzi?
1: Głupich wypadków.
2: Ciągłości fabuły.
1: Ciągłości fabuły, no, powiedzmy.
0: No, telenowele nie tylko nasze babcie w cudzysłowie lubią, ale myślę, że te klimaty tych reality show, które teraz są popularne, też się sprawdzają wśród młodych, starszych, więc to domyślam się, że przyciąga. A kolejny?
2: Słuchaj, no ja myślę, że już... Mamy pięć.
0: Mamy pięć, bo było morderstwo, był to tylko seks, był...
1: Strzuniu.
0: Tak, i amnezja. To brakuje mi jeszcze jednego.
1: I telenowela.
2: I telenowela.
0: A, i telenowela. No to mamy wszystko. Czyli tak wygląda ten rozkład jazdy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i też, co ważne, tak jak mówiliśmy od początku, chodzi o to, żeby się bawić, ale w ten charytatywny sposób. Wiemy już dla kogo, więc jak byśmy mieli zachęcać, to jak?
1: Ja bym powiedział, że jeżeli ktoś ma trochę wolnego czasu, trochę funduszy, taką chęć spędzenia dobrze wieczoru, to zapraszamy na poniedziałek. Także serdecznie zapraszamy. My damy z siebie naprawdę wszystko, tak żeby wszyscy wyszli z sali w bardzo dobrych humorach, z dobrym poczuciem, że mimo dobrej zabawy, przyczynili się też do powrotu do zdrowia Adama.
0: Paweł Zefir-Stecki i Ania Bienias, czyli członkowie grupy improwizowanych poniedziałków, zachęcają, by odmienić ten mityczny poniedziałek na coś wyjątkowego pod wieloma względami. W czerwcu zagrają charytatywne spektakle i jeśli chcielibyście być częścią tej inicjatywy, albo na przykład chcielibyście ten stroik od Ani na święta dostać, no to wiecie, co robić.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Pokazujemy zawsze kilka figur, kilka kroków, żeby tak wszystkich zachęcić do tej wspólnej zabawy.
8: Wróciły wrocławskie potańcówki. Pierwsza w tym sezonie już za nami, a przed nami jeszcze 7 kolejnych. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. O potańcówkach za chwilę więcej, bo wcześniej zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Kryminału.
9: Ewa Dąbrowska, koordynatorka Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław.
8: Festiwal Kryminału już po raz kolejny we Wrocławiu. Co tym razem?
9: Tak, przed nami już 23. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. W programie stałe punkty, czyli między innymi spotkania z autorami. Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich, ale odwiedzą nas Wojciech Mielarz, Izabela Janiszewska, Maciej Siembieda czy Piotr Kościelny.
8: Znane nazwiska dla miłośników.
9: Otóż to, ale będą też autorzy mniej znani, bo staramy się co roku też zwracać uwagę na debiuty i w tym roku też takie spotkanie przewidzieliśmy. Będziemy mieć panel debiutantek, czyli nazwiska jeszcze nieznane, ale mamy nadzieję, że to się zmieni między innymi dzięki naszemu spotkaniu.
8: Panel debiutantek, no właśnie, bo ja mam wrażenie, że coraz więcej kobiet pisze kryminały.
9: Tak, rzeczywiście. Nie prowadzę takich dokładnych statystyk, ale coraz więcej kobiet próbuje debiutować w tym świecie i to też widać między innymi w nominacjach do Nagrody Wielkiego Kalibru tegorocznej, bo chyba po raz pierwszy w historii nagrody mamy więcej nominowanych kobiet niż mężczyzn. Jest 7 autorów nominowanych jak co roku, czasami się zdarzają oczywiście jakieś tam wyjątki, tak jak w zeszłym roku, kiedy Jędrzej Pasierski

0: Polski był nominowany podwójnie, ale co roku mamy standardowo 7, zwykle przeważają w tym gronie mężczyźni. W tym roku mamy 4 autorki i 3 autorów.
1: Jak można być nominowanym podwójnie?
0: Za 2 powieści, po prostu. Tak.
1: A w tym roku, no właśnie, nagroda jest takim, wręczenie jej, ogłoszenie zwycięzcy jest takim ważnym punktem festiwalu. Ta 7 nominowanych to kto?
0: Wręczenie nagrody wielkiego kalibru, czyli nagrody dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej ubiegłego roku, to jest zawsze punkt kulminacyjny naszego festiwalu. Wiadomo, najważniejsze wydarzenie tego festiwalowego tygodnia. Nominowana 7 to Amelia Jabłońska, Agnieszka Jesz, Anna Kańto, Grzegorz Krowowski, Marta Ryczko, Maciej Siembieda i Michał Wierzba. Co ciekawe, część tych nazwisk na pewno jest znana, tak jak Anna Kańtoch czy Maciej Siembieda, bo Anna Kańtoch jest też laureatką nagrody sprzed kilku lat, ale jest też zaskakująco dużo nazwisk, które pojawiają się wśród nominacji po raz pierwszy. Między innymi 2 debiutantki, czyli Amelia Jabłońska i Marta Ryczko, więc to też pokazuje, jak bardzo ten gatunek się rozwija, skoro nawet debiuty są tak silne, że mogą trafić do grona nominowanych do nagród.
1: Przypomnijmy, jak działa ta nagroda, to znaczy właśnie skąd się biorą nominowani, kto ich wybiera?
0: Nominowaną 7 wybiera z długiej listy nasze jury pod przewodnictwem profesor Małgorzaty Milanowskiej. W składzie są też Anna Marchewka, Piotr Kofta, profesor Bernadeta Darska i profesor Anna Gemra. Jurorzy wybierają tę 7 wcześniej, tę długą listę spośród książek zgłaszanych przez wydawców. W tym roku do nagrody zostało zgłoszonych blisko 200 powieści, więc rzeczywiście mają co czytać, mają czym wybierać.
1: Jak jest z galą? Każdy może przyjść? Gdzie ona się odbędzie?
0: Gala, która odbywa się w Starym Klasztorze, jest wydarzeniem zamkniętym, natomiast jest transmitowana online, więc zachęcamy do śledzenia przebiegu gali, tropienia nazwisk zwycięzców na naszych stronach.
1: A co możemy powiedzieć o kondycji polskiego kryminału, bazując właśnie na tych nominowanych, czy o tym, jak on się zmienia?
0: Polski kryminał wciąż jeszcze jest w tendencji rosnącej, bo ja co roku tworzę taką listę wydanych w ubiegłych latach polskich powieści i co roku ta lista jest coraz dłuższa. Więc to nie jest tak, że już rynek się przesycił i mamy tendencję spadkową, tylko coraz więcej autorów wciąż pisze, coraz więcej autorów chce debiutować w tym gatunku. Z jednej strony to niedobrze, bo nie sposób tego wszystkiego przeczytać po prostu, bo tych książek w zeszłym roku ukazało się blisko 600. Nikt nie jest w stanie przeczytać takiej liczby, nawet gdyby siedział i nie robił nic poza czytaniem, prawda? Ale z drugiej strony to dobrze, bo mamy po prostu tak różne książki wśród tych wydawanych polskich tytułów, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet jeżeli mu się wydaje, że nie lubi kryminału, to na pewno wśród tych wszystkich wydanych jest coś, co by mu się spodobało. Warto po prostu sprawdzać.
1: No bo właśnie, kryminał miesza się z innymi gatunkami.
0: Tak, w tej chwili te granice gatunkowe są bardzo płynne. Będziemy zresztą mieć o tym panel na tegorocznym festiwalu, bo Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek porozmawiają o swoich międzygatunkowych wędrówkach, bo w tej chwili bardzo niedawno ukazała się nowa książka Wojciecha Chmielarza, która jest bardziej powieścią grozy niż kryminałem, z którego jest znany. No i właśnie, autorzy też poszukują nowych form wyrazu, więc to, że coś ma na okładce wielki napis kryminał, niekoniecznie znaczy, że jest takim czystym kryminałem o śledztwie. Może mieć bardzo różne inne gatunki w sobie.
1: No właśnie, odnośnie panelu i programu, o którym rozmawiamy, to jest tak, że właśnie dyskusje, panele też są częścią Festiwalu Kryminału.
0: Tak, to nasz coroczny element, czyli właśnie spotkania z autorami, dyskusje z autorami. Staramy się rozmawiać na różne tematy powiązane z kryminałem, ale też pokazujące, że ten kryminał to nie jest tylko rozrywka, to nie jest... Oczywiście wiadomo, że czytamy go dla rozrywki, ale może nieść coś więcej. I o tym staramy się rozmawiać na festiwalu. Będziemy mówić w tym roku m.in. o lokalności w kryminałach, będziemy mówić właśnie o wędrówkach między gatunkami, ale też porozmawiamy o tym, dlaczego lubimy te mroczne historie. O tym porozmawiają Piotr Kościelny, Marcel Moss i Michał Wierzba. Ale nie tylko spotkania, nie tylko dyskusje, bo stałym elementem festiwalu są też wykłady. W tym roku postawiliśmy na drobną zmianę, bo nadaliśmy wszystkim naszym wykładom wspólny tytuł Nauka w praktyce śledczej i właśnie wokół tego skupiają się tegoroczne wykłady. Wykładowcy pokażą różne odsłony nauki i to, jak wpływa ona na kryminał. Na festiwalu zagoszczą m.in. grafolożka, medyk sądowy, ale też chirurg, którzy opowiedzą... Grafolożka, wiadomo, o roli pisma w kryminałach. Medyk sądowy zdradzi nieco kulisy swojej pracy. Z kolei chirurg opowie nam o śmierci i tabu z tym związanym.
1: No i jeszcze jest spektakl.
0: Tak, w programie festiwalu jest nowość, czyli spektakl teatralny. W 3 festiwalowe wieczory studio teatralne Appendix Studio zagra spektakl teatralny Śmierć w burdelu na Ruskiej. To jest opowieść o Wrocławiu w roku 1945 i bardzo nietypowa ekipa śledcza rozwiązuje zagadkę zbrodni, ale co ciekawe, to publiczność ma ostatnie słowo. To oni wybierają sprawcę tej zbrodni, więc warto wziąć udział, bo nie tylko będzie można obejrzeć spektakl, ale po prostu stać się jego częścią.
1: Spektakl gdzie będzie pokazywany?
0: Spektakl jest biletowany, odbywa się na ulicy Ruskiej 46. Wszystkie informacje na naszej stronie internetowej. Na co warto też zwrócić uwagę, to z kodem MFK mamy zniżkę na bilety, więc tym bardziej warto korzystać.
1: Czyli o Ruskiej i na Ruskiej w przypadku tego spektaklu.
0: Dokładnie tak, można się poczuć rzeczywiście, jakby się było częścią tego wydarzenia.
1: Spektakl jest biletowany, a jeśli chodzi o wykłady i panele?
0: Wszystkie festiwalowe wydarzenia poza spektaklem właśnie i poza galą wręczenia Nagrody Wielkiego Kalibru są wydarzeniami otwartymi, nie obowiązują ani bilety, ani wejściówki, po prostu zapraszamy wszystkich chętnych do klubu Proza. Poniekąd na zamknięcie festiwalu, bo w festiwalową niedzielę zapraszamy na kryminalny spacer po Wrocławiu. Wrocławski przewodnik oprowadzi nas tropem zbrodni po Starym Mieście.
1: Międzynarodowy Festiwal Kryminału od 27 do 31 maja. Informacje o zapisach na spacer i dokładnym programie znajdziecie na stronie internetowej wydarzenia. Tak jak Festiwal Kryminału, w centrum miasta odbywają się też potańcówki wrocławskie.
2: 5 lat temu postanowiliśmy zorganizować wydarzenie dla wrocławian, w którym mogliby się zintegrować, nawiązać relacje bezpośrednie, bo o to tutaj chodzi. I żeby się mogli spotkać wszyscy niezależnie od wieku, od tego, jakie pokolenie reprezentują. Ruszyliśmy z wrocławską potańcówką, która okazała się hitem, trwa już 5 lat. Odbyło się już 21 potańcówek, w którym wzięło udział około 70 tysięcy osób, a na jednej potańcówce, tak w obrębie czasu trwania tej potańcówki, jest zwykle około 3 tysiące osób. Dorota Felix, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Jest to możliwość zabawy, jest to możliwość rozmowy, jest to możliwość relaksu, śmiechu, ruchu na świeżym powietrzu, w bardzo dostępnej przestrzeni dla wszystkich, dla każdego, zupełnie bezpłatnie i właściwie kompletnie niczego nie trzeba ze sobą ani przynosić, ani umieć. Po prostu trzeba przyjść, posłuchać muzyki i ruszyć do tańca.
1: W różnych miejscach były już te potańcówki, tym razem też ścisłe centrum.
2: Tak, tak. W tym roku z racji jubileuszu i z racji tego, że chcemy zrobić o 2 więcej niż zwykle, czyli 8, wybraliśmy kilka miejsc. Pod Iglicą 19 czerwca na Placu Gołębim po raz pierwszy. Zobaczymy, jak tam się tańczy wrocławianom. Później będzie tradycyjnie Plac Wolności, 4 potańcówki i 2 tutaj pod pręgierzem. Czyli trzeba zapamiętać, wszystko będzie w centrum oprócz Iglicy, ale tam też można dotrzeć bez żadnego problemu, więc liczę na to, że otwarcie potańcówki 16 maja będzie i nie tylko huczne, ale też wiele osób weźmie w tym udział. No i potem już się bawimy przez całe lato.
1: Jak to będzie z muzyką? Do tej pory te potańcówki były takie tematyczne.
2: Tak, były tematyczne, a w tym roku nazywać je będziemy w zależności od miejsca, w którym się będą odbywały. A muzyka będzie bardzo różna. Nie będzie jakoś konkretnie żadnego, jakiegoś konkretnego rodzaju muzyki. Jak zawsze będą to otwierać tancerze, będzie krótki pokaz, potem króciutka lekcja, potem już wszyscy tańczą, a postaramy się dobrać muzykę taką, żeby każdy na każdej potańcówce znalazł coś dla siebie.
1: Jak to się udało? Na czym polega ten fenomen, że te potańcówki tak się sprawdzają i przyciągają tyle ludzi?
2: Ja myślę, że tak. Po pierwsze zawdzięczamy to wrocławianom, którzy lubią się bawić, lubią się spotykać, kochają swoje miasto. Czyli mamy już takie 3 rzeczy, tak? Ludzie, którzy chcą, miejsca cudowne w przepięknym Wrocławiu, możliwość spotkania. I to tak zaczęło obrastać ilościowo, właściwie nie wiemy kiedy, bo okazało się, że przyjeżdżają również ludzie z innych miast Polski. My też wiemy, że specjalnie planują swoje urlopy na czas potańcówki. Nawet z zagranicy przyjeżdżają, mamy ludzi, którzy przyjeżdżają na przykład z Anglii specjalnie. Myślę, że to się wzięło stąd, że my potrzebujemy relacji bezpośrednich, kontaktu, ciepła, radości, ruchu. No w takie piękne zwykle, na szczęście, są to dni słoneczne, a przynajmniej bezdeszczowe. My po prostu potrzebujemy być razem, potrzebujemy budować wspólnotę i myślę, że taniec jest takim wspaniałą formą, żeby właśnie wyzwalać te wszystkie najlepsze, że tak powiem, instynkty w ludziach. No oczywiście warto wspomnieć, tak już zupełnie przy okazji, że w tym roku Wrocław jest miastem tańca, tak, światową stolicą tańca. I to, jak się okazuje, bardzo słusznie, bo o tym świadczą nie tylko potańcówki, ale bardzo wiele wydarzeń tanecznych, które we Wrocławiu dzieją się na co dzień, w mniejszym może wymiarze, więc może nie są tak widoczne. A potańcówka po prostu chyba wyciąga jakby wszystko tutaj na zewnątrz, jest tłumna, jest wesoła, jest w pięknym miejscu i chyba stąd taki sukces tego wydarzenia. Ale na pewno potrzeba. My po prostu potrzebujemy się bawić.
3: Wraz z mężem prowadzimy zajęcia wstępne, takie na samym początku potańcówki, żeby wszystkich uczestników rozgrzać, zachęcić do wspólnego poruszania się. A gdyby ktoś był nieśmiały, nie wiedział do końca, jakie kroki zrobić, jak się poruszać, to też pokazujemy zawsze kilka figur, kilka kroków, żeby tak wszystkich zachęcić do tej wspólnej zabawy. Kasia Czmachowska.
4: Patryk Czmachowski, Fundacja Rokon.
1: Państwo ćwiczą jakiś konkretny styl tańca?
4: Tak, głównie tańczymy tańce swingowe, czyli rock'n'roll, boogie-woogie, lindy hop oraz charleston.
1: Stąd ten ubiór, ta spódnica, tak, stąd buty.
4: Rzeczywiście, tak. Staraliśmy się tutaj też ubrać jakby w stylistyce. To jest mniej więcej strój, w którym występujemy czy to na pokazach, czy na turniejach.
1: To jest trudne dla ludzi, żeby się tego nauczyć? Jak przebiegają konkretnie te rozgrzewki? Ludzie biorą w nich udział, czy przychodzą później?
3: Widzimy dosyć duże zróżnicowanie, czyli są osoby, które wiedzą, że chcą skorzystać też z tego rodzaju rozgrzewki, nauczyć się nowych kroków. Są osoby, które podchodzą do tego nieco sceptycznie i nieśmiało. Natomiast to, co widzimy też, to, że sama taka rozgrzewka trwa około 20 minut i rzeczywiście, o ile na początku może to być kilkanaście osób, to na koniec znacznie większa grupa osób bierze udział już i wspólnie tańczą.
4: Grupa rozrasta się w trakcie samej rozgrzewki i choć spodziewam się za każdym razem, że no, osób będzie dosyć sporo, to już jest dosyć popularne wydarzenie, to za każdym razem rozmiar przekracza moje oczekiwania.
3: A przy okazji też zróżnicowanie tych
4: wiekowe,
3: tak. Też to, że niektórzy przychodzą indywidualnie, niektórzy w większych grupach czy całymi rodzinami i jest to niesamowicie integrujące wydarzenie, a dla nas jako instruktorów czy takich animatorów też dodające energii i motywujące widzieć, jaki jest efekt tych wspólnych działań.
1: Właśnie też chciałam o to zapytać, bo ta rozgrzewka jest taka, że każdy tańczy sam.
4: Staramy się w ten sposób właśnie rozgrzewkę ułożyć, żeby można było zatańczyć ją samodzielnie. Tańce swingowe tańczy się głównie w parach, natomiast jest dużo elementów również wykonywanych solo. I staramy się dopasować do uczestników w tym sensie, że nie wszyscy, nie zawsze mogą mieć ochotę tańczyć w parze, a skoro mamy możliwość zaproponować coś, co pozwala samodzielnie zatańczyć, rozgrzać się, poznać kilka ruchów, to w zasadzie czemu nie?
1: To jeszcze tylko podpowiem harmonogramu wrocławskich potańcówek szukajcie na internetowej stronie miasta.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Coraz bliżej do wydarzenia pod hasłem WROW Showcase, czyli do festiwalu dla tych lokalnych artystów z Dolnego Śląska. Do 29 maja, bo właśnie wtedy rusza ten event, no będziecie pewnie u mnie regularnie bombardowani tym tematem. Nie bez przyczyny, bo osobiście uważam, że to impreza, która może zmienić wasze życie. Poznacie tam mnóstwo osób, no a jak wiadomo, nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. No a do tego wszystkiego czeka na was multum wiedzy. O tym organizatorka Ola Kubera.
10: Takie tematy, które nie tylko tym osobom z branży mogą przypaść do gustu. Myślę o tym warsztacie skupionym na muzyce alternatywnej i na mainstreamie.
11: A, czyli porównanie tak. Tych piosenek, tak?
10: Mm-hmm.
11: Jasne, dobra. No to tutaj mówimy o anatomii piosenki, czyli czym się różni ta alternatywna od mainstreamowej. I o tym opowie nam Kuba Antkowiak. No bo jest to ciekawe, nie? Czasem mamy takie poczucie, że w kółko słuchamy tej samej piosenki.
10: No szczególnie jak wspomniałaś w radiu.
11: Tak, tak.
10: W którym jesteśmy oczywiście. oczywiście.
11: Tak, ale bardziej miałam na myśli, szczerze mówiąc, plejki.
10: Okej, okay, to też.
11: Na przykład z nową muzą, że przy ósmym numerze nie wiesz, czy to jest ósmy, czy piętnasty, bo jest jakiś trend, który teraz jest trendy. Mm-hmm. Wiem, że powtarzam, ale jakby celowo. No i tak się zastanawiasz. Mm-hmm. Więc właśnie Kuba też przez swoje doświadczenie potrafi wyłapać, co jest tym trendem, a co jest fajne, że jest jakąś odmianą. Ale oczywiście też zostawi miejsce na dyskusję, bo no wiesz, to jest muza, to każdy może czuć trochę inaczej, więc on na pewno wskaże, czym to się różni i tak jak mówisz, nawet dla laika może być to ciekawy temat. No takie zgłębienie trochę, nie? Tych naszych rozkmin jako słuchaczy, jako muzyków, jak chcemy być postrzegani, jak my jako słuchacze coś odbieramy. Wiesz, możesz sobie myśleć, że coś jest odkrywcze, a później ty tego słuchasz, znaczy muzyk sobie myśli, potem ty tego słuchasz i masz takie, ej, przecież już 20 zespołów tak gra, nie?
10: Okej, okay, ale to nie będzie takie też porównanie, że coś jest złe, coś jest dobre. W sensie chodzi mi o to, czy tą alternatywę będzie się tak wrzucać w te hasło, że to jest pozytywna, mainstream niekoniecznie, czy jeszcze nie wiesz?
11: Wiesz, to tyle, co znam Kubę, to nie będzie raczej negatywnie, po prostu będą wskazywane różnice, no i wiesz, wybierasz, co ci pasuje. No jakby mainstreamowe piosenki z jakiegoś powodu takie są. Statystycznie, matematycznie można by założyć, że po prostu podobają się większej liczbie osób i to jest totalnie okej. Okay. No pytanie, co ty chcesz przekazać, nie? Jakby, żeby, nie wiem, może trochę zwiększyć świadomość, no po prostu mieć to poczucie, co jest uznawane za alternatywne, co za mainstreamowe, ale no na pewno nie będziemy tam wytykać, nie? Że ta mainstreamowa, bo ta jest mainstreamowa, więc jest zła.
10: No tak, bo modne jest być alternatywką tak zwaną.
11: Tak, no ale to ze skrajności w skrajność nie ma co dokładnie też wpadać, więc myślę, że raczej porównawczo po prostu.
10: Dobra, kolejna rzecz to coś, co już zdradzę, że rozmawiałyśmy przed samym wywiadem, bo mnie to o tyle zaciekawiło, że też pokazuje, jak bardzo to środowisko jest może nie tyle, co zgrane, nie tyle, co, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że po znajomościach, ale pokazuje, że osoby, które do was przychodzą, się rozwijają, bo myślę o tym, że będzie rozmowa z Piotrkiem. Piotrkiem, którego wydaje mi się, że moi słuchacze też poznali przy okazji pierwszego WROF-a dla tych młodych słuchaczy, a jeżeli nie poznali, no to właśnie. Kim jest Piotrek i dlaczego u was wystąpi?
11: Dokładnie.
10: Może nie wystąpi, ale będzie z nim rozmowa.
11: Będzie jego wystąpienie, czyli
10: no,
11: się zgadza.
10: Tak, zgadza się.
11: Mowa o Piotrku Paduszyńskim, czyli naszym, no chcę powiedzieć lokalnym pianistom, ale no już nie tak lokalnie działa.
10: Tak jak powiedziałam, rozwijają się uczestnicy.
11: Tak, i to jest jakby zaczynek do tej naszej rozmowy, no bo my Piotrka znamy od kilku lat, znamy go też z innych projektów i naprawdę podoba nam się to, jak prowadzi tą swoją ścieżkę kariery. Jakby tak jako odbiorca ja czuję, że to jest w zgodzie z nim. To nie jest wcale takie łatwe, bo wiesz, zawsze się mówi o sukcesach, a nikt nie liczy tych godzin ciężkiej pracy, a wiemy też, że Piotrek wykonał po prostu te godziny, żeby potem móc ogłosić, że gra 5 koncertów na przykład pod rząd. Więc tak, Piotrek Paduszyński, pianista, tutaj się będę posiłkować bio, żeby nic nie przekręcić. Niezależny pianista, kompozytor, który konsekwentnie buduje własny język muzyczny, tworzy utwory filmowe, ilustracyjne aranżacji, opiera je o akustyczne pianino oraz o pozytywkę. To też możliwe, że słyszeliście o tym, że jakiś chłopak z pozytywką...
10: Tak, to szczególnie myślę, że...
11: Grał właśnie na dużych koncertach podczas męskiego grania, grał też z Fukajem, z Zalią albo z zespołem Lore. Mhm. Więc...
10: Ja nie wiem, mogę palnąć głupotę, ale nawet nie wiem, czy nie było coś z PZ-em?
11: Właśnie też mi się wydaje, że jakieś...
10: Mam, świta mi coś w głowie.
11: Połączenie światów.
10: Tak, ale te nazwiska, które... pseudonimy, które podałaś, to już słuchaczom myślę, że są na pewno bliskie.
11: Tak, dokładnie. Więc no fajnie posłuchać, jakie on miał pomysły. Też mam wrażenie, że bardziej chodzi o nastawienie, nie? I o to, żeby zbudować sobie plan i wiedzieć, co jest dla ciebie ważne w tej drodze muzycznej. Bo nie łudźmy się, to nie będzie instruktaż, że zadzwoń tu, zrób to i uda ci się tak samo jak Piotrkowi. Ale myślę, że każda taka rozmowa pomaga, żeby samemu się nastawić, po prostu otworzyć może też na inne metody poszukiwania kontaktów w branży. No wiesz, po prostu przez doświadczenie
10: czasami,
11: innych można
10: tak,
11: się trochę nauczyć.
10: Tak, bo czasami brakuje komuś takiego zapalnika do działania, bo są osoby, które są dobre po prostu i muzycznie naprawdę można obiektywnie, jakkolwiek w muzyce, jeśli mogę tak mówić, ale obiektywnie po prostu ich muzyka może trafić do jakiegoś grona odbiorców, ale nie potrafią tego zrobić i brakuje im kogoś, kto wskaże im drogę.
11: Tak, masz rację, ale też wydaje mi się, że może trochę spaść maska u Piotrka, że może się komuś wydawać, że same sukcesy i tak dalej, a może powie coś takiego, że ej, słuchajcie, no ja też mam zły dzień, też jest tak, że wysyłam maile, nikt na nie nie odpisuje i no po prostu musicie trwać w swoich postanowieniach, tak, i robić, więc to tak jak mówisz, to może być taki bodziec, zapalnik, trochę taka otucha, no wiesz, to nie jest łatwa branża, więc fajnie po prostu zbierać różne metody, pomysły i próbować, ale tak jeszcze follow up do ciebie, no to wiesz, niby talent się obroni sam i wystarczy, no ale obie wiemy, że nie, dlatego nie ujmując oczywiście, bo Piotrek jest mega utalentowany, ale myślę, że gdyby nie jego ciężka praca, no to nie byłoby o nim artykułów.
10: Wiele czynników, żeby dojść na swój szczyt, albo żeby do niego dążyć i jakieś te małe sukcesy po kolei zdobywać. A co będzie jeszcze, co już wiemy, że będzie?
11: Trzecia z ogłoszonych już aktywności to będzie warsztat, tak. Od uczestnika koncertu do fana, czyli jak zbudować fanbase na koncertach. O tym opowie nam Rafał Marczak, który przeprowadzi też tą rozmowę z Piotrkiem, o której było przed momentem. To jest taki warsztat, który odbył się na Zetce w tym roku, bo Rafał w bardzo taki obrazowy sposób pokazał, jakie mogą być modele promocji. Posiłkował się oczywiście zespołami, z którymi współpracuje, czyli na przykład Pola Hobot i Adam Baran, Jan, The Casino, ale znowu, to nie jest tak, że zróbcie dokładnie to samo i będzie to samo, tylko bardziej otwarcie w głowie skrytek, nie? Że ej, dobra, to my mamy fajne to. To może jakąś inną umiejętność kogoś z zespołu po prostu połączymy, nie? I właśnie jak siedzieliśmy sobie na Zetce my jako organizatorzy, to pamiętam, Jędrzej do mnie podchodzi po tym warsztacie i mówi, to weź zróbmy, spytajmy go, czy na dużym festiwalu by mógł. No i podeszliśmy, zapytaliśmy, bo to nadal są rzeczy, które też trochę starszakom się przydadzą, nie? Mm-hmm. To nie o to chodzi, że on tłumaczył, co to jest promocja, tylko po prostu pokazywał różne pomysły, metody, trochę tak psychologicznie też w to wszedł, że po prostu no musimy jakoś zaciekawić tego odbiorcę i przyciągnąć go do siebie jako artyści.
10: Ale chyba też właśnie w duchu idei festiwalu, czyli myślę o tym, że tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, niektóre osoby od razu chcą wejść na ten duży szczyt i chcą osiągnąć coś, do czego prawdopodobnie albo nigdy nie dojdą, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, albo dojdą w troszeczkę mniejszym wydaniu. Chodzi mi o to, że czasami trzeba wiedzieć, że zamkniemy się w jakiejś niszowej, powiedzmy, tej naszej publice.
11: Tak, ale to wcale nie musi być złe.
10: Nie, to totalnie nie jest złe.
11: Bo to jest zaufana publika, która wraca, z którą budujesz relacje i też jakby na to stawiał nacisk Rafał. No oczywiście nie chcę tu spoilerować, przyjdźcie i usłyszycie sami, ale no na pewno relacje ponad reklamy, o tak to zróbmy w slogan, nie? No wiesz, no każdy człowiek ma potrzeby, ta muzy jest tyle na świecie, że możesz włączyć cokolwiek, więc musisz trochę się postarać, żeby akurat odbiorca wybrał twoją muzykę, tak? I to nie chodzi o triki marketingowe, tylko bycie w kontakcie z tymi odbiorcami, ale bycie też w zgodzie z samym sobą, nie? Czyli no jak nie kręci cię robienie rolek, to ich nie rób tylko dlatego, że to jest trend. Bo to i tak się nie sprawdzi, nie? Bo wyjdzie, że jest to nieautentyczne w twoim wydaniu.
10: Dokładnie.
11: Więc takie różne triki, które myślę, że po prostu otworzą głowę, nie?
10: To nie wszystko, a warto wspomnieć, że warto was śledzić, bo festiwal, jak już wspomniałyśmy, troszeczkę trwa, to nie jest jeden dzień i na pewno jeszcze coś się pojawi.
11: Tak, będzie 9 aktywności tych głównych plus, no już jakby chciałam powiedzieć legendarne, tradycyjne speed meetingi, czyli networking party, tak to nazwijmy.
10: Na którym można zdziałać czasem więcej niż występując na scenie.
11: Tak, dokładnie. Plus jakby taki psychologiczny i społecznościowy booster, tak? Żeby no, trzeba się pozbyć tremy, nieśmiałości, po prostu mówić o sobie i no zawsze kogoś się pozna, kto przyda się w przyszłości, nie? Ale oczywiście to jest skrót myślowy, która relacja zaprocentuje.
10: Ale dzięki temu tak dodam tylko, że słuchacza akurat niektórych może nie pozna poznali, mm-hmm. o których dzisiaj wspomniałyśmy, ale poznali za to Angie, z którą miałam okazję rozmawiać na dużym WROF-ie rok temu, albo chociażby Villas, która co prawda no może nie była bezpośrednio na WROF-ie, ale też ma z wami coś tam wspólnego.
11: Tak, w ramach naszych aktywności, zresztą chyba 4 składy, które występowały podczas cyklu Łącz się na nowe, są teraz w line-upie WROF-owym, także też myślę, że fajnie, że to znaczy, że tworzą, rozwijają się i ten progres jest zauważalny, ale wracam do konferencji, bo znowu tutaj bajdurze. Speedy, one-on-one to też dobra formuła, żeby naprawdę skupić się na rozmowie i przedstawić swój projekt. Wróci też formuła dobrego wywiadu w praktyce. No to jest taka wprawka, żeby spoko się czuć przed mikrofonem. Poszłabym w to, jakbym była artystą, bo sama na sobie widzę, że...
10: No tym bardziej artyści, jak mają dużo kropek w głowie i próbują to połączyć w sprawne zdania, to na papierze oczywiście to wszystko jest łatwe i pisząc jakąś, załóżmy, piosenkę, to jest łatwe, ale już wypowiedzieć się na ten temat i zrobić to w sposób klarowny dla odbiorcy, to nie jest do końca tak, nie przykłada
11: nie
10: się jedno
11: oczywiste,
10: na drugie.
11: Jasne. I tak samo wiesz, jak piszesz post na Facebooku, to nikt nie wie, ile razy go edytowałaś, a tutaj można coś palnąć, albo właśnie loguje ci coś w głowie i jest kiepsko, ale też chodzi o takie zwykłe obycie, po prostu w tej sytuacji rozmowy, wywiadu, no zawsze trochę stresującej. No jakby ja sama widzę po sobie, nie, że moje wywiady 3 lata temu, a teraz jest różnica po prostu. Więc to jest super okazja, no bo to będą... że tak powiem, prawdziwi dziennikarze, właśnie Kuba Antkowiak, Ewa Bujak, więc no wiedzą, jak prawda, przeprowadzać wywiady. 3 rozmówcy jeszcze nie zdradzę, bo chcę tutaj zostawić znak zapytania, żeby śledzić właśnie nasze następne ogłoszenia. Więc może tak w telegraficznym skrócie, bo tak jak mówię, więcej szczegółów można znaleźć na naszych socialach. No to tak, oprócz tego, o czym mówiliśmy, chcemy jeszcze się skupić na zdrowiu psychicznym w branży muzycznej. Jak pewnie zauważyłaś, zawsze się staramy, żeby te psychologiczne tematy też jakoś pojawiały się w tych naszych konferencyjnych tematach. I właśnie o zdrowiu psychicznym w branży muzycznej opowie nam Ewa Bujak, bo jest też współzałożycielką fundacji Brzmi Zdrowo. Oni tam robili takie duże ankietowe badanie, no i trochę chcemy posłuchać o tych wynikach, o tym, co wyszło jakby od aktywnie działających muzyków, jakie są ich największe bolączki w związku z pracą z muzyką, ale tu jakby ja trochę też jeszcze do końca nie wiem, bo tu Ewa będzie sterem, żeglarzem i okrętem, więc poczytacie, albo po prostu można przyjść w ciemno. Na koncerty też czasem warto iść w ciemno, bez, albo na filmy, bez oglądania trailerów, więc można po prostu wpaść.
9: Wpaść zdecydowanie warto na Festiwal Dolnośląskiej Muzyki WROF Showcase, który ruszy już od 29 maja. Razem z jedną z organizatorek, Olą Kuberą, omówiłyśmy dziś tę część warsztatową, a właściwie to jej część, no bo na WROF-ie pojawi się multum wiedzy, no i taki nasz jeden program raczej jest za krótki na całość tego harmonogramu. No ale tak jak mówiłam, jeszcze spokojnie ode mnie o WROF-ie na pewno przed samą imprezą usłyszycie, więc na razie zachęcam, by zaglądać na media społecznościowe wydarzenia, bo tam pełne ogłoszenia wraz z line-upem.

0: Kartce zwrotnej 500 ml, złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Radio Wrocław. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
3: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
4: Waldek,
1: Marcin
3: i Daria.
4: I to nie było bzzz, tylko pum, pum, pum.

0: To jest Meloradio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami. Bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97 i 8 FM.
1: Wybieramy się dziś w podróż. Najpierw za ocean, później jedną z najpopularniejszych dróg na świecie, a ta za sprawą książki. Książki Droga Matka, Droga 66 o historii, legendzie i podróży. Artur Owczarski, autor tej książki, jest dzisiaj moim i waszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dla wielu Stany Zjednoczone to jest synonim wolności, ale też takich marzeń o takiej spontanicznej i pełnej przygód wyprawie. Czy dla pana też tak wyglądają Stany Zjednoczone, albo wyglądały?
2: Stany Zjednoczone są bardzo różnorodne. Jest bogata Ameryka, jest lokalna Ameryka, więc każdy może znaleźć coś dla siebie.
1: Mhm. A z jakim nastawieniem wyjeżdżał pan do Stanów Zjednoczonych?
2: Ja byłem w Stanach wielokrotnie, kilka razy na wakacjach, typowych wakacjach z dziećmi na Florydzie czy w Kalifornii, a teraz jechałem z kolegą, żeby zobaczyć lokalną Amerykę. Tam, gdzie nie ma hoteli, tam, gdzie nie ma basenów, tam, gdzie nie ma turystów takich tradycyjnie rozumianych, czyli bardziej ludzi skupionych na samej drodze, a nie na spędzaniu czasu w jednym miejscu.
1: I to było tak, że właśnie z tej potrzeby zrezygnowania z takich turystycznych miejsc padł pomysł, żeby przejechać się drogą 66?
2: Droga 66 siedziała we mnie chyba ze 20 lat.
1: No to bardzo popularna trasa, prawda?
2: Tak, i to jest właśnie
1: wielu
2: ciekawe,
1: się
2: o czym
1: pojawia.
2: Piszę w książce, że dopiero kiedy się tam wybrałem, zacząłem zgłębiać wiedzę, dlaczego ja o niej wcześniej słyszałem. Mhm. Bardzo dużo osób słyszało o drodze 66, ale nie mają świadomości skąd i dlaczego. Po prostu o tym wiedzą. Okazuje się, że jest to miejsce, no, trudno nazwać miejsce, jest to droga, która jest obecna w popkulturze od 80 lat. Mhm. Były piosenki wielkich gwiazd muzyki, były filmy, były książki, a wrosła tak naprawdę w legendę o zdobywaniu zachodniego wybrzeża. Amerykańską legendę pionierów, którzy podróżują za lepszym życiem, za chlebem na drugą stronę kontynentu. Dotyczyło to milionów ludzi. Mhm. A przez to zaczęła się pojawiać, były nawet seriale telewizyjne. W latach 60. przez 4 lata był emitowany serial, który dział się na drodze 66. Były piosenki, jak piosenka Get Your Kicks on Route 66, później śpiewana od Nat King Cole'a aż po Rolling Stonesów i Depeche Mode, więc o niej się słyszy, ona jest obecna.
1: O niej się słyszy, ale ją się też widzi, naprawdę. Tak jak pan powiedział, to filmy, to seriale, ale też mam wrażenie, że ten słynny znak Route 66 pojawia się też, nie wiem, na ubraniach, to są naszywki, to są piórniki, długopisy, wszystko. Dokładnie, wszystko.
2: Tak, droga 66 jest wszędzie, bo się sprzedaje. To, co się sprzedaje, jest popularyzowane. Dzisiaj na drodze 66 jest tak dużo miejsc, gdzie można kupić właśnie upominki z logiem. Lokalne społeczności malują tarcze 66 na drogach, są ustawiane znaki, z tego się żyje. Bardzo dużo miasteczek, co było widać na przykład w filmie Autka, bardzo popularnej kreskówce, umarło de facto po tym, jak zbudowano autostradę i droga 66 została praktycznie zamknięta, bo przestała istnieć jako droga ze wschodu na zachód. I bardzo dużo małych miejscowości, żeby przyciągnąć turystów, próbuje odnowić mit drogi 66, która w tej chwili jest tak de facto atrakcją turystyczną.
1: Mhm. Przyciąga. Co w niej jest takiego przyciągającego?
2: Ja kocham być w drodze. Dwa dni w jednym miejscu i zaczynam się nudzić. Droga 66 ma 4000 kilometrów. Codziennie inny krajobraz, codziennie nowi ludzie na drodze, codziennie, i to nie tylko mieszkańcy, ale również mnóstwo turystów, którzy podróżują w ten sam sposób. Można spotkać ludzi z całego świata. Codziennie nowe wyzwania i chyba najbardziej czekałem na krajobrazy południowego zachodu. Gdy wjeżdża się z Oklahomy do Teksasu, otwiera się niebo. Jest pięknie. Preria, po horyzont, droga ciągnąca się nie wiadomo dokąd. Najbardziej niebieskie niebo, jakie w życiu widziałem. Do tego w Arizonie i w Kalifornii pustynia, mnóstwo atrakcji krajobrazowych w okolicach. A nasza trasa wyniosła razem 5000 kilometrów, to jest 5500 kilometrów, czyli zrobiliśmy jeszcze 1500 kilometrów więcej niż sama droga 66, żeby dojechać do takich miejsc jak Wielki Kanion czy Monument Valley, ale warto. Natura jest czymś, co się nigdy nie nudzi.
1: I to jest bardzo niespotykane, bo mam wrażenie, że ludzie, którzy właśnie skojarzą drogę 66 z tych wszystkich popkulturowych klimatów, mają takie wyobrażenie, że no dobrze, są jakieś tam krajobrazy, ale generalnie się jedzie. To może trochę wiać nudą, jeżeli ktoś nie jest w temacie, a pan tutaj mówi i w swojej książce opisuje, że no te krajobrazy i ta przyroda jest naprawdę zachwycająca i że warto jednak.
2: Można jechać jak z Warszawy do Sopotu.
1: Nie patrząc na nic
2: i spieszyć się, bo kolacja w hotelu. A można też jechać tak, że za każdym razem, gdy nas coś zachwyci, zatrzymać się, porozmawiać z ludźmi. Ludzie są ciekawi ludzi, więc za każdym razem, gdy widzą kogoś obcokrajowca, pytają się, co tam robi. Za każdym razem, gdy mówiłem, że jadę drogą 66, wielu Amerykanów mówiło mi, że nigdy nie wyjechali ze swojej miejscowości, a sami chcieliby to kiedyś zrobić.
1: Niektórzy mieszkają... To, co mamy najbliżej, jest najtrudniej
2: zdobyć.
1: Dokładnie.
2: Niektórzy mieszkają przy drodze 66. W Stanach, jak Illinois czy Missouri, droga 66 prowadzi przez osiedla mieszkaniowe i to tak w takich małych uliczkach, że jedziemy wzdłuż podjazdów. Ludzie koszą trawniki, a my jedziemy drogą 66. Te wielkie przestrzenie otwierają się w południowych Stanach. Natomiast niektórzy mają drogę 66 między domem a stodołą.
1: I to też jest zastanawiające, prawda? Bo taki obraz tej drogi nie jest nigdzie ukazywany. Zazwyczaj to jest właśnie ta ogromna przestrzeń i pusta droga.
2: Ja starałem się w książce zilustrować tę podróż. Bardzo zależało mi na dużej ilości zdjęć i tych zdjęć jest tam prawie 300. Jeśli jedziemy do Egiptu, to pokazujemy piramidy, to jest oczywiste. Jeżeli jedziemy w inne miejsca na świecie, nawet do Stanów, pokazujemy Wielki Kanion. Natomiast droga 66 nie jest oczywistym miejscem do fotografowania. Droga jak droga. Mhm. Ale wszystko, co dzieje się wokół niej, trzeba się otworzyć na takie prowincjonalne klimaty, które mogą śmieszyć. Jest takie miejsce w jednym między polami kukurydzy a domami farmerów, gdzie w latach 20. Przy budowaniu drogi przeszło po mokrym betonie kilka indyków. A dzisiaj ślady tych indyków są obmalowane białą farbą. Przy nich stoi wyrzeźbiony, wycięty z metalu indyk. Jest to atrakcja turystyczna drogi 66. Trudno sfotografować takie miejsce i wywołać zachwyt podobny, jaki wywołują piramidy.
1: No tak.
2: Ale,
1: to jest po prostu indyk.
2: Tak, to jest indyk, ale trzeba się otworzyć. Inną kuriozalną atrakcją jest pomost, który wybudował mąż dla żony w kształcie wieloryba. Mhm. Zdaje się to być bardzo kiczowate, bo jest. Ale jadąc tą drogą, właśnie tego oczekujemy. Mhm.
1: Musimy mieć świadomość, że właśnie takie rzeczy tam spotkamy.
2: Amerykanie są mistrzami sprzedaży. Więc jeśli można zrobić wokół czegoś show, wokół czegoś najbardziej kuriozalnego, to robią, bo to przyciąga ludzi.
1: No właśnie, bo nie tylko o samej drodze w swojej książce pan pisze, ale pisze pan też o mentalności Amerykanów. To dla nas cały czas nowość. My cały czas dziwimy się na pewne zachowania Amerykanów. Kogo pan spotkał po drodze?
2: Spotkałem wielu ludzi, najczęściej w restauracjach, na stacjach benzynowych. Amerykanie są otwarci, a to jest może powierzchowna otwartość, ale ona jest. I dla nas, wywodzących się z Europy Środkowej, jest to coś bardzo sympatycznego. Więc ludzie budują klimat tej drogi i warto czasami się zatrzymać, porozmawiać z kelnerką czy z kucharzem w małej knajpce. Bo można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Mhm.
1: I czy to oni byli takim przyczynkiem, by napisać trochę o historii, legendach? tej drogi? Czy to już wiedza zasięgnięta z zupełnie innych rewirów?
2: Tak jak wspomniałem, zacząłem się zastanawiać w pewnym momencie, skąd ludzie wiedzą o drodze 66. Tak jak mówiłem, jest bardzo szeroko obecna w popkulturze, ale ona też wpisuje się w mit zdobywania Dzikiego Zachodu. Drogę 66 wyznaczano wzdłuż szlaków, które powstawały już w XIX wieku. Specjalnie konstruowano trasę w ten sposób, żeby przechodziła przez małe miejscowości, aby rozwinąć lokalny biznes. Dzięki temu w tysiącach małych miejscowości ludzie otwierali sklepy, stacje benzynowe, pojawiały się warsztaty samochodowe i to wszystko napędzało ekonomię. Więc warto naprawdę skupić się na tych drobnych, małych miejscowościach, gdzie to widać. Niestety w wielu miejscach jest tak, że stoją budynki wzdłuż drogi pozamykane, pozabijane deskami. Są puste. Czasami jeden sklep z upominkami. Czasami ktoś przyciągnie figurę Elvisa Presleya albo wielkiego mężczyzny trzymającego hot doga i ludzie jadąc drogą 66 specjalnie przyjeżdżają, żeby zrobić mu zdjęcie.
1: Czyli tak to jednak działa. Takie małe rzeczy działają. No dobrze, to jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy samej podróży. Jak długo trwała podróż?
2: Trzy tygodnie.
1: I jak wyglądała? To jechaliście ile godzin dziennie?
2: Jechaliśmy codziennie 12 godzin, niezależnie od tego, czy mieliśmy do pokonania 200 parę kilometrów, czy 500.
1: To był jakiś plan za każdym razem?
2: Był plan. Droga 66 jest w wielu miejscach już niedostępna. Czasami wjedzie przez tereny prywatne, czasami zniknęła, czasami zarosła trawą, czasami trzeba podróżować autostradami. Jest sporo książek, które opisują atrakcje wzdłuż drogi, więc można z nich korzystać jadąc, ale przygotowanie się do takiej podróży wymaga naprawdę dużo czasu. Są nawet książki o mostach na drodze 66. To jest tak obecny obiekt w kulturze amerykańskiej, że można, tak jak mówię, kupić książki o mostach, czy o odcinkach specjalnych, albo o tych, które już zniknęły. Nie sposób jest zobaczyć wszystko, dlatego te 12 godzin codziennie skupialiśmy się na tym, co chcieliśmy zobaczyć.
1: Powiedział pan, że trzeba się bardzo mocno przygotować, ale to przygotowanie polega na takim przygotowaniu planu, czy chodzi o inne przygotowanie?
2: Jeśli jedziemy z punktu A do punktu B, włączamy Google i mamy trasę wyznaczoną. Drogi 66 tak się nie da przejechać, bo ona nie istnieje. Trzeba cały czas szukać tych miejsc, które jeszcze są dostępne i którymi można przejechać. W wielu miejscach droga 66 nagle kończy się w polu i trzeba zawracać na autostradę. Więc to nie jest tak proste, żeby sobie tę trasę wyznaczyć. I tak jak mówię, no wielokrotnie trzeba korzystać z autostrad.
1: A jaki cel wam przyświecał? Bo to miało być pierwsze pytanie, ale jakoś zaczęliśmy z zupełnie innej strony rozmowę. No ale zawsze jedziemy po coś, prawda?
2: To jest pytanie, po co ludzie podróżują. Ja zawsze gonię horyzont i podróżuję od 20 lat. Zwiedziłem kawał świata, a droga 66 jest kwintesencją podróży. Sama podróż sprawia mi przyjemność. Myślę, że mnóstwo ludzi ma tak samo, że gdy wsiadają w samochód, puszczają radio i czują się wolni.
1: Nie było zmęczenia?
2: Oczywiście, że było, ale to jest przyjemne zmęczenie.
1: Przyjemne zmęczenie, no ale 12 godzin za kółkiem. Rozumiem, że się trochę wymienialiście.
2: Nie, no zmienialiśmy się cały czas, więc to nie jest problem. A poza tym to nie jest przejazd z punktu A do punktu B, żeby gonić. Jechaliśmy powoli.
1: Teraz spójrzmy jeszcze raz na książkę, bo to okazuje się być taki subiektywny, ale tak jak każdy inny, ale przewodnik na rynku polskim, bo tak jak powiedział pan wcześniej, jest mnóstwo publikacji, które wskazują, jak można tę trasę przejechać, a to jest pana spojrzenie na to, jak tę trasę można przejechać i z pewnością co warto zobaczyć, co w tej książce się znalazło.
2: Na początku napisałem o tym, jak Amerykanie czy imigranci z Europy zdobywali Zachód. Jakie szlaki, jak szlak Oregon na przykład, czy szlak kalifornijski funkcjonowały przez cały XIX wiek. Żeby i zilustrować, że Droga 66 wpisała się w ten mit zdobywania Dzikiego Zachodu. Później starałem się przybliżyć legendę, czyli nakreślić, w jaki sposób stało się tak, że Droga 66 jest tak fantastycznie rozpoznawalna. Ostatnio rozmawiałem z moim przyjacielem Chińczykiem, że napisałem książkę o Drodze 66 i oczywiście wiedział, co to za droga. Więc jest to miejsce znane na całym świecie, nawet w Chinach.
1: Wydawać by się mogło kawał drogi, prawda?
2: Kawał drogi, ale jednak ludzie o nim wiedzą, więc chciałem powiedzieć, dlaczego o nim wiedzą. A później jest to subiektywna podróż, opowieść o podróży. Staraliśmy się zrobić z wydawcą mapki, żeby pokazać, jak jechałem, i to jest, myślę, bardzo przydatne, jeżeli ktoś by w tą drogę chciał się wybrać, bo każdy etap jest namalowany na mapie, przynajmniej ogólnie, ale widać miejscowości po drodze. I większość miejsc, w których byliśmy, jest ilustrowane zdjęciami. Są te wszystkie kuriozalne atrakcje pokazane, jak wieloryb czy indyki, o których mówiłem. Więc tak, można z tej
1: Przetarł
2: książki
1: pan
2: dowiedzieć
1: trochę
2: się
1: szlaki,
2: o
1: prawda?
2: Historii, o legendzie i o tym, gdzie można pojechać. Natomiast nie trzymałbym się tego, gdybym miał tą książkę i jeszcze wcześniej nie przejechał drogi 66, nie trzymałbym się tego kurczowo, bo myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a wystarczy spędzić parę godzin w internecie, żeby wyszukać smaczki, które nas interesują. Mhm.
1: A ten pomysł na książkę pojawił się już w czasie podróży, przed podróżą, czy dopiero po powrocie?
2: A pomysł na książkę się pojawił przed. Bardzo mi zależało też na zdjęciach z tej podróży i sprawiło mi to olbrzymią przyjemność.
1: No dobrze, to teraz już dowiedziałem się, że podróżowanie to część pana życia i rozumiem, ogromna pasja.
2: To jest pasja, to jest to, o czym ciągle myślę i co cały czas staram się robić. Zacząłem od Chin, w których byłem kilkanaście razy. Byłem kilka razy w Afryce. O wszystkim można poczytać na mojej stronie internetowej. Jest mnóstwo przygód w moim życiu, które niektóre były straszne, inne były fantastyczne. Byłem na przykład przypadkiem w Nicei w trakcie zamachu terrorystycznego. Mhm. A kiedyś podróżowałem w Laosie zaraz po tym, jak ktoś zabił autobus, ludzi w autobusie, gdzie zginęło dwóch Europejczyków, i podróżowaliśmy na północ kraju zatrzymywani co kilkadziesiąt kilometrów przez panów w dresach z karabinami maszynowymi. Zdarzały się takie historie w moim życiu. Jest tego naprawdę sporo i o tym można poczytać na stronie, dlatego że lubię pisać. Mhm. I zawsze nie prowadzę bloga, natomiast zawsze lubiłem spisywać swoje historie. Chyba też po części dla własnych dzieci, żeby wiedziały, co ojciec w życiu robił.
1: No właśnie, a jakieś takie najciekawsze miejsce, bo tu padło kilka przerażających opowieści i historii z podróży. Wiele miejsc zwiedzonych, ale takie najciekawsze. Pewnie bardzo ciężko jest wybrać takie miejsce.
2: Każde miejsce na świecie jest inne. Droga 66 na pewno jest porywająca i chciałbym ją zrobić jeszcze raz. Mhm. Jest to w planie kiedyś znowu. A teraz myślę o Patagonii, którą planuję zrobić z Tomkiem, z którym robiliśmy Drogę 66 w przyszłym roku. Zacząłem też pisać książkę o Teksasie.
1: O.
2: A byłem tam w marcu i wyjeżdżam na cały lipiec. A to dopiero są historie. Byłem na festiwalu, w trakcie którego zabija się kilkadziesiąt tysięcy grzechotników i robią to, skurują je potem dzieci. To można zobaczyć w Teksasie, więc podróżowanie otwiera oczy na świat. A z takich najciekawszych historii, o które pan pyta, to w zeszłym roku byłem na Gobi. A razem z córką 200 kilometrów od cywilizacji, dwa jeepy, wydmy na 200 metrów wysokie, czterech ludzi, namiot, minus 5 w nocy, księżyc tak wielki jak piłka do koszykówki, o 3 nad ranem miałem wrażenie, że mogę po niego sięgnąć ręką. A przyroda. Mhm. Napisaliśmy na piachu z córką napis wielkości 20 metrów. Myślę, że zostanie tam na lata. Użyliśmy do tego kamieni.
1: Niesamowite, ale bardzo dużo przyrody pojawia się w tych pana podróżach. Czy to jest tak, że to właśnie w takie rejony pana ciągnie, czy...
2: Miasta mnie nudzą. Żyjemy w świecie globalnym. Większość jest podobna. Mhm. Jeśli było się w Hongkongu, w Miami, w Nowym Jorku, a w większości miast europejskich, to z czasem to wszystko się zlewa. Oczywiście Hongkong ze swoją zatoką porywa i każdy, kto tam przyjedzie za pierwszym razem, jest na kolanach. Tak samo piękne jest Miami. Lubię tam być, ale to, co najbardziej mnie dotyka, to przestrzeń. Czy to jest morze, bo też jestem żeglarzem, czy to jest pustynia, czy to są góry. Myślę, że ci, którzy kochają przyrodę i doceniają to poczucie wolności wtedy, kiedy są w wielkich przestrzeniach, rozumieją o czym mówię.
1: Mm-hmm. Wspomniał pan o wyprawie z córką. Często zabiera pan dzieci?
2: Tak, raz w roku zabieram dzieci na wyprawę. Zazwyczaj jedną albo drugą, czyli na zmianę. Mm-hmm. A w tym roku na przykład byłem w Indonezji z młodszą. Wspinaliśmy się na wulkan. Myślę, że jest to świetna edukacja.
1: Czyli to nie są takie wakacje z dziećmi w hotelu, all inclusive, plaża, piasek. I jak dziewczyny na to reagują?
2: Dziewczyny czy dostają niesamowitego powera po takich wyjazdach. Aha.
1: Ale nie narzekają, że się muszą wspinać?
2: Nie, bo są od dawna nastawione na to, że z ojcem się jeździ z plecakiem i nie będzie lekko. Ale proszę mi wierzyć, dzieci są czasami bardziej wytrzymałe od dorosłych. Jeśli tylko zapewni się stałe dostawy kalorii, to można naprawdę dużo.
1: No właśnie, bo tak chciałbym podpytać w kontekście drogi 66, czy to jest dobry pomysł na podróż dla młodego człowieka, który chciałby w ten sposób na przykład zwiedzić część Stanów?
2: Zdecydowanie tak. Gdybym miał 20 lat, to chyba nie ma lepszego pomysłu niż skrzyknąć grupę znajomych i wsiąść do busa, którego koszty wynajmu można podzielić między siebie, wziąć namioty i po prostu jechać. Mhm.
1: A droga jest taka wyprawa? No bo Stany nie są najtańszym
2: Stany
1: dla nas
2: punktem.
1: Stany
2: nie są tanie i każdy motel to jest kilkadziesiąt czy nawet $100, dlatego że żeby obniżyć koszty, można spać na polach namiotowych. Mhm. Benzyna jest bardzo tania, dużo tańsza niż w Polsce. Wynajem samochodu też nie jest jakoś strasznie drogie. Najgorsze są noclegi i jedzenie. Mhm. Jedzenie to jest zawsze kilkanaście do $20. I tak jeśli rozpiszemy to na kilka tygodni, to
1: okazuje się pewna kwota.
2: Ale dla chcącego nic trudnego i tak naprawdę jeśli zrezygnujemy z jedzenia w punktach gastronomicznych na rzecz supermarketów, wynajmiemy samochód na kilka osób i zabierzemy namiot, to da się zrobić.
1: Da się zrobić. No teraz bardzo modne jest podróżowanie low-costowe, prawda? I tak. Jakby to coraz częściej wychodzi. Pan też mniej więcej w takim klimacie próbuje podróżować?
2: To zależy. Podam przykład motocyklistów. Droga 66 wydaje się miejscem, od razu kojarzy się z Easy Riderem, którego zresztą kręcono też przy drodze 66. I z ludźmi, którzy za $2 przemierzają Amerykę na motocyklu. Dzisiaj wynajęcie Harley'a, który jest najpopularniejszy, bo jest to pierwsza myśl, o której myśli motocyklista, jak będzie chciał przejechać drogę 66, że musi wynająć Harley'a, to jest koszt około $3000. Więc ci wszyscy motocykliści, którzy jadą od Chicago do LA, to są zazwyczaj biznesmeni, prawnicy i stomatolodzy.
1: Nie są to młodzi ludzie.
2: Tak, nie są to młodzi ludzie. Żony siedzą na tylnych siedzonkach. Wyglądają oczywiście rasowo, ubrani w czarne skóry, brody. Spotkałem kilku Szwedów, którzy mieli uplecione włosy jak wikingowie, ale to są wszystko ludzie, których stać na wynajęcie motocykla. Mhm.
1: Nie tylko podróże to pana pasja, z tego co się dowiedziałem, ale tak jak mówił pan też, żeglarstwo na przykład, to też oscyluje w kierunku podróży. Czym jeszcze pan się interesuje w życiu?
2: Żeglarstwo to jest zdecydowanie moja pasja. Staram się przynajmniej raz w roku gdzieś popływać. Zrobiłem ostatnio uprawnienia, ale dalej czuję się amatorem.
1: Rozumiemy, że nie ogranicza się pan co do przestrzeni. To cały świat przed panem stoi otworem.
2: Były regaty na Karaibach. Chyba największa przygoda żeglarska w moim życiu. Heineken Regata to jest impreza, gdzie startuje kilkaset załóg z całego świata. Niektórzy ścigają się na poważnie. Można tam zobaczyć łodzie z Volvo Ocean Race. Mhm. Ale są też ludzie, którzy płyną własnymi łódkami i ciągną za sobą na sznurku żółtą kaczuszkę dla zabawy.
1: Uroczy.
2: Tak, dla każdego co innego. Lubię też pływać turystycznie po Morzu Śródziemnym, które uważam, że jest najpiękniejszym akwenem do pływania, bo ilość małych miejscowości, czy to we Włoszech, czy w Grecji, czy w Chorwacji, jest tak wielka, że za każdym razem można odkrywać nowe miejsca i jest to fantastyczny sposób na spędzanie wolnego czasu i wcale nie taki kosztowny.
1: A trudny?
2: Nie, jest mnóstwo firm w Polsce, które oferują tego typu wakacje. Za mniej niż 2000 zł można spędzić tydzień na jachcie. Mhm. A więc bardzo dużo ludzi korzysta z tego. Tylko trzeba się otworzyć i nie bać, bo czasami niektórych przeraża nocne pływanie na
1: tak,
2: przykład.
1: Tak, tak, na przykład to, albo takie niekoniecznie komfortowe warunki. To młodzi ludzie bardzo często właśnie wytykają temu sposobowi podróży.
2: Łódka ma coś z kampera, tak.
1: Tak, dokładnie.
2: Parę osób zamkniętych na bardzo małej przestrzeni. Trzeba gotować, trzeba sprzątać. No też wszystko zależy od kosztów, bo można spotkać mnóstwo ludzi, którzy pływają z obsługą i przybijają na marinę, wychodzą na kieliszek wina, a załoga ogarnia wszystko wokoło.
1: Pan, rozumiem, prowadzi wszystko sam.
2: Całe gospodarstwo gotuję, robię zakupy w supermarkecie i później dbam o wszystko razem z innym skiperem albo z załogą. Mhm.
1: A jak zaczęło się ta przygoda z żeglarstwem? To gdzieś od zawsze...
2: Kolega mnie wyciągnął na Karaiby, na regaty.
1: Zaczęło się z grubej rury.
2: Zaczęło się bardzo grubej rury i jak stanęliśmy po dwóch dniach treningów na linii startowej, stanęliśmy w cudzysłowie oczywiście, a start w regatach wygląda w ten sposób, że kilkadziesiąt łódek musi w dokładnie określonym czasie przepłynąć niewidzialną linię pomiędzy ustawioną boją a łodzią sędziów. Jeżeli zrobi się to za wcześnie, trzeba otoczyć łódź sędziów i traci się mnóstwo czasu. Mhm. Więc każdy stara się złapać wiatr i wpłynąć na tę linię w odpowiednim momencie. Ci, którzy traktują regaty na poważnie i przyjeżdżają na nie, żeby walczyć, są naprawdę zestresowani. Pełne słońce, wiatr, ocean i krzyczący do siebie po angielsku skiperzy i krzyczący na załogi skiperzy i załoga, która cały czas musi przeskakiwać z jednej strony na drugą, bo cały czas zmienia się kurs. To robi takie wrażenie, że żeglarstwo jest naprawdę, od razu staje się pasją, przynajmniej w moim przypadku.
1: Ale mówi pan, że ma pan już uprawnienia. Rozumiem, że ten etap trochę trwał, żeby tego dokonać.
2: Tak, to jest kilka tygodni na wodzie, to jest tydzień szkolenia od rana do nocy, robienia wszystkiego, spędzenia na przykład całego dnia na marinie i przybijania do ściany. Mhm. W końcu trzeba wiedzieć, jak podpłynąć do stacji benzynowej.
1: Mhm. To nie jest też proste.
2: To nie jest proste. Zdarza się mnóstwo małych wypadków. To są duże koszty. Wchodzą firmy ubezpieczeniowe. Odpowiedzialność jest spora. Więc, ale wszystkim można

0: ubierać się na kukowy. Mhm. To jest ciekawa tradycja w Stanach.
1: Co to takiego?
0: Ludzie zbierają się co tydzień, stowarzyszeni są w różnych organizacjach, tych organizacji jest kilka, ale w większości południowych Stanów jest tak, że co tydzień odbywa się barbecue. Barbecue w Teksasie to jest religia. Przepisy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ludzie inwestują olbrzymie pieniądze w samochody, w piece, w podróżowanie od jednego konkursu gotowania do następnego. Ludzie z ulicy są zapraszani, żeby być sędziami na takich zawodach. Do wygrania są spore pieniądze. Często ma to też podtekst charytatywny. To jest kultura życia. Mhm. Takich rzeczy nie ma w Polsce i myślę, że warto się temu przyjrzeć i to opisać. Planuję też zabrać drona, więc chciałbym pokazać przestrzenie Teksasu z góry.
2: W książce tego nie zawrzemy, ale pewnie w...
0: No mam nadzieję, że właśnie będą zdjęcia w książce z drona, więc...
2: Ale jakieś filmy, czy filmy, tego typu rzeczy, tak. Chociaż powstają już książki łączące te wszystkie nowe formy. Artur Owczarski był gościem Melo Radia. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, gdzie zjeść najlepszego steka w okolicach Drogi 66, to zajrzyjcie do książki Droga 66, Droga Matka o historii, legendzie, podróże. Artur Owczarski, dziękuję uprzejmie.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8.